Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Elska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. I dzisiaj spotkanie wyjątkowe,

0: Elska Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk. Kolejne spotkanie z cyklu Obrazy z historii Kościoła. I dzisiaj spotkanie wyjątkowe,

0: Mamy przedstawicielki zgromadzenia żeńskiego, które serdecznie witam. Szczęść Boże, siostra Klara i siostra Natanaela.
1: Szczęść Boże.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
0: No właśnie, zanim zaczniemy mówić o przedstawicielkach zgromadzenia sióstr Loretanek, bo takie właśnie siostry dzisiaj nas odwiedziły, ponieważ siostry jesteście pierwszymi przedstawicielkami w ogóle żeńskich zgromadzeń, to będę chciał siostry trochę pomęczyć o to w ogóle, jaką rolę pełniła kobieta w klasztorach, co w ogóle kobiety skłania do tego, żeby wstępować do zakonów. No bo troszeczkę inna jest rola mężczyzn i kobiet w kościele, prawda? O ile mężczyźni, no to już od najdawniejszych czasów mamy świadectwa, nie wiem, z drugiego, trzeciego, czwartego wieku, że zakładali jakieś pustelnie, jakieś tam zgromadzenia gdzieś w Egipcie, na wschodzie chrześcijaństwa, to kobiety chyba dużo później, tak, trafiły do tych zamkniętych zgromadzeń. Co skłania kobietę, niewiastę do tego, żeby wybrać życie, jak to się mówi fachowo, konsekrowane?
2: Ale już razem z Panem Jezusem chodziły niewiasty, więc myślę, że od tego trzeba zacząć. Maryja przeszła takie szybkie przygotowanie życia konsekrowanego, towarzysząc Jezusowi. Niewiasty były przy grobie, niewiasty pierwsze ogłosiły o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, więc te niewiasty zawsze były przy Panu Jezusie. A dlaczego? No bo po prostu Go kochały i chciały pójść za Nim.
1: I myślę, że właśnie miłość, taka oblubieńcza miłość do Chrystusa, że kobieta jest natury ta, która no, kocha, chce być kochana i chce być kochana taką miłością niezawodną. I właśnie życie zakonne jest to miłość oblubieńcza Chrystusa, a jednocześnie to poczucie, że Chrystus nas kocha miłością niezawodną, że nawet jeśli my jesteśmy słabe w tej miłości, czy ustawamy chwilami w tej miłości, to Chrystus nas nieustannie umacnia i nieustannie kocha. I chyba to jest pierwsza zasadnicza sprawa, to bezpośrednia oblubieńcza miłość Chrystusa. I to jest motywem wstąpienia do klasztorów przedtem klauzurowych, czy obecnie czynnych.
0: Skoro siostra powiedziała tutaj dwa takie określenia, klasztory klauzurowe czy obecnie czynne, ja myślę, że przydałoby się dla naszych słuchaczy wyjaśnić tą różnicę. O co chodzi tutaj klasztory klauzurowe i zakony czy zgromadzenia czynne? Co to jest?
1: Bo pierwsze życie zakonne, które się pojawiło nawet czy w świecie, czy potem w Polsce, to były zakony klauzurowe, kiedy głównie siostry wyrażały swoją miłość do Chrystusa i potem miłość do Kościoła poprzez omadlanie różnych spraw. W odcięciu od świata, w rezygnacji z tego, co może by mogły spotkać przyjemnego, radosnego w świecie, one z tego rezygnowały po to, by całe oddać się Chrystusowi, Kościołowi i omadlać sprawy Kościoła. Potem przyszedł okres, że jakoby były potrzebne do posługi czynnej. I wtedy nie tworzyły się zakony, ale zgromadzenia. Czynne zgromadzenia posługujące w szkołach, w szpitalach, głoszące Chrystusa już tak bezpośrednio, idące do ludzi bezpośrednio. A teraz jest taka okres, czas, kiedy tworzy się dużo instytutów świeckich życia konsekrowanego. Jeszcze właśnie inna forma, już nie życie wspólne,

0: docieranie do człowieka, dawanie świadectwa o Chrystusie w miejscu pracy, świecie, gdzie żyje.
1: I tutaj, żebyśmy to, o czym siostra powiedziała, ta specyfikacja, ten podział różnych zgromadzeń zakonnych, klasztornych, zgromadzeń życia konsekrowanego, przenieśli na takie konkrety, no na przykład dla mieszkańców Warszawy, do tej pierwszej grupy, czyli siostry żyjące no, w pewnej izolacji od świata zewnętrznego, których życie skupia się głównie na modlitwie, na uwielbianiu Boga poprzez modlitwę, to na przykład w Warszawie są siostry wizytki, prawda? To jest chyba taki klasyczny przykład.
0: I sakramentki.
1: I siostry sakramentki. Większość mieszkańców Warszawy przez całe swoje życie właściwie nie ma szansy zobaczyć nawet takiej siostry zbyt często. One żyją w pewnej izolacji. Natomiast te przedstawicielki zgromadzeń żeńskich, które najczęściej widzimy w szkołach, prowadzące przedszkole, prowadzące różne formy życia, to są właśnie te później powstałe już zgromadzenia. Kiedy rozmawiamy o zgromadzeniach żeńskich, od razu przypomina mi się ta, no chyba znana też i państwu, i siostrom anegdota o trzech rzeczach, których papież nie wie, tak? Ile jest zgromadzeń żeńskich, gdzie się podziało ubóstwo franciszkanów i co myślą jezuici? Oczywiście myślimy tutaj o tym pierwszym pytaniu, ile jest zgromadzeń żeńskich, bo rzeczywiście tych zgromadzeń żeńskich jest, no, ilość przeogromna. Tutaj, tak jak siostra Natanaela powiedziała, właściwie metryka tego gromadzenia się, pójścia za Chrystusem w sposób konsekrowany, datuje się od samego początku chrześcijaństwa. Ta pierwsza, jeszcze nieformalna grupa kobiet, to były po prostu kobiety, o których Ewangelia wspomina, że towarzyszyły Jezusowi w czasie jego ziemskiej podróży. I później przez całe stulecia powstawały kolejne zgromadzenia, tak jak siostra Klara powiedziała, najpierw były to wyłącznie zgromadzenia klauzurowe. Potem zaczęły powstawać te, które szły już między ludzi, wykonywały i wykonują nadal różne funkcje, jakbyśmy to powiedzieli, użyteczności społecznej, tak? No i dochodzimy do powstania zgromadzenia, którego przedstawicielki dzisiaj w obrazach z historii Kościoła gościmy. Ja powiedziałem skrótowo siostry loretanki, tak? Bo tak się mówi skrótowo, ale to nie jest przecież oficjalna, pełna nazwa waszego zgromadzenia, jak ono brzmi.
0: Tak. Chciałbym jeszcze, że skoro pan powiedział, że nawet papież nie wie, ile jest zgromadzeń żeń, to jednak są pewne statystyki. Obecnie się mówi, że na świecie jest 1970 zgromadzeń żeńskich, chociaż w ogóle zarejestrowanych jest 2727, czyli część zakonów czy zgromadzeń istniały i potem obumierały, spełniły jakby swoją misję w Kościele. Natomiast w Polsce mamy 173 zgromadzeń żeńskich. My jesteśmy jako jedne, można powiedzieć, z młodszych zgromadzeń, ponieważ zarejestrowani jesteśmy jako rok 1920, czyli już wiek XX nasze powstanie. I nazwa pełna obecnie jest Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej. Natomiast na początku byłyśmy jako stowarzyszenie pobożne. A ta nazwa Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej jest dopiero od roku 1949.
1: Czyli już po II wojnie światowej.
0: Tak, kiedy kardynał, późniejszy prymas Polski, Stefan Wyszyński nas zarejestrował jako zgromadzenie na prawach, zgromadzenie zakonne na prawach diecezjalnych.
1: Historia z waszego zgromadzenia sięga jednak bezpośrednio, te wydarzenia, które poprzedzają stworzenie samego zgromadzenia w roku 1920, sięgają jednak trochę dalej w przeszłość, właściwie do końca XIX wieku i do postaci założyciela. No i nie sposób rozmawiać o siostrach loretankach, nie wspominając, i to wspominając w sposób no, nieco szerszy, o postaci założyciela zgromadzenia.
0: Naszym założycielem jest ksiądz Ignacy Kłopotowski, kapłan diecezjalny, dzisiaj już błogosławiony, który żył w latach 1866-1931. Początkowo był on kapłanem diecezji lubelskiej i swoją pracę kapłańską rozpoczął tam na Lubelszczyźnie od roku 1891. Od młodości swojego kapłana

0: państwa był kapłanem gorliwym, który usiłował jak najwięcej ludzi przyciągnąć do Chrystusa, jak najwięcej ludzi jakby dać tym ludziom orędzie Bożego Miłosierdzia, orędzie Ewangelii. I nie tylko duszpasterzował tak tradycyjnie poprzez kazania, konfesjonał, ale również chciał świadczyć o Chrystusie jego miłością miłosierną. Stąd zajął się najbiedniejszymi i w formie fizycznej, i w formie moralnej, zakładając różne domy opieki, ochronki dla dzieci, dla dorosłych, dla ludzi najstarszych, pozbawionych opieki. I od początku swojego jakby kapłaństwa włączał do pracy, do dzieł, które założył, siostry zakonne.
1: Z tym, że to były w tamtych czasach przedstawicielki różnych
0: zgromadzeń. Siostry Szaretki, siostry Michalitki, siostry Felicjanki, siostry bezhabitowe założone przez ojca Honorata.
2: Siostry pasterki jeszcze?
0: Tak jest, sprowadzone nawet z zachodniej Polski. Natomiast kiedy przeszedł do Warszawy w 1908 roku, no dalej była ta współpraca już mniejsza niż w Lublinie, ponieważ tu w Warszawie głównie się skupił na apostolstwie poprzez słowo drukowane. No też miał jeszcze duży kontakt z siostrami Szarytkami, ale w końcu, kiedy stwierdził, że nie bardzo ma, które zgromadzenie włączyć do tego, by apostołować poprzez słowo drukowane. I mając takie dobre kontakty z kardynałem Kakowskim i z obecnym nuncjuszem Achillesem Ratim, zdecydowali o założeniu nowego zgromadzenia, którego głównym celem będzie właśnie apostolstwo słowem drukowanym.
1: Na chwilkę się zatrzymajmy przy tych datach, o których siostra Klara tu mówiła, czyli najpierw jest koniec XIX wieku, później mamy przeniesienie się księdza z diecezji błogosławionego już w tym momencie, księdza Ignacego Kłopotowskiego z diecezji lubelskiej do Warszawy, 1908 rok. Proszę Państwa, warto pamiętać, to są cały czas zabory, to jest czas przed I wojną światową. Zabór rosyjski, sytuacja Kościoła katolickiego i zwłaszcza życia konsekrowanego na ziemiach pod zaborem rosyjskim nie była wtedy w Polsce bardzo korzystna. Pamiętamy, po powstaniu styczniowym mnóstwo zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim męskich, ale nie tylko męskich, ulega wręcz kasacie, ich majątki są konfiskowane, zgromadzenia są rozwiązywane. No, nie ma mowy o powoływaniu wtedy przez długie lata żadnych nowych zgromadzeń. Stare są likwidowane, więc trudno powoływać nowe. Postać Honorata Koźmińskiego, o którym siostra tutaj wspominała. Ojciec Honorat Koźmiński to był niesamowity człowiek, który właśnie pod zaborem rosyjskim, właśnie w tak zwanym prywislańskim kraju, nawet już nie Królestwie Kongresowym, a prywislańskim kraju, zakładał przeróżne zgromadzenia i tu szczególnie te żeńskie zgromadzenia. Często były to zgromadzenia ukryte, bez właśnie zewnętrznego stroju, habitu, bez welonu, które wypełniały różne funkcje, a zaborca, kierując się swoistą logiką, nie chciał dopuszczać do tego, żeby Polacy i polscy katolicy gromadzili się, organizowali. I mimo tych obostrzeń jednak błogosławiony Ignacy Kłopotowski decyduje się na powołanie takiego kolejnego zgromadzenia. I jakie są te pierwsze lata funkcjonowania sióstr Loretanek, późniejszych sióstr Loretanek tak naprawdę?
0: Pierwsze lata były skromne, ciężkie, tak jak i życie ludzi już w wyzwolonej Polsce, ale Polsce, która po tylu latach niewoli dopiero dźwigała się. W Polsce, gdzie tworzył się nowy rząd, nowa struktura, ale gdzie było bardzo dużo biedy, bardzo dużo kryzysu i siostry najstarsze wspominają te bardzo trudne warunki. Ksiądz Ignacy Kłopotowski jako założyciel pozostał dla sióstr pierwszym przełożonym i pierwszym ojcem, który tak bardzo wnikał w życie sióstr. Początki były na tyle skromne, że habity dał pierwszym trzem dziewczynom, kobietom, to można określić, bo one były już takie dość podeszłe w swoich latach, nie piętnastolatki, dał w dniu swoich imienin 31

0: marca 1920 roku. I było to jakby tak, no troszeczkę na próbę założone zgromadzenie, ale loretanki już liczą powstanie dokładnie od tej daty. Od razu włączył te nowe siostry wstępujące, włączał do pracy wydawniczej, ponieważ sam miał zorganizowaną już bardzo dobrze drukarnię razem z wydawnictwem na krakowskim przedmieściu, ale również, tak jak w swoim charyzmacie od początku zajmował się dziećmi biednymi, tak też zorganizował dla sióstr loretanek przedszkola. I od razu siostry obok pracy wydawniczej pracowały w przedszkolach.
1: To pierwsze, nie wiem jak się fachowo nazywa, obłóczyny, wręczenie habitu, tak? Te pierwsze obłóczyny miały miejsce w Warszawie?
0: Tak, my jesteśmy zgromadzeniem typowo warszawskim, ponieważ błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski najpierw pracował w Warszawie tu, po stronie lewej, czyli Kościół Świętej Anny, Kościół Świętego Jacka, a rok 1919 otrzymał probostwo razem z dziekaństwem na Pradze w parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele Świętego Floriana. A więc tu rozpoczyna się już życie sióstr loretanek i jest ściśle związane z obecną katedrą Świętego Floriana, ponieważ tu powstały loretanki. I tu mają, tuż przy katedrze mają dom generalny i jako proboszcz, jako dziekan, całe jakby też życie loretanek wiązał z tą diecezją.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie do naszej rozmowy o zgromadzeniu żeńskim, o siostrach loretankach, jednym z kilku zgromadzeń, jakie powstały w ciągu ostatnich 100 latach na ziemiach Polski. Przed przerwą rozmawialiśmy o samej genezie nazwy, tak, skąd bierze się potoczna nazwa zgromadzenia, o tym, gdzie znajduje się główna siedziba, że jest to zgromadzenie typowo warszawskie, ale stosunkowo szybko zaczęły się pojawiać inne jeszcze lokalizacje, już nie warszawskie, prawda? I w tej chwili wielu mieszkańców Polski kojarzy siostry nie z Warszawą, ale z innym ciekawym miejscem, no też na terenie, cóż, Mazowsza, Podlasia, jak to określić?
0: Myślę, że większość sobie ludzi kojarzy nas z Lorettem, ale to też jest dzięki założycielowi, że założyciel będąc proboszczem widział, ile jest biedy na Pradze i pomyślał o tym, żeby dziś znaleźć takie miejsce, gdzie by najbiedniejsze dzieci mogły wyjeżdżać na wakacje. I upatrzył takie miejsce nad Liwcem, w odległości mniej więcej 65 km od Warszawy. I tam w 1928 roku wykupił olbrzymie tereny ziemi, łącznie z lasem, z budynkami. I już od razu w 1928 roku ruszyły tam kolonie. Oczywiście ofiarował, czy zapisując notarialnie, zapisał to już nie diecezję, ale loretanką. I jakby loretanki stały się gospodarzami, gospodyniami tego miejsca, prowadząc przedszkole, czy prowadząc może nie tyle przedszkole, ile kolonie letnie dla dzieci małych, dzieci starszych, głównie z diecezji warszawskiej, ale również były potem przywożone dzieci na przykład ze Śląska po to, by się uczyły polskości i religijności na tym terenie. I pragnął błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski przeszczepić jakby kult Matki Bożej Loretańskiej tu z centrum Warszawy, z Nadwisły, również na te szersze tereny Mazowsza. I właśnie tam rozpoczął jakby istnienie od Loretta od wybudowania groty poświęconej Matce Bożej.
1: I skoro mówimy o grocie, skoro pojawia się nam tutaj kilkakrotnie ta nazwa Loreto włoska, to trzeba się chwilę zatrzymać i przejść przynajmniej wyobraźnią do włoskiego Loreto, bo myślę, że nie wszyscy nasi słuchacze znają historię, wiedzą o co chodzi właśnie z tym konkretnym miejscem, tym włoskim Loretto.
3: Przede wszystkim nazwa. Nasze polskie Loretto przez dwa T, włoskie Loretto przez jedno T. Miejsce, gdzie znajduje się domek nazaretański, tak? Przeniesiony z legendą, tak? Przez aniołów na ziemię włoską. Natomiast była to rodzina bardzo bogata, włoska,

0: która cegła po cegle, tak, przepłynęli przez morze i tutaj we Włoszech zostawili te cegły, złożyli na nowo na miejscu, gdzie później została dobudowana bazylika i tam znajduje się ta figura Matki Bożej Loretańskiej, w tym domku nazaretańskim, więc ten domek nazaretański, Matka Boża Loretańska, bardzo mocno związana z rodziną, bardzo mocno związana z dziećmi, z mamą, z tatą, przeszła i do Polski w jakiś tam sposób, tak, że ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy, tak, ten kult Matki Bożej Loretańskiej bardzo żywy w czasach ojca założyciela. Teraz na nowo jakby siostry próbują podnieść znowu, żeby był większy, tak? Większe nabożeństwo. I takie jest, no bo właśnie była i beatyfikacja ojca założyciela i później koronacja naszej Matki Bożej Loretańskiej tutaj w Loreto, więc i pielgrzymki, odpusty, które co roku są we wrześniu, ten kult się rozrasta, tak? I ta miłość do Matki Bożej. Te rodziny, te małżeństwa z problemami, tak? Czy z brakiem dzieci, czy z trudnościami związanymi z pracą, relacje między mężem a żoną, trudne rodzaju i ta Matka Boża, która no wyprasza mi pokój, jedność, pracę, zdrowie. Więc ludzie przyjeżdżają do nas.
1: I jeszcze może bym powiedziała, że właśnie kult Matki Bożej Loretańskiej w Polsce był bardzo żywy wiek XVI-XVII. Potem tak troszeczkę obumierał. I błogosławiony ksiądz Ignacy Głopotowski, będąc proboszczem w takim bardzo charakterystycznym miejscu nad Wisłą, w domku loretańskim, chciał na nowo ożywić ten kult. I może ożywić i poprzez to, że zakłada Loretto, ale również i poprzez żywych ludzi, poprzez zgromadzenie, żeby żywi ludzie z siostry loretanki rozszerzały, ożywiły ten kult Matki Bożej Loretańskiej. I chyba to jest nasze jakieś takie główne zadanie, być czcicielkami i szerzyć ten kult Matki Bożej Loretańskiej.
2: Tak jak siostra Natanaela powiedziała, w dużej mierze przekłada się to na stronę praktyczną kult Matki Bożej Loretańskiej, szczególną wrażliwością na kwestie rodziny, relacji, tak, między mężem a żoną, problemy z potomstwem. I rozumiem, że to jest pewna cecha, która towarzyszy loretankom wszędzie, gdzie dotrą, do jakiegokolwiek miejsca
0: tak,
2: dotrą.
0: Bo chociażby no, katechizacja. Tak, pracujemy w szkołach, prowadzimy przedszkola. Na Pradze, przy domu generalnym mamy świetlicę środowiskową dla dzieciaków z Pragi, gdzie mogą ten czas spędzić z gorącym posiłkiem i z odrobionymi lekcjami, ale również pobawić, pouczyć się, pobyć po prostu razem ze sobą bez jakiegoś tam niepokoju, co mnie w domu czeka, czy w ogóle mam gdzie się pobawić, prawda? W Loreto siostry prowadzą charytatywne dzieło z Dom Starców, tak? Dom Opieki Społecznej tak naprawdę, więc taka praktyczna kwestia związana z drugim człowiekiem, z pomocą drugiemu człowiekowi, temu najbardziej potrzebującemu, siostry bardzo mocno realizują jakby to zadanie ojca założyciela, który prosił, żeby się zajmowały drugim człowiekiem. I konsekwencja to, że to w tych korzeniach mamy Matkę Bożą Loretańską ta relacja rodziny z Nazaretu, siostry to realizują.
2: Tu już przeszliśmy do dalszego rozwoju zgromadzenia i dzieł, które zgromadzenie rozwija w różnych miejscach Polski. Powiemy sobie o tym jeszcze za chwilę. Natomiast chciałbym wrócić do samej formacji, trudno powiedzieć zakonnej, bo siostry już powiedziały, że nie do końca zgromadzenie jest zakonem w takim klasycznym rozumieniu, ale pewne cechy zakonne jednak zgromadzenie posiada. Ja zawsze przedstawicieli różnych zgromadzeń, którzy do obrazów z historii Kościoła do mojej audycji trafiają, pytam o te cechy, dlatego że myślę, dla naszych słuchaczy to też jest istotne. Na przykład strona formalna, reguła, tak? Wiemy, że zgromadzenia takie jak franciszkanie mają regułę franciszkańską, tak? Dominikanie zmodyfikowaną regułę świętego Augustyna i tak dalej, i tak dalej. Jak to wygląda?

0: od strony formalnej w Zgromadzeniu Sióstr Loretanek? Jak to jest z tą regułą, ze ślubami, które się składa? Czy to są te słynne trzy śluby zakonne, czy jeszcze jakieś dodatkowe?
1: Więc my jesteśmy takim troszeczkę pod znakiem zapytania, czy powinniśmy być na regule świętego Franciszka, czy słusznie jesteśmy na regule świętego Benedykta aktualnie. Ponieważ ojciec założyciel zmarł przedwcześnie, tak można powiedzieć, nagle, nie dając nam pisemnie pełnego prawa. Bardziej wychowywał siostry w duchu franciszkańskim, chociaż nigdy nie zaznaczył, że na pewno ma być to reguła franciszkańska. Natomiast życie potoczyło się w ten sposób, że proboszcz Kamieńczyka, pod którym podlega jednocześnie Loreto, był zapalonym czcicielem reguły świętego Benedykta, sam był oblatem świętego Benedykta i on stwierdził, że nasz charyzmat, słowo drukowane,

0: agregowane do zakonu świętego Benedykta. Czyli żyjemy wskazaniami, które nam pozostawił ojciec, plus tego opieramy się na regule świętego Benedykta, czerpiąc bardziej ducha, a nie konkretne przepisy, ponieważ konkretne przepisy jakby zaktualizowały się w pewnym sensie. I jednocześnie potem zgromadzenie stopniowo dopracowywało się własnych konstytucji. Od początku siostry składały trzy śluby, czyli ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. I w tym trwamy, z dodatkiem zawsze według reguły świętego Benedykta. Według naszych konstytucji i reguły świętego Benedykta. Czyli my jesteśmy w tej grupie zgromadzeń czynnych, które jest niewiele w Polsce, które jest na regule świętego Benedykta i my korzystamy z brewiarza monastycznego benedyktyńskiego, a nie z tego, z którego korzysta zdecydowana większość zgromadzeń w Polsce. Czyli jesteśmy też zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym, gdzie życie liturgiczne, życie modlitwy jest bardzo istotne i bardzo dużo czasu poświęcamy na liturgię i na modlitwę.
1: Zastanawiam się, słuchając tutaj siostry Klary, czy właśnie nie było tak, że to nakierowanie na wydawnictwo, na prasę, na przeróżne periodyki, o których sobie za chwilę powiemy, nie skłoniło do skojarzenia, no tak, w dawnych czasach mnisi benedyktyńscy oparci na regule świętego Benedykta przepisywali ręcznie księgi. No, skoro siostry mają drukować pisma, no to tak najlepiej byłoby podłączyć pod regułę świętego Benedykta. Dobrze się siostrą funkcjonuje w tych przepisach prawnych i w tej regule? Chyba tak, no skoro siostry są...
0: Tak, myśmy już wstąpiły do zgromadzenia, kiedy zgromadzenie było agregowane, czyli jakby... Nie znałyśmy. Mm-hmm. Może te pierwsze siostry miały początkowo niektóre jakieś tam opory, ale my wstąpiłyśmy do zgromadzenia, kiedy to już tak było i sądzimy, że słusznie. Jak? Ponieważ noszę imię Klara, więc nieraz się drażnię. Ponieważ przez swoje imię jestem związana ze świętym Franciszkiem jednocześnie, to się nieraz drażnię z siostrami, że może byłoby lepiej na regule świętego Franciszka. Ale jestem sama zdecydowana, że lepiej, że jesteśmy na regule świętego Benedykta.
1: Jeszcze jedna rzecz z takich czysto formalnych, ale też istotnych spraw. Państwo nie widzą, ja akurat widzę, jak siostry wyglądają, jakie mają stroje. Powiedzmy sobie jeszcze słów kilka o tym stroju, no bo to jest zawsze jakaś cecha, która wyróżnia, tak, spośród innych zgromadzeń, kolor, także kształt. Która z sióstr zechciałaby powiedzieć słów kilka?
2: Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że kolor habitu będzie czarny. Jeżeli benedyktynie, to wiadomo, że siostry noszą kaplerz, czarny pas. No już benedyktyni nie noszą welonu. My nosimy welon. Naszym charakterystycznym takim znakiem rozpoznawczym jest krzyżyk w kolorach papieskich. Więc jako pomoc Ojcu Świętemu, tak? W pierwszej kolejności, prawda? Bo jesteśmy zgromadzeniem na prawach papieskich. I siostry...
1: Co to znaczy na prawach papieskich? Może wyjaśnijmy?
0: Że kiedy zgromadzenie się tworzy, to jest jakby takiej mniejszej rangi. Dobrze, jeśli przyjmie już biskup na prawach diecezji. Natomiast kiedy zgromadzenie się rozwija, ma nowe powołanie, nowe placówki i spełnia jakby już wymogi takiego zgromadzenia dojrzałego, zgromadzenia, które wiele oddziaływuje apostolsko, może ubiegać się o stolicy apostolskiej o prawa papieskie. I my właśnie przeszłyśmy w roku 71 na prawa papieskie, po, można powiedzieć, po 50 latach takiego funkcjonowania na prawach diecezjalnych. Czyli to już my podlegamy bezpośrednio stolicy apostolskiej. Owszem, podlegamy biskupowi na tyle w diecezji, na ile mamy w danej diecezji placówkę. To nasza placówka apostolska w danej diecezji jest bardzo, bardzo podległa i bardzo zależna od biskupa. Natomiast jako w całości zgromadzenie bezpośrednio podlega pod stolicę apostolskiej.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
3: Historia Kościoła.
1: I ponownie wracamy do naszej rozmowy o siostrach loretankach, o ich historii, o tym, jakie dzieła powstawały w przeszłości. Przed przerwą wspominaliśmy

0: Czy są jakieś preferencje, jeśli chodzi o wykształcenie, zawody? No bo jeśli drukarnia była od początku, siostry obsługiwały tą drukarnię, prawda? Czy w związku z tym jakieś, no nie wiem, rzemieślniczki, zecerki były specjalnie przyjmowane, czy uczyły się tej pracy już na miejscu?
1: Jak wstąpiły po podstawówce, no to trudno miały, że miały wykształcenie.
0: Czyli musiały się nauczyć tego składania. No, kiedyś, proszę państwa, to nie było tak, że na komputerze się wszystko składa, trzeba było te ołowiane literki wkładać.
1: To ciężko pracowały, bardzo ciężko pracowały.
2: Ale ojciec założyciel od początku nie zwraca uwagi na majątek i na wykształcenie, tylko na pełną gotowość służenia Chrystusowi. Tutaj też możemy się różnić od innych, gdzie było istotne zapracowanie na jakąś tam wyprawkę, bo pewna wyprawka była obowiązkowa. Ojciec założyciel mógł przyjąć dziewczynę bez niczego, z dobrą wolą służenia Pana Boga. I powiedział, że naszym największym umartwieniem to nie jakaś włosiennica, ale napracowanie się w celu głoszenia Chrystusa. To jest pierwsza zasadnicza nasza dyscyplina zakonna. Napracowanie się w celach głoszenia Chrystusa i przyuczał siostry sam kursami i tak powiedzmy potem zgromadzenie na przykład w czasie II wojny światowej, kiedy była zamknięta drukarnia, bo Niemcy zamknęli, duża część sióstr całą wojnę dokształcała się, żeby zdobyć maturę na tych tajnych kompletach. Zaraz po wojnie próbowały już pójść na studia. Trochę było to trudno, bo w habitach w komunistycznym państwie nie zawsze dopuszczano do studiów, a jeśli dopuszczano do studiów, to nie dopuszczano do tytułu magistra. Różnie to było. Ale kiedy potem stworzyły się warunki właśnie na ATK w Warszawie, bardzo dużo sióstr zaczęło studiować teologię. Część właśnie kształciła się w kierunku drukarskim, różne studia, kursa, albo po prostu przekazywały sobie siostry tak nawzajem.
1: Praktyczną wiedzę.
2: Praktyczną wiedzę do tego, a w roku tam 93 przeszłyśmy tak już całkowicie z metalu na offset i na całą obsługę komputerową, więc no też ciągłe dokształcanie, trzeba przyznać, że tak jak w katechezie siostry muszą się ciągle dokształcać, pracując w przedszkolu teraz siostry muszą się ciągle dokształcać, tak samo i w wymaga ciągłego dokształcenia praca wydawnicza. A inna rzecz, że do wydawniczej pracy są też włączeni ludzie świeccy, też z różnym przygotowaniem, więc siostry tak wchodzą między ludzi z pewnym swoim też przygotowaniem.
0: Skoro mówimy o działalności wydawniczej, czas jest powiedzieć słów kilka o tym, jakie tytuły, co w ogóle siostry wydawały na samym początku swojej działalności, jaka była ta historia działalności wydawniczej sióstr Loretanek.
1: Czasopisma. W pierwszej kolejności to były, prawda, to były czasopisma. Polak Katolik między innymi.
2: To znaczy siostry do Polaka Katolika włączały się na początku, kiedy to prowadził ojciec założyciel. Polak Katolik Posiew do roku 26, potem ojciec założyciel przekazał te pisma diecezji, a pozostawił sobie i Loretankom kółko różańcowe. Czyli od początku siostry Loretanki były bardzo związane z kółkiem różańcowym, z miesięcznikiem. Przez krótki czas były też związane z Aniołem Stróżem, ale też do 26 roku, bo Anioł Stróż też był oddany diecezji, a tak pozostało kółko różańcowe. I to było takie ulubione dziecko, przez które apostowały Loretanki. I w okres wojny niestety kółko różańcowe nie wychodziło, bo Niemcy zamknęli drukarnię. Zaraz po zyskaniu wolności kółko różańcowe ruszyło, ale w 1953 roku władze komunistyczne znowu zabrały nam możliwość wydawania własnego miesięcznika. I wtedy Loretanki jednak drukowały katechizmy bardzo dużo, modlitewniki, śpiewniki, coś, co bezpośrednio służyło dzieciom, dorosłym. Tutaj była duża współpraca z biskupem Bejze, który zaczął wydawać Wnucie zagadnień posoborowych.
0: To już lata 60., prawda?
2: Tak, 60., 70. I takim upragnieniem Loretanek było powrócenie do kół

0: Puchar różańcowego i kiedy się stworzyło takie właśnie warunki w Polsce, kiedy już ten komunizm osłabł, kiedy było większe wolność wydawnicza, ruszyły siostry na nowo, już nie jako kółko różańcowe, ale różaniec. I ten różaniec wychodzi w bardzo dużych ilościach w Rembertowie, a jakby nawiązując do założyciela, do Anioła Stróża, też wznowiły nie tygodnik, ale miesięcznik Anioł Stróż dla dzieci. I to teraz wychodzi co miesiąc dla dzieci Anioł Stróż. A myśląc właśnie o rodzinie, tak jak siostra Natanaela powiedziała o tej bezpośredniej pracy z ludźmi, tak również całe wydawnictwo jest nastawione na pomoc rodzinie. I jest trzeci miesięcznik.
1: Tak, rodzinie.
0: Tak, rodzinie.
1: Tak się nazywa, tak, rodzinie.
2: On stosunkowo niedawno chyba jest wydawany.
0: Były przedtem Sygnały Troski, które jakby zmieniły swój tytuł, troszeczkę zmieniły kierunek i został zaniechany ten miesięcznik Sygnały Troski, a na to wszedł tak miesięcznik.
2: To też jest miesięcznik, czyli przede wszystkim siostry skupiają się w tej działalności wydawniczej na takich cyklach miesięcznych, jeśli chodzi o stałą...
1: O czasopismo, tak.
0: Plus są książki, które i wydajemy, i drukujemy, ponieważ jesteśmy też na usługach innych jakby wydawnictw, że my tylko pełnimy usługę drukarską. Ale to, co wychodzi z naszej drukarni, jeśli nawet nie jest tak czysto religijne, to zawsze musi się mieścić w tej etyce katolickiej. Na pierwszym miejscu stawiamy takie pozycje, które służą bezpośrednio ludziom, przeciętnym ludziom. Czasami wydają siostry coś naukowego dla jakiejś takiej zarezerwowanej jakby grupy, ale w większości jesteśmy nastawione w wydawnictwie na to, co jest przejmowane przez dużą część społeczeństwa. Nie tylko dla jakichś elit.
1: Dla dzieci bajki z audiobookami na dzień dzisiejszy. Legendy polskie są drukowane. Jeżeli chodzi o duchowość, to najbardziej chyba poczytane na dzień dzisiejszy lekcja Divina jako pomoc do medytacji, do rozmyślania codziennego, rozważania Słowa Bożego. Także tych książek jest bardzo dużo. Opowiadania czy świadectwa. Tak, czyli treści i historyczne, ale bardzo dużo treści religijnych siostry drukują.
0: No i do książek potem dodawane są te już płytki CD czy DVD.

0: też i filmy religijne, takie, które są albo pomocne w katechezie, albo w ogóle pomocne dla rodziny. Także usiłujemy rozwijać ciągle, idąc jakby z duchem czasu, zapotrzebowaniem. No i powiedzmy to, co kiedyś nie było możliwe, no to można o loretankach znaleźć na stronach internetowych, również czasopisma, jeśli nie w całości, to jakieś tam części w internecie można to odnaleźć.
1: No niejako wyprzedziła siostra znów moje pytanie, bo chciałem teraz od teraźniejszości przejść do przyszłości, do planów na przyszłość. Tutaj ten wątek nam się kilkakrotnie w czasie rozmowy już przewijał, że te technologie w służbie, no cóż, ewangelizacji. Kiedyś to była prasa drukarska, czyli taka metoda, no, na tamte czasy nowoczesna. W tej chwili już zabytek, tak? Dawna prasa, ołowiane literki.
2: Ale są wszystkie maszyny sprawne i wszystkie są do obejrzenia w naszym muzeum w Rembertowie. Można pojechać, zobaczyć, jak to siostry ciężko pracowały, dotknąć tych ołowianych literek, poskładać sobie.
1: Skoro siostra mówi o muzeum w Rembertowie, to może podajmy bliższą lokalizację.
2: Żeligowskiego 16/20, tam gdzie jest wydawnictwo i drukarnia sióstr loretanek, Warszawa Rembertów.
1: A jak wygląda wizja przyszłości, czyli nadchodzących lat? Tu właśnie już po części siostra Klara odpowiedziała na to pytanie, mówiąc o włączaniu nowych technologii, czyli tak audiobooki, płyty dołączane do wydawnictw, które już teraz powstają, pomysł na filmy, ale we Włoszech, tak? Nie w Polsce.
0: Na razie we Włoszech.
1: Czy jakieś inne plany, na przykład, nie wiem, radio, chociażby internetowe, czy inne jeszcze formy docierania do ludzi, no bo czasy się zmieniają, czytelnictwo spada, co niestety mówię ze smutkiem, ale wszyscy znawcy tematu potwierdzają, że czytelnictwo takie klasyczne spada, liczba czytających.
2: W tym momencie świat internetu, tak? Świat wirtualny nas ogarnął maksymalnie, więc wiadomo, że siostry są i w świecie tym wirtualnym obecnie, czy przez Facebooka, czasopisma, tak? Różaniec, Anioł Stróż mają swoje strony internetowe, ale chyba też bardzo ważny jest ten kontakt osobisty, więc są siostry, która jest odpowiedzialna za powołania, tak, ale ona jeździ i po parafiach czy do szkół i opowiada o zgromadzeniu, bo całkiem inaczej jest to kontakt z żywym człowiekiem, a inaczej jest, jeżeli to jest kontakt wirtualny, prawda? Natomiast czy telewizja, czy radio, czy to siostry loretanki będą prowadziły kiedyś w przyszłości? Może tak, może będzie taka potrzeba i taka konieczność. Natomiast na dzień dzisiejszy to rzeczywiście to bardzo mocno to dzieło ojca założyciela jako słowo drukowane.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi zmierza. Tu siostra Natanaela już zaczęła wspominać o miejscach, w których mogą się państwo, słuchacze, dowiedzieć nieco więcej

0: szukać takich kontaktów.
1: www.najlepszyprzyjaciel.pl, loretanki.pl w takim razie.
0: Najprostszy adres, jaki po można prostu, sobie wyobrazić.
1: Loretanki.pl to jest nasza główna strona naszego zgromadzenia, strona wydawnictwa, więc wydawnictwo sióstr loretanek.pl. Różaniec przez polski, tylko z angielskimi literami, bez ży, różaniec.pl czy Anioł Stróż dla dzieci. Na Facebooku jest Różaniec, więc też można spokojnie przez Facebooka dotrzeć do naszego zgromadzenia. I książki, które są do kupienia tak naprawdę w dobrych księgarniach, w Empikach, czy w sklepikach, które siostry też prowadzą, w księgarniach dobrych katolickich, tam nasze książki są. Spokojnie, w każdej książce jest adres naszego zgromadzenia. Natomiast jeżeli chodzi o taki kontakt bezpośredni, no to tam, gdzie my pracujemy, w tych miejscowościach, przy tych parafiach, w których mieszkamy, tak? I dom główny to będzie Kłopotowskiego 18, Warszawa. Czy wydawnictwo, ulica Żeligowskiego 16/20, Warszawa, Rembertów.
2: No i oczywiście zapraszamy do Sanktuarium do Loreto. Jest to takie bardzo ważne dla nas miejsce, gdzie gospodynią jest Matka Boża Loretańska i gdzie rzeczywiście ci, którzy przyjadą, wracają, bo mówią, że tam można odnaleźć Pana Boga, można odnaleźć ciszę, że tam oddycha się inaczej niż na przykład w Warszawie. Więc zapraszamy do Loreto, czy na pielgrzymki, czy indywidualnie. Bardziej liczna pielgrzymka w tym roku przybędzie 7 września, czyli Wigilię Matki Bożej, Narodzenia Matki Bożej, a jednocześnie jako wspomnienie liturgiczne błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
0: Że w ogóle ciekawe miejsce, gdzie się Mazowsze spotyka, cóż, z Podlasiem, tak? No dwie historyczne krainy, bardzo urokliwe.
1: Trzy diecezje.
0: I trzy diecezje, czyli dawny, no, współczesny w tej chwili podział administracyjny
2: kościoła. Tak naprawdę kościoła. To cztery, bo jest Łomżyńska, Drohiczyńska, Siedlecka i Warszawsko-Praska. To jest tamto to miejsce.
1: Do pełna.
0: Cóż, proszę Państwa, przyjdzie nam się pożegnać. Ja bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa oczywiście gośćmi. Były dzisiaj przedstawicielki Zgromadzenia Sióstr Loretanek, siostra Natanaela i siostra Klara, którym serdecznie dziękuję.
3: Historia Kościoła.

Kiedy przechodzisz podobnym, śmiejesz się w głos, nie obchodzi cię to, czy ustoję, czy upadnę. Bo ty tak pięknie pachniesz, kiedy przechodzisz pod oknem.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam was i zapraszam. Matka jest dla córki pierwszym wzorcem, wzorem kobiecości, a jej wpływ na dorosłe życie jest kluczowy w obszarach takich jak poczucie własnej wartości, jak relacje z partnerami w dorosłym życiu, czy podejście do macierzyństwa. Matka nieobecna emocjonalnie i fizycznie, taka, która ma do córki wieczne pretensje, okazuje jej chłód, jest roszczeniowa, czy nadmiernie wymagająca, nadopiekuńcza, niestety wyrządza jej krzywdę, która tylko z pozoru jest niewidzialna. Relacja matki z córką, jej jakość ma kolosalny wpływ na dorosłe życie tej drugiej, na jej życiowe postawy i wybory. Temat wielowymiarowy, budzący ogromne emocje, który w takiej czy innej formie pojawiał się już w drogowskazach na przestrzeni ostatnich 8 lat, ale warto o nim rozmawiać w kolejnych odsłonach, też z innymi ekspertami, z innymi ekspertkami, bo jest szalenie ważny dla tysięcy kobiet w Polsce, tak uważam. I dziś go rozszerzymy. W roli ekspertki dziś ze mną i z wami jest Marta Suska. Marta jest psychologiem i psychoterapeutką, pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów, no i jest autorką książki nowej na rynku wydawniczym pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Ja też witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. Dziękuję, że jesteście.
1: Jak wynika z Twojego doświadczenia gabinetowego, że tak to ujmę, jak często masz do czynienia ze skutkami zaburzonych relacji na linii matka-córka i z jakiego powodu zwykle matki takie relacje zaburzają, nierzadko czyniąc je wręcz toksycznymi, takie modne słowo ostatnio, prawda? Trauma pokoleniowa, czy idę za daleko?
2: Nie idziesz za daleko, ale do tego dojdziemy. Myślę sobie tutaj, że każdy ma jakiś kawałek z matką. Oczywiście ta matka nie musi być od razu toksyczna, może być po prostu nadopiekuńcza trochę, może być nieobecna trochę, bo różne przypadki bywają, prawda? Może mieć epizod depresji albo być zapracowana po prostu. I już to jest taki kawałek opuszczenia, prawda? Który dopiero w terapii wychodzi, prawda? Kiedy jest jakiś problem, przychodzi pacjent po prostu z jakimś problemem, na przykład relacyjnym, z partnerem lub z partnerką.
1: Ale to nie są rzadkie sytuacje. Pytałem też o te twoje doświadczenia gabinetowe, że tych
2: to jest większość. To jest
1: pokiereszowanych córek jest sporo jednak w ten sposób. Okay. Matka apodyktyczna, taka wiesz, nieznosząca sprzeciwu, nieczuła, kontrolująca. Jaką córkę wypuści w szeroki świat? Jaką dorosłą kobietą ona będzie, albo też nie będzie, w jakie relacje będzie na przykład wchodzić, co będzie myślała o sobie samej.
2: I tutaj jest takie zróżnicowanie. Najczęściej to będzie córka podporządkowana, prawda? Czyli taka, która się ułoży, która będzie właśnie zależna też, no bo mama wszystko wie lepiej, prawda? To bardzo wpływa, szalenie wpływa na wartość takiej kobiety, ale też może być podobna do matki. Czyli też w swoim życiu, w relacjach, w stosunku do swoich dzieci, bo to jest wzorzec, który nabyła, będzie taka sama jak mama.
1: Czyli taką kserokopią się stanie po prostu, tak. Parentyfikacja w relacji matki z córką, Marto. Córka staje się niejako, no tak, opiekunką, tak, dla matki, powierniczką, trochę odgromnikiem, piorunochronem, też z takim określeniem się zatknąłem, szykując się do naszej dzisiejszej rozmowy. Różne określenia zresztą w życiu słyszałem w tym konkretnym kontekście. Chodzi na przykład o matkę uzależnioną od alkoholu, na przykład od leków, prawda? Jaką to krzywdę wyrządza córce? Jaką będzie kobietą, kiedy dorośnie? Z jakimi trudnościami będzie się mierzyć? To jest 105. Strona twojej książki.
2: Tak. Najczęściej będzie bardzo obowiązkowa. Mhm. Czyli to jest najczęstszy model po prostu. Bo będzie brała odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za matkę. Czyli jest odwrócenie ról. Muszę się zaopiekować mamą, żeby być bezpieczna na przykład. Czyli, że muszę być dobra dla mamy, nie mogę sprawiać problemów. Czyli będę wypełniała wszystkie swoje obowiązki, żeby tylko mama była zadowolona i żeby nic jej się nie stało. I wysłucham też każdego cierpienia mojej mamy, no bo ma liczne swoje problemy. Będę takim powiernikiem. Bardzo często kobiety wchodzą w tą rolę, to znaczy kobiety jako dziewczynki wchodzimy w tą rolę, a później jako kobiety dalej to kontynuujemy.
1: Czyli wybieramy sobie partnerów takich trochę wymagających pomocy. Czyli to jest taka kobieta bohaterka trochę, tak? Pielęgniarka, opiekunka.
2: I znam kobiety, które naprawdę każdy związek przerabiają podobnie, prawda? Mhm. Czyli albo jest z chorobą psychiczną partner, albo jest uzależniony, albo jest niezaradny życiowo, niezarabiający, wiecznie bezrobotny. Mhm. No i taka kobieta po prostu ciągnie wszystko. blisko.
1: To jest niesamowite, że to koło cały czas się toczy i tak ciężko jest to przerwać.
2: Tak, i to jest właśnie to, co powiedziałeś na początku, wielopokoleniowe bardzo często. Czyli jest na przykład pokolenie kobiet siłaczek i czasem mam taką możliwość i to jest niesamowite, że poznaję babcię na przykład, matkę i córkę. Dlatego, że przychodzi do mnie niepełnoletnia córka na przykład jeszcze z matką, prawda? A dowiaduje się też dużo o babci. I też udało mi się tak poznać właśnie taką rodzinę. To niesamowite, że to są te same schematy, na przykład opuszczenia. I że później ta sama mama, prawda, która już teraz jest babcią, opuszczała swoją córkę, a kolejne pokolenie opuszcza swoją córkę, prawda? No i ta córka nie może wytrzymać w relacji na przykład z partnerem bez ciągłości, prawda? Czyli, że ten partner idzie do pracy, albo idzie do szkoły, prawda? Ma jakieś zajęcia, a ona po prostu zaczyna mieć ataki paniki.
1: A czy ta kobieta, mając takiego, a nie innego partnera, po takich doświadczeniach z matką, ona tego nie widzi, że ona jest na przykład wykorzystywana?
2: Nie, no właśnie, nie widać tego. No właśnie, to jest ta nieświadomość taka. Przebudzamy się naprawdę w różnych momentach swojego życia, że na przykład nagle zostajemy matkami i to macierzyństwo nas bardzo otwiera i bardzo też pokazuje, no właśnie, czego nie dostałyśmy w dzieciństwie. Że mamy też swoje deficyty i widzimy, że nie mamy z czego nalać, prawda? Że z takie z pustego w próżne nie naleje, prawda? Że jak czegoś nie dostałam, to nie mam po prostu skąd.
1: Matka wiecznie niezadowolona, taka, wiesz, krytykująca, marudząca, ta córka wiecznie jej się nie podoba, co robi, jak śpiewa, jak tańczy, jak siedzi i tak dalej, dla której córka właśnie jest niewystarczająca najczęściej. Jak to wpłynie na dorosłe życie właśnie córki, na też jej samoocenę na przykład?
2: Czyli to jest pokolenie wtedy też perfekcjonistek, wiecznie niezadowolonych z siebie, czyli ten sam dialog, który dostaje, no, w zasadzie monolog od swojej matki, prawda? Tak. To później słyszę w swojej głowie. Czyli jestem wiecznie niezadowolona z siebie. Czyli cokolwiek nie zrobię, prawda? Czy właśnie, czy teraz przyszło mi do głowy, napiszę książkę. No nie jestem aż taką perfekcjonistką, ale tak. Cokolwiek nie zrobię. Dostanę Nobla. Nie wiem, urodzę dziecko. Osiągnę jakiś sukces zawodowy, prawda? Jestem tym kierownikiem, czy awansuję. To właśnie to jest wiecznie niewystarczające. Czyli już gonię w swojej głowie, że powinnam więcej. Powinnam
1: być jeszcze lepsza, tak jest. Jeszcze wyższa, silniejsza, tak. Bogatsza, cały czas.
2: Tak, cały czas po prostu jest do przodu i nawet jeżeli coś osiągnę, jakiś etap w życiu, to już patrzę na kolejny etap.
1: Straszne. Matka też może być nadopiekuńcza, taka, wiesz, wyręczająca córkę zawsze i we wszystkim, robiąca wszystko za nią. Skąd się bierze taka postawa matki też? Jakie są i potem konsekwencje dla dorosłego życia córki?
2: No tu jest troszeczkę model inny, bo to jest matka, która potrzebuje być potrzebna. Czyli musi ciągle robić coś, prawda? No bo jak to dziecko będzie samo robiło, będzie samodzielne, to ona po co będzie, prawda? Czyli to też jest taki zaburzony obraz siebie, że muszę wykonać jakąś pracę, prawda? Muszę zrobić lekcję za dziecko, prawda? Muszę pomóc pokolorować coś. I to jest od najmłodszych lat. Wiązanie bucików, prawda? Bo jest, no, szybciej będzie niby, prawda? Ale to jest takie wyręczanie, pilnowanie później już tego dorosłego dziecka. Prawda? Czy na pewno odpowiednio się ubrałaś, prawda? Bardzo często, aż to jest denerwujące dla dorosłych kobiet, że mama pyta się nagle, czy wzięłaś do pracy jakieś kanapki, prawda? A kobieta ma 40-50 lat.
1: Bywają też matki, które wychowują swoje córki, Marto, na tak zwane grzeczne dziewczynki. Grzeczna dziewczynka za młodu, jakie potem może mieć problemy, kiedy dorośnie, też będzie się wiązała na przykład z nieodpowiednimi mężczyznami, mając na myśli związki heteroseksualne?
2: Na pewno będzie miała trudność z postawieniem granic. Okay. Czyli będzie miała trudność...
1: Jest ryzyko, że zostanie wykorzystana, powiedzmy, tak?
2: Tak. Okay. Czyli że musi być miła zawsze, grzeczna, zgadzać się ze wszystkim. To jest też bardzo trudne, żeby nauczyć się, bo mówi się o asertywności, ale ta asertywność to jest naprawdę w głębi nas. To nie jest coś, co można wyuczyć na warsztatach, prawda? No bo to jest nawet na poziomie somatycznym, że więźnie nam w gardle głos, prawda? I że nie mogę się obronić.
1: Matka narcystyczna, piszesz o tym na 194 stronie swojej książki, Marto. Miałem kiedyś koleżankę, mogę się przyznać, która żyła w cieniu właśnie narcystycznej matki. I z tego, co pamiętam, to ona w dorosłym życiu, ta córka, zawsze trafiała na mężczyzn, którzy ją źle traktowali. Ale czy to jest konsekwencja właśnie wychowywania przez narcystyczną mamę?
2: Tak, bardzo często wybieramy taki model, taką osobowość, partnerze, która jest osobowością też naszego rodzica wiodącego, prawda? Mm. Czyli wiodąca zazwyczaj jest matka. Mm. Wobec tego no, będziemy wybierali po prostu...
1: Narcystycznych partnerów,
2: tak,
1: na przykład,
2: okej. Okay. Tak. Mm. Skupionych na sobie, czyli jego emocje będą ważniejsze, prawda? Jego,
1: potrzeby,
2: jego sprawy tak, będą tak. ważniejsze, potrzeby, prawda? Mm. Ty nie jesteś ważna, a jak ty jesteś no, trochę ważna bardziej, no to jesteś egoistką na przykład. Mm. Czyli bardzo często słyszy się i to jest powielane, prawda? Czyli matka też może mówić do swojej córki i zarzucać jej, że jest egoistyczna.
1: Kończąc pierwszą część naszego spotkania w studiu, mam jeszcze jedno do ciebie pytanie, zamykające pierwszą część. Jakiej matki potrzebuje dziewczynka, nastolatka, żeby w dorosłym życiu była, tak to może ujmę, stabilna emocjonalnie, szczęśliwa na tyle, ile okoliczności pozwalają, żeby nie musiała siebie samej naprawiać potem? Jakiej matki potrzebuje? Jakbyś mogła ją zdefiniować w kilku zdaniach, taką mamę?
2: Mądrze kochająca, obecna przede wszystkim, akceptująca. To są takie chyba główne wytyczne.
1: Mhm. Niektóre napięcia między matką a córką są zupełnie naturalne i pojawiają się w wielu rodzinach, tak czytam. Są jednak takie sytuacje, w których konflikt przestaje być zwykłą różnicą zdań i zaczyna bardzo poważnie wpływać na zdrowie psychiczne dziecka, w tym wypadku córki. Zaburzona relacja z matką, jej toksyczność, nieobecność emocjonalna zauważalnie rzutują na potem dorosłe życie córki, na to, jak odnajdzie się w pracy zawodowej, jak w związku, jakimi ludźmi będzie się otaczać i w jakich obszarach szukać szczęścia, które szczęściem wcale być nie musi. Obszerny i ważny dla wielu współczesnych Polek temat. Dziś o tym w drogowskazach na moje pytania odpowiada Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski, te rozmowy z Martą wracam już za chwilę. Zapraszam.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część Drogowskazów. Michał Poklękowski, witam was ponownie. Relacja matki i córki bywa jedną z najbliższych i też zarazem najważniejszych w życiu. Jej jakość jest szalenie ważna także dla dorosłego życia córki. To właśnie od niej, od relacji z mamą, często zaczyna się budowanie poczucia własnej wartości, bezpieczeństwa i sposobu wchodzenia w relacje z innymi ludźmi. Kiedy jednak ta więź jest pełna napięcia, krytyki czy manipulacji, jej konsekwencje mogą towarzyszyć córce przez całe życie, no i mogą być niestety druzgocące. Terapeuci od lat powtarzają i podkreślają, że jakość relacji matka-córka ma wielki wpływ na zdrowie psychiczne i emocjonalne w zasadzie obu stron. Badania pokazują, że konflikty i niska jakość tej relacji mogą zwiększać na przykład ryzyko depresji czy nawet zachowań autodestrukcyjnych już u nastoletnich córek. Jest wiele sygnałów, które mogą wskazywać na toksyczną dynamikę relacji matki z córką. O tym dziś w Drogowskazach, w roli ekspertki dziś ze mną i z wami, niezmiennie. Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam ciebie, Marto, po raz drugi.
2: Witam ciebie i słuchaczy.
1: Jak wynika z twoich doświadczeń, też takich terapeutycznych, gabinetowych, Marto, o co najczęściej córki dorosłe mają żal do swoich mam? Co jest na szczycie tej piramidy pretensji? Czy może coś ciebie zaskoczyło jako specjalistkę w tym temacie?
2: Najczęściej jest ta nieobecność raczej. Nieobecność i krytyka. Czyli, że kiedy ta matka się pojawia w końcu, to jedyne, co ma do powiedzenia, to na przykład, czy jest pokój posprzątany. Albo czy uczyłaś się dzisiaj, prawda? Albo czy coś tam zrobiłaś.
1: Albo ma dobre rady, które niekoniecznie muszą być dobrymi radami.
2: Tak jest.
1: I ta nieobecność w sensie takim, że ona emocjonalnie jest odpięta od córki, tak? Po prostu.
2: Tak. I że nie widzi jej potrzeb po prostu. Nie widzi tego dziecka. Czyli widzi raczej tylko swoje zmęczenie na przykład, albo swoje, swoje problemy. Często jest też oczekiwanie od tych córek, że nie będą sprawiały problemu, kiedy matka ma problem, na przykład jest w trakcie rozwodu, załóżmy, w trakcie zmiany pracy albo jakichś innych problemów.
1: Są też matki, które chcą zatrzymać swoje córki tylko dla siebie, mieć je na wyłączność, izolować przed światem zewnętrznym, pod kloszem, trzymać trochę, prawda? Jaka jest

0: przyczyna takiego postępowania matek, z czego wynika i do czego prowadzi też w kontekście właśnie dobrostanu psychicznego córki, potem już dorosłej?
1: Bardzo często to jest powód taki, że nie mają własnego życia. Po prostu zawieszają się na tym macierzyństwie na całe życie i ta córka ma być substytutem partnera. Bardzo często tak jest, ale też ma być tym dzieckiem, prawda? Niezmiennym, dozgonnym dzieckiem, prawda? Czyli mamy często taki układ, że matka z córką mieszka do na przykład...
0: Córka staje się gniazdowniczką,
1: tak,
0: taką trochę
1: 50-lecia na przykład swojego albo i więcej, albo do momentu śmierci matki nawet. I to jest taki motyw nie tylko z córkami, ale też z synami. Niestety. Czyli, że to dziecko nie może się wyprowadzić, prawda? Ale zazwyczaj tam nie ma partnera. Czyli matka nie ma partnera, nie ma własnego życia, własnych zainteresowań, przyjaciół. Jest w takiej izolacji, można powiedzieć, i tworzy też taką rodzinę z tym dzieckiem, która jest wyizolowana.
0: Fokusuje się za mocno w sposób taki, patologiczny, nie wiem, czy mogę tak to nazwać, na swoim dziecku, na córce. To nie jest dobre, oczywiście, że tak. A w jaki sposób córka może rozpoznać, Marto, co w niej samej jest naprawdę jej, a co z matki? Kiedy dochodzi już do ściany, bo na przykład przeczuwa, że kurczę, nie udają mi się związki, w pracy się wypalam, prawda, nie wiem, jestem nieszczęśliwa, rozedrgana i tak dalej, błądzę w życiu i dochodzi do tej ściany, o kurczę, to jest jednak, to może być tutaj z mamą ta relacja, wpływać na to, jaka jestem dziś, nie?
1: Tak sobie myślę, że to nieco jest we mnie z matki, ale co jest u mnie dysfunkcyjnego, prawda? Jaki schemat jest u mnie taki, który powoduje, że co i rusz wpadam w te same sidła, prawda? W ten sam układ. Czyli na przykład to może być podporządkowanie, albo to może być lęk przed opuszczeniem. Często jest tak, że kiedy doświadczamy jako dzieci szantażu emocjonalnego ze strony rodzica i że na przykład ta matka się obraża, załóżmy, to później niestety boimy się tego odrzucenia. A żeby nie zostać odrzuconą...
0: Ja się cieszę, że o tym mówisz.
1: Staramy się po prostu sprostać wymaganiom nawet tych niewypowiedzianych, czyli niewerbalnych. Aha. Bardzo często są to osoby, które czytają drugą osobę pomiędzy zdaniami, niewerbalnie. Czy ktoś już jest obrażony, czy może nie.
0: Lata temu miałem partnerkę, która miała matkę właśnie, która non-stop strzelała fochy, obrażała się. Pamiętam doskonale, ile moją partnerkę to kosztowało wtedy. Już dorosłą kobietę, ona takiego czegoś doświadczała też jako dziecko, jako nastolatka.
1: Tak. I to jest niewyobrażalne, ale taka cisza to może trwać nawet miesiąc.
0: Tak.
1: I o ile jako dorosła osoba mogę sobie to wyobrazić, ty też pewnie możesz, że ktoś się obraża na miesiąc, to na przykład jak jesteśmy zdani tylko na tego rodzica, czyli tą matkę i mamy na przykład 10 lat, a matka się obrazi na miesiąc i tylko wypowiada zdania konieczne, prawda? Obiad, załóżmy. I tak przez miesiąc na przykład.
0: Przez miesiąc, tak.
1: No to jest dręczenie.
0: Bo córka zapomniała, miała prawo o imieninach na przykład, prawda? I potem mama pokazuje...
1: Nie, to wystarczy, że na przykład trzasnęła drzwiami.
0: Po zaburzonej relacji z matką jej córka może chcieć, powinna zbudować relację zdrową, relację samą ze sobą i zgodnie ze swoimi potrzebami. Co jest tutaj największą trudnością wyjścia z tego takiego chorego schematu, w którym się tkwiło tyle lat?
1: Powtarzalność. Dlatego, że mamy powtarzalność w schematach, prawda? Czyli, że jest jakiś automatyzm tego. I żeby wyjść z tego automatyzmu, potrzebujemy najpierw zauważyć ten automatyzm, a później jednak włożyć jakąś taką wewnętrzną siłę, determinację w to, żeby zmienić swoje zachowanie. Czyli to, na co mamy wpływ, to jakby zmiana zachowania i zmiana sposobu myślenia. Czyli na przykład, ten sposób myślenia, że on ode mnie odejdzie, albo ktoś ode mnie odejdzie, ktoś się na mnie obrazi. Czyli skupienie się na tym i to powoduje lęk i wtedy ta osoba po prostu działa według tego schematu, czyli zachowuje się w sposób podporządkowany. Więc potrzeba to po prostu rozbroić.
0: Kiedy, Marto, w jakim wieku i czy w ogóle córka jest w stanie, ma narzędzia do tego, żeby stawiać matce granice? A w jaki sposób powinna to robić, żeby też matka to zrozumiała i też mówiąc kolokwialnie, właśnie nie strzeliła focha, o czym mówiliśmy przed chwilą?
1: Matka strzeli focha, tak czy siak, bo pomyśli sobie chociażby zdrowa matka, jeżeli dziecko na przykład stawia granice w wieku 10 lat, prawda?
0: Tak,
1: jest nastolatkiem. Ma już swoje zdanie, prawda? No to matka po pierwsze będzie czuła złość, prawda? Że dziecko się nie chce podporządkować. Albo, że nie tak cię wychowałam, to jest bardzo częsty tekst, nie tak cię wychowałam, prawda? I będzie, można powiedzieć, oporować, ale najbardziej naturalny wiek to jest właśnie kilkanaście lat, prawda? 16, 17, wtedy mamy taką odwagę, można powiedzieć, i hormony dużo nam pomagają.

0: w tym, żeby się przeciwstawić różnym układom. A później, no to kiedy wyprowadzamy się z domu, czyli to jest ten czas na przykład pójścia na studia, czy wyprowadzenia się z partnerem, partnerką, prawda, jakkolwiek, no po prostu odseparowanie się od tego rodzica też. No i kolejny etap, bycie znowu rodzicem, tak, czyli jestem matką, bo tutaj piszę dla kobiet i piszę dla matek, więc jestem matką i to jest kolejny etap, gdzie mogę się odseparować, bo wtedy bronię swojego dziecka na przykład, że nie tak na przykład będę postępować, nie tak będę nosić, jak moja mama mówi, nie tak będę karmić, będę robić po swojemu. Czyli to jest taka autonomizacja.
1: A matka, która, Marta, po rozstaniu z ojcem stosuje tak zwaną alienację rodzicielską i świadomie ogranicza, utrudnia ojcu kontakty z córką, jak to może wpłynąć na emocje dziewczynki, później już też kobiety tak dorosłej po zerwaniu więzi z ojcem z winy matki? W ogóle przy okazji potępiam w ogóle samo zjawisko alienacji rodzicielskiej, bo to stosują i matki, i ojcowie, tak?
0: Tak, niestety to jest. Tam się włącza taki tryb dziecięcy po prostu, że chcę mieć to dziecko dla siebie, czuję się zraniona, prawda, i wobec tego to nie dam ci tego dziecka. To jest takie karanie, można powiedzieć, tego partnera.
1: Destrukcyjne głęboko.
0: Tak, bardzo, bardzo, bo tam nie ma w ogóle potrzeb dziecka wziętych pod uwagę.
1: Zgadza się, tak jest. To jest taki plaster na swoje własne rany, a dziecko jest traktowane nie podmiotowo, tylko przedmiotowo. Do rozgrywki. Taki przedmiot do rozgrywki trochę. Tak jest.
0: No i często się okazuje tak, że jak już ten kurz bitewny opadnie, to dziecko zostaje bez rodziców, no bo nagle ani jedno, ani drugie nie jest zainteresowane po prostu aż tak mocno, jak wtedy, kiedy się bili o to dziecko. Nie?
1: Strona 93 twojej nowej książki, Marto. Matka wystarczająca. Jaka to matka? Szczegóły są w książce, ale poproszę może o kilka słów ciebie w tej chwili. Matka wystarczająca.
0: To taka, która po prostu będzie. To jest matka wystarczająca. Bo czasami wydaje nam się, że na przykład kobiety często mnie pytają, ile z tym dzieckiem przebywanie to jest okej, prawda? Jak tylko ono się pojawia na świecie, no to, że muszą być przez cały czas, załóżmy. Albo później, jak już, nie wiem, dziecko jest w szkole, prawda? No to oprócz odrabiania lekcji, no to muszę z nim spędzić czas, prawda? To jeszcze trzeba ugotować, uprać i posprzątać. Łączenie różnych obowiązków jest bardzo trudne. Ta matka ma być po prostu, kiedy dziecko potrzebuje.
1: Prawda? Uważna, ale nie osaczająca, ale prawda? Nie uwieszająca się
0: dokładnie
1: na dziecku.
0: Że coś powinno się zrobić, prawda? Czyli powinnam wykonać ileś tam ćwiczeń z dzieckiem, prawda? Porobić coś, takie narzucanie. Bardzo często perfekcjonizm niestety tutaj idzie w parze, że mamy oczekiwania od siebie bardzo duże, że z tym dzieckiem nie wiadomo, co zrobimy. Chociażby, nie wiem, takie, no, że nauczę swoje dziecko po angielsku mówić w wieku, nie wiem, 2 lat, prawda? Że już będę pokazywać mu słówka i to będzie taka zabawa edukacyjna.
1: I na koniec drugiej części naszej rozmowy, Marto, w drogowskazach jeszcze przemoc matki wobec córki. Ona nie zawsze musi i też nie zawsze ma takie, tak sobie to wyobrażam, oczywiste oblicza. Czasem ciężko ją nawet dostrzec. W jaki sposób może się przejawiać? Co na pierwszy rzut oka nie będzie przez nas rozpoznane jako przemoc? I czy córka przemocowej matki może być po prostu szczęśliwa jako dorosła kobieta?
0: Może być, ale potrzebuje dużo czasu, też pewnie okresu takiego odseparowania się od tej matki, przetrawienia tego. Nie zawsze jest tak, że możemy wybaczyć to, co nas spotkało w dzieciństwie. Czy nie zawsze wrócimy do tego rodzica, prawda? Wiadomo, warunkiem koniecznym, kiedy doświadcza się przemocy, to jest zabranie tego dziecka po prostu z miejsca, w którym jest ta przemoc. I tak samo już w życiu dorosłym, prawda, kiedy nadal ta przemoc w jakiś sposób emocjonalny czy fizyczny dalej następuje, to jest zabranie siebie po prostu z takiego środowiska. Czyli musi być ta izolacja, prawda? No a później to jest przerobienie tego, zaopiekowanie się tym.
1: Ja przypuszczam, że wiele córek, które miały bardzo trudne relacje ze swoimi mamami jako dzieci, jako nastolatki, bardzo by chciało im wybaczyć, ale albo nie mają narzędzi, albo po prostu zwyczajnie nie potrafią. I czy trzeba w tym momencie potępiać takie dorosłe kobiety, które no nie są w stanie autentycznie od tak zwanego serca wybaczyć swojej matce? Tak. Ja też to rozumiem.
0: I ja to rozumiem i tak myślę sobie, że to nie jest warunek konieczny, żeby wybaczyć. Tylko żeby zbudować w sobie taką część matczyną, która się sobą zajmie. Czyli tu mówimy o czymś zupełnie innym. To jest takie wybaczenie samej sobie, że nie mogę wybaczyć i że nie zajmę się tą matką. No, często jest tak, że w takim okresie już starczym ta matka potrzebuje, żeby się nią zająć. No ale po takim doświadczeniu z dzieciństwa, gdzie była przemoc i to nawet fizyczna, to jest bardzo trudno zająć się taką matką.
1: Wyobrażam to sobie, tak jest. Mhm.
0: I żeby wybaczyć to sobie, że na przykład ktoś inny, czy DPS, czy jakieś opiekunki będą się zajmowały, a że ja miałabym się zająć sobą, czyli to jest praca nad sobą.
1: Jednym z najczęstszych sygnałów zaburzonej, ktoś może powie, toksycznej relacji matki z córką jest nieustanna, na przykład krytyka. Matka nieustannie córkę krytykuje i ocenia, ma wieczne wymagania. W zdrowej relacji matka może oczywiście zwracać uwagę na błędy córki, ale robi to w sposób wspierający, a nie wiecznie upokarzający czy roszczeniowy, tak czytam. W relacji toksycznej komentarze są częste, ostre, dotyczą niemal wszystkiego, wyglądu, wyborów życiowych, zachowania przy stole, na placu zabaw, w szkole, czy też charakteru. Córka właściwie nieustannie słyszy od matki, że zawsze robi coś źle. Ma to potem potężny wpływ na jej dorosłe życie. I o tym między innymi dziś drogowskazek z moimi pytaniami mierzy się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów. Jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Michał Poklękowski do rozmowy z Martą. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni. Już niebawem zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Nastolatka i dorosła już córka potrzebują coraz więcej autonomii, własnych decyzji, własnych poglądów i też własnych planów. W relacji toksycznej matka często nie potrafi zaakceptować tej zmiany. Próbuje kontrolować wybory córki, ingeruje też w jej relacje, także te intymne, karierę czy w ogóle życie prywatne. Wchodzi w nie butami, mówiąc metaforycznie. Jak wyczytałem, badania dotyczące osobowości narcystycznych u matek bardzo jasno pokazują, że córki takich kobiet częściej mają trudności z równowagą emocjonalną i z poczuciem stabilności psychicznej w dorosłym życiu. To dlatego, że ich potrzeba autonomii bywa postrzegana przez matkę jako zagrożenie dla relacji. Poważne konsekwencje rodzi też rywalizacja. Matka, która z córką na przykład nieustannie rywalizuje. Dziś z zaproszoną do studia ekspertką rozmawiam o konsekwencjach zaburzonych właśnie relacji matki z córką, a w studiu niezmiennie Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Szczęśliwa dorosła córka. Uzdrawianie ran z dzieciństwa. Witam Ciebie, Marto, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam.
1: Wybaczenie. Córka, która w swoim dorosłym życiu nie może wybaczyć swojej matce doznanych krzywd. Czy jeśli tego nie zrobi, to nigdy nie odzyska takiej, wiesz, jakby stabilności i spokoju. Nigdy nie utuli i też nie zaopiekuje tego swojego wewnętrznego dziecka w dorosłym życiu. Co w ogóle warunkuje wybaczenie w tym wypadku? Matka, nie wiem, musi zrozumieć swoje błędy, zadośćuczynić córce. A przede wszystkim musi jeszcze żyć, żeby była ta realna szansa na jakieś pojednanie, wybaczenie, nie?
2: Często widzimy wybaczenie jako jedyna możliwość jakby domknięcia tej relacji, prawda, żeby jakoś się poukładało. No ale to mówimy o takim idealnym przypadku, kiedy matka rozumie,

0: rozumie, co zrobiła źle, prawda, przeprosi. Czasem to przeproszenie nie jest możliwe, bardzo często nie jest możliwe, że ten rodzic nie zrozumie po prostu swoich błędów. Więc co zostawia po stronie córki? Nie wybaczenie matce, tylko raczej właśnie zaopiekowanie się sobą, swoją krzywdą, zaopiekowanie się swoimi potrzebami. To jest najważniejsze. I tutaj nie pracujemy wtedy, jak wybaczyć matce, prawda, kiedy ta matka nie rozumie i na przykład odwiedzam ją już jako dorosła córka po raz kolejny, prawda, i te same teksty słyszę, te same komunikaty. Więc tutaj nie mamy do czynienia z wybaczeniem, tylko raczej właśnie, że ja jestem ważna dla siebie, czyli promowanie tego, że moje potrzeby są ważne. To, co ja potrzebuję. Jeżeli potrzebuję mniej się spotykać z tą mamą, no to do niej nie jadę po prostu.
1: Czy córka dla matki i też matka dla córki mogą być przyjaciółkami? Kiedy oczywiście córka będzie już dorosła, tak? Czy przyjaźń, taka naprawdę przyjaźń, taka modelowa, książkowa na linii matka-córka jest iluzją, jest po prostu niemożliwa? Na jakich filarach powinna opierać się taka zdrowa relacja w tym wypadku? Szczerość to filar pierwszy?
0: Szczerość, szacunek, prawda? Takie zrozumienie, dialog, prawda? Czyli, że ja, to co ja myślę, to niekoniecznie musi myśleć moja córka, moje dziecko, prawda? Tylko ono może mieć inne zdanie.
1: Ale przyjaźń uważa, tak, że jest możliwa na linii matka-córka?
0: Oczywiście, że jest możliwa.
1: Jest. Okay. Mhm.
0: Ale to nie będzie taka sama przyjaciółka.
1: No pewnie.
0: Jak przyjaciółka równolatka, prawda, która podobne ma problemy, prawda, z partnerem, czy z dziećmi, czy to samo pokolenie, to jest zupełnie co innego. Ta przyjaźń z matką jest trochę inna. No nie będę rozmawiała ze swoją matką na temat moich problemów małżeńskich, prawda, ani moja mama nie będzie rozmawiała na temat problemów z moim ojcem, załóżmy, no bo to już będzie jakby przekroczenie, prawda, czyli są tematy, na które no nie możemy rozmawiać.
1: Ciekawy rozdział 7 twojej książki, Marto, Matka żywi Wicielka, a zaburzenia odżywiania. Anoreksja córki w kontekście jej zaburzonych relacji z matką. Jaka tutaj występuje zależność?
0: To jest bardzo często w relacji matki, która jest wymagająca bardzo, kontrolująca. Czyli ta kontrola się przekłada wtedy u dziecka na to żywienie. Czyli dziecko też coś potrzebuje kontrolować. Często jest tak, że w okresie nastoletnim pojawiają się zaburzenia odżywiania, dlatego że jest jakaś niestabilność w domu, czy jakiś stres, na przykład rodzice się rozstają, albo jest jakiś problem właśnie życiowy i to dziecko potrzebuje mieć stabilizację i bezpieczeństwo i wtedy jakby to jest iluzja kontrola wagi, prawda? To jest iluzja kontroli w ogóle nad czymkolwiek, ale do tego dochodzi właśnie wymagania i perfekcjonizm rodziców.
1: Wróćmy jeszcze, proponuję na chwilę do kwestii wybaczenia. W jaki sposób, Marto, powinien wyglądać taki proces pojednawczy córki z matką? Kto go powinien zainicjować? Co jest też warunkiem tutaj sukcesu na przykład? Córka, która doznała krzywd ze strony mamy swojej, no zapragnęła się z nią pojednać. Jak mogłoby to wyglądać krok po kroku, żeby zakończyło się, no powiedzmy, jakimś porozumieniem, pojednaniem.
0: Znowu dążysz do jakiegoś idealnego końca, prawda? Do jakiegoś happy endu.
1: Z uporem maniaka, tak,
0: tak. Tak, ja myślę sobie, że tak, jest to możliwe, ale wymaga dobrego słuchania z dwóch stron, prawda? Czyli wysłuchania, zrozumienia. Bo wiadomo, że dzieje się nam krzywda jakaś jako dzieciom, prawda? Ale potrzebujemy

0: polega to pojednanie, że ta matka wysłucha i na przykład przeprosi, czyli uzna to, że coś zrobiła źle, czyli musiałaby trochę tak dojść do takiego wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu. Mhm.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia?

0: wniosku, że coś poszło nie tak w tym wychowaniu. Mhm.
1: No dobrze, a co takiego daje takiej dorosłej już kobiecie, córce swojej matki, matki, która ją krzywdziła w taki czy inny sposób, że ona do końca życia, ta córka, będzie tą matkę za wszystko winić, za swoje wszystkie niepowodzenia.

0: kiedyś rozmawiałem, tak, w drogowskazach, też bardzo ciekawy temat. Rozumiesz, o co mi chodzi, tak? Że cały czas ta matka będzie obwiniana o wszystkie, o całe złotego świata.
1: No i tutaj właśnie, no, możemy się kręcić w kółko,
0: no właśnie,
1: tak, do końca świata,
0: tak,
1: ale to, co robimy w terapii na przykład, to tak zwany reparenting, czyli ja teraz jestem rodzicem dla siebie, prawda? Czyli ja trochę odrabiam lekcje za swoich rodziców, za swoją matkę. I teraz ja się będę opiekować sobą, czyli ja będę robić rzeczy dla siebie. Czyli jak doszło do deprywacji emocjonalnej, czyli takiego zaniedbania emocjonalnego, to ja będę uważna na siebie. Będę się sobą opiekować w momentach szczególnie stresujących. Czyli będę dbała o takie podstawowe potrzeby fizjologiczne, chociażby jak jedzenie, spanie, prawda, wypoczynek. Ale też będę dbała o kontakt z ludźmi. Będę dbała o to, żeby właśnie komuś się wypłakać, żeby wypowiedzieć to, prawda. Coś, czego może nie miałam jako dziecko, prawda. Czyli tu potrzebuję odrobić za swoją matkę.
0: Marto, matka nadgorliwa, taka, która chce być idealna, lepsza od innych matek dla swojej córki. Jaką córkę wypuści w świat i skąd się bierze też taka postawa u takiej matki? Nie wiem, za dużo Instagrama na przykład, że spytam trochę ironicznie?
1: No ja się wychowałam w dobie poradników, więc i też gazetek różnych dla mam, prawda? I jak to czytałam, to myślałam, Boże drogi, jeszcze tego nie zrobiłam, jeszcze tamtego nie zrobiłam. Czyli tak, za dużo informacji powoduje to, że po prostu chcemy dorównać. No ale znowu, tutaj jest winny perfekcjonizm, czyli że ja muszę dorównać do jakichś wymagań zewnętrznych i pamiętajmy, że mam jeszcze wewnętrzne wymagania, czyli zewnętrzne i wewnętrzne, jak gdzieś usłyszę, że coś jeszcze powinnam zrobić, no to idę za tym. Czyli tutaj znowu takie osadzenie się w sobie. Wiem, czego chcę, czego potrzebuje moje dziecko. Zatrzymuję się przy tym i nie staram się być bardziej. Jest takie zatrzymanie.
0: Czyli takie błędne koło trochę, taka matka, która chce być za wszelką cenę lepszą wersją samej siebie, tak? Choć nie ma na przykład na to czasu, narzędzi i tak dalej, tak? I ta córka, która tam gdzieś cały czas jest obok i widzi tą matkę, która po prostu cały czas biegnie i nie patrząc się na to, co robi córka tak naprawdę.
1: No tak, to jest takie odklejenie.
0: Takie odklejenie, tak. A matka, która córkę często, Marto, wpędza w poczucie winy, jaką krzywdę jej wyrządza na przyszłość. Może podaj, może jakiś konkretny przykład takiego zachowania.
1: Poczucie winy chyba jest najgorszą emocją, bo często nie wiemy, co mamy z tym zrobić, prawda? Ono może dręczyć po prostu w tak zwanej pętli. Często są takie komunikaty na przykład rodzica, które mówi o jakiejś przykrości takiej, czyli, że przez ciebie, nie wiem, mama będzie płakać. To już mówimy tutaj o takim komunikacie do małego dziecka, prawda? Albo mami jest smutno, bo tak robisz. Już nie mówię o takich, wpędzicie mnie wszyscy do grobowej deski, załóżmy, albo, nie wiem, pojechać jeszcze bardziej, że przez was to po prostu już serce mi nie wyrabia, prawda? Czyli to jest takie straszenie. Ale wystarczy westchnięcie, naprawdę. Czyli, że matka wzdycha w obecności dziecka i to dziecko nie wie, czy coś teraz powiedziało, czy coś nie powiedziało, czy zrobiło coś, że mamie jest ciężko. I to jest już właśnie to poczucie winy, prawda, że dziecko myśli o sobie, jestem zła, bo sprawiam przykrość swojej mamie. I to jest bardzo silny komunikat, niestety w terapii, jestem złą osobą, dlatego że skrzywdziłam swoją mamę. Że ona płakała na przykład przeze mnie, albo musiała być zdenerwowana, prawda, wyszła z siebie.
0: Córka też może dorastać pod opieką matki chorej psychicznie. To chyba szczególnie trudna sytuacja, tak to sobie wyobrażam. Wiesz, matka z depresją, ze stanami lękowymi, ze schizofrenią, z PTSD, straszne, prawda? Córka takiej kobiety może wejść w dorosłe życie nieźle pokiereszowana. W jaki sposób pokiereszowana?
1: No też jest niezaopiekowanym dzieckiem, czyli że było skupienie na chorobie mamy.
0: Parentyfikacja też tu się pewnie kłania trochę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak. Ale często to dziecko właśnie musi być takim promyczkiem też dla tego rodzica, czyli musi się starać ze wszystkich sił.
0: Chodzić na paluszkach, pocieszać i tak dalej, na przykład opiekować się, leki
1: ale
0: podawać.
1: Ale rozumieć to też, że mama jest, no po prostu nie jest w rzeczywistości, jest zajęta sobą. Często to dotyczy też chłodu takiego. Jeżeli matka jest w depresji, czy ma schizofrenię, to będzie chłodną matką.
0: A co mogłabyś na sam koniec powiedzieć wszystkim kobietom, Marto, które nie miały lub nie mają lekko ze swoimi matkami? Co mogłyby zrobić dla siebie, żeby poczuć się lepiej, żeby miały siłę do tego, żeby odpiąć się od takiej niezdrowej zależności, przykrych doświadczeń?
1: Pomyśleć o sobie jako o małej dziewczynce. Jestem małą dziewczynką, która potrzebuje teraz zaopiekowania. To nie jest infantylne, to nie jest głupie. To jest takie pogłaskanie siebie. Można znaleźć sobie taki punkt na ciele na przykład, który wspiera, prawda? Czyli, że ja trzymam siebie za rękę.

0: Teraz właśnie dotykam swojej ręki, prawda, i że głaskam siebie i że jestem przy tobie, prawda, czyli taka obecność, czyli ćwiczenie obecności, po prostu takiej prosta rzecz, że jestem przy tobie. Taki komunikat, nawet można sobie nagrać medytację, taką właśnie oddychaj, jestem przy tobie, jestem blisko, nie opuszczę cię nigdy.
1: A kiedy i to nie pomoże, albo czujemy, że jest to niewystarczające, to wtedy no warto nie czekać i po prostu poprosić o pomoc fachową, prawda? Jeżeli tak. To jest...
0: Tak, bo to jest takie przerobienie też tych schematów, tak, kątem emocjonalnym też. Tam jest dużo emocji, które są zamrożone przez wiele lat. Więc myślę sobie, że to jest z pomocą czyjąś, prawda? Czyli w relacji terapeutycznej jest to jak najbardziej bezpieczne do zrobienia.
1: I musimy kończyć, choć doskonale sobie zdaję sprawę z tego, że nie wyczerpaliśmy tego tematu. Mam nadzieję jednak, że udało się nam zadać najważniejsze pytania, jego dotyczące i też zadowalająco na nie odpowiedzieć. W roli ekspertki w studiu pojawiła się Marta Suska, psycholog i psychoterapeutka. Marta pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym CBT i terapią schematów i jest autorką książki Szczęśliwa dorosła córka, uzdrawianie ran z dzieciństwa. Marto, bardzo tobie dziękuję za poświęcony czas, za spotkanie w studiu.
0: Dziękuję.
1: Pełne wersje drogowskazów zawsze w sieci, tam ich szukajcie wedle potrzeby. Polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Do usłyszenia.
2: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Środa. Michał Poklękowski, zapraszam. Elektryki wyparły zwykłe papierosy wśród polskich 18-latków. Tak wynika z badania Młodzież 2025. Raport pokazuje skalę uzależnień uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych. I jak podkreślają eksperci, nie są to dobre informacje. A wyniki badań przeanalizował dla Was nasz reporter Michał Rawa.
2: Tylko 6% 18-latków pali regularnie zwykłe papierosy, ale aż 32% nałogowo korzysta z e-papierosów, a 16% sporadycznie.
3: Do końca to są czasami zbadane substancje, mogą być również substancje psychoaktywne.
2: Mówi Artur Malczewski, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Spada procent młodych, którzy sięgają po alkohol.
3: Też jeśli chodzi o używanie narkotyków stymulujących, to widzimy, że odsetki nam spadają, no ale niestety mefedron utrzymuje się na podobnym poziomie.
2: Coraz większym problemem 18-latków jest za to hazard. Uprawia go ponad połowa z nich. Zagrożonych uzależnieniem jest prawie 15% młodych Polaków.
1: Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają wzmacniać bezpieczeństwo dzieci w sieci. Ustawy mają zwiększyć kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie i skutecznie ograniczać nieodpowiednie treści dla najmłodszych. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Kuba, powiedz, czego konkretnie dotyczą projekty przepisów?
4: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
5: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
4: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
6: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. Ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
4: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.

0: Duże zmiany czekają młodych rowerzystów i fanów jazdy na hulajnogach od środy. Osoby poniżej 16 roku życia muszą już mieć kask ochronny na głowie. Co o tych zmianach myślą najbardziej zainteresowani, to sprawdzamy w Nowym Sączu.
1: Kask to jest przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy. Droga bardziej śliska, ktoś nagle wyjedzie, no może być źle z człowiekiem, więc kask życie może uratować.
2: No jednak bezpieczeństwo jest ważne.
3: Kiedyś miałem coś takiego, no jakbym nie miał kasku, to mogłoby być gorzej.
0: Mówili nam młodzi mieszkańcy miasta. Za brak kasku będzie można dostać 100 zł mandatu. Zapłacą oczywiście rodzice albo opiekunowie prawni. 90% środków z CEIF trafia do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Mówi kujawsko-pomorski wojewoda. To na jego terenie podpisano już 15 umów na ponad 18 miliardów złotych. Wszystko w ramach unijnych, nisko oprocentowanych pożyczek na obronność. Z Bydgoszczy o tym Dawid Olszewski.
4: W Bydgoszczy pieniądze z CEIF wspierają strategiczne zakłady, takie jak Nitrochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i Belma, które należą do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
5: Dzisiaj Belma ma obroty nieprzekraczające miliarda. Podpisała właśnie kontrakt na 5 miliardów złotych, a budżet całej Bydgoszczy wynosi 3,5 miliarda złotych. To takiej skali sama tylko jedna Belma będzie wpływała na naszą gospodarkę.
4: Inwestycje w ramach SEIF przekładają się też na rynek pracy, przekonuje poseł Iwona Karolewska z Koalicji Obywatelskiej.
6: W ciągu pierwszego dnia po podpisaniu umów już pojawiło się 1000 ofert pracy w polskim przemyśle zbrojeniowym.
4: W Bydgoszczy podpisana umowa z Belmą dotyczy m.in. systemów minowania i uzbrojenia.
0: W ciągu 3 dni podpisano już 62 umowy o łącznej wartości 120 miliardów złotych. Polska dostała w ramach programu SEIF rekordowe środki, prawie 44 miliardy euro, m.in. na systemy obrony powietrznej, na drony i na amunicję. Ponad 700 dzieci urodziło się w Łodzi dzięki miejskiemu programowi in vitro. W ciągu 8 lat z tego wsparcia skorzystało 1400 par. Łódź była jednym z prekursorów finansowania tej metody z miejskiego budżetu. W Światowym Dniu In Vitro program podsumowuje Grzegorz Mich.
7: Pani Anna urodziła Oliwiera z łódzkiego programu in vitro. Wcześniej o dziecko bezskutecznie starała się 5 lat.
8: U nas za pierwszym razem się udało. Jak najbardziej jest to cud, nie ukrywam. Ale tak naprawdę jest wiele, wiele par, które podchodzą do procedury kilkakrotnie lub także kilkanaście razy.
7: Ginekolog Bogna Sobkiewicz gratulowała już potomstwa z in vitro setkom łódzkich rodzin.
9: Oczywiście radość i nie tylko pacjentek, bo to są zawsze pary, a czasami cała rodzina, bo i dziadkowie, i to jest wielopokoleniowa radość.
7: Lekarze szacują, że 4% dzieci urodzonych w tym roku w Polsce przyjdzie na świat dzięki metodzie in vitro.
0: A minęły już 2 lata od przywrócenia państwowej refundacji tej metody. Dzięki tej procedurze, dzięki in vitro, urodziło się w kraju 15 tysięcy dzieci.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami. Ale ja cię biłem dla twego dobra. Żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie. O twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Grozi mu dożywocie były żołnierz WOT aresztowany za podpalenie kolegi syna. Ma być bezpieczniej. Od dziś obowiązkowe kaski dla osób poniżej 16 roku życia. Nowa moda polska, kronika głębokich uczuć w raporcie Unikatowa kolekcja w Łodzi.
5: SK Rock. Raport.
4: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Usiłowanie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz kierowanie gróźb karalnych. Takie zarzuty usłyszał były już żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej z Łęcznej na Lubelszczyźnie. Decyzją sądu mężczyzna trafił już na 3 miesiące do aresztu. Grozi mu dożywocie, a sprawę śledzi Bartek Ważny.
6: Chodzi o zdarzenia z ostatniej niedzieli w powiecie łęczyńskim. 47-latek wdał się w kłótnię z kolegą swojego syna. Następnie oblał mężczyznę benzyną i podpalił. Uniemożliwił potem także ugaszenie płomieni. Jak powiedział mi Marcin Kozak, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Lublinie, kłótnia miała rodzinny charakter. Ofiara ataku walczy o życie.
7: Mężczyzna znajduje się w chwili obecnej na oparzeniówce w szpitalu w Łęcznej. Jego stan jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie.
6: 47-latkowi z Łęcznej grozi teraz dożywocie. Mężczyzna został już także wyrzucony z szeregów 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5: To jest raport.
4: Jeździsz na hulajnodze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo, a statystyki mazowieckiej drogówki są zatrważające. Od początku roku do końca maja doszło do 82 wypadków z udziałem hulajnóg na terenie województwa. To wzrost o 50%.
8: Od długiego czasu obserwujemy znaczny wzrost zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych. W 2026

0: roku. Niestety jest o ponad 55% więcej tych zdarzeń niż w roku ubiegłym. Jest to bardzo duży wzrost. Do najczęstszych przyczyn należy oczywiście nadmierna prędkość.
1: Zaznacza Paulina Wołczyńska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. A co o tych zmianach myślą najbardziej zainteresowani?
2: Kask to jest przede wszystkim jedna z najważniejszych rzeczy. Droga bardziej śliska, ktoś nagle wyjedzie. No może być źle z człowiekiem, więc kask życie może uratować.
3: No jednak bezpieczeństwo jest ważne.
4: Kiedyś miałem coś takiego, no jakbym nie miał kasku, to mogłoby być gorzej.
1: Odpowiedzialność za brak kasku u dziecka ponosi opiekun, któremu grozi za to grzywna do 100 zł. To przypadki przyduchy, a nie złotych alg, mówi nam Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie. W rejonie Odry Zachodniej, Regalicy czy Parlicy w ostatnim czasie znaleziono kilka śniętych ryb. To przez specyficzną sytuację hydrometeo.
5: Upał, spadek poziomu wód, cofka i nagłe deszcze w ostatnich dniach maja, które spowodowały spływ zanieczyszczonych wód opadowych. Powstał koktajl powodujący lokalnie nagłe spadki tlenu w wodzie. Efekty widzimy w poszczególnych lokalizacjach.
1: Wody Polskie prowadzą monitoring Odry i jeziora Dąbie.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ta wystawa powstaje za Kotarami. Nie da się podejrzeć, co nas czeka. Pewne jest tylko, że tu najważniejsze będą emocje odpowiedzialne za pomocą, opowiedziane za pomocą mody. Na wystawie w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć zobaczymy unikatową kolekcję znanych polskich projektantów współczesnych. A muzeum odwiedziła Elżbieta Piotrowska.
7: Ta moda jest grzeczna, czy bywa taka prowokująca?
8: I taka, i taka. Na wystawie będzie wszystko. Marcin Różyc, kurator wystawy Nowa Moda Polska, Kronika Głębokich Uczuć. Grzeczna i niegrzeczna jest tak samo ważna. Moda, która przełamuje i moda, która chce być bardzo klasyczna. One są tak samo wartościowe. My gromadzimy modę najnowszą, często prosto z wybiegu.
9: Będzie tutaj bardzo ciekawy przekrój. Na wystawie jest ponad 80 sylwetek, 50 projektantek i projektantów polskich. Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Absolutnie jest to moda jednak autorska. Te rzeczy, które tutaj są unikatowe. Można powiedzieć, że jest to trochę taki polski od couture.
1: Wernisaż zaplanowano na 13 czerwca, a swój udział zapowiedzieli już znani projektanci.
10: No, od couture, moi drodzy, to dzisiaj jest dzień savoir vivre,
11: tak,
10: i to jak wchodzi na taką wystawę, to musi się pilnować.
11: No, dobrze musi wyglądać i nie tylko, no, zresztą. Jak? Wczoraj w Łodzi był też jeden nasz kolega, ale o tym za chwilkę.
12: Pogoda. A doprawda, właśnie chciałem wam się pochwalić, że byłem wczoraj w Łodzi i moje największe zdumienie, o czym wam jeszcze nie powiedziałem poza anteną, że jak się wyjeżdża z Łodzi, to się przejeżdża przez Sosnowiec.
11: Wow.
10: To bardzo ciekawe geograficznie,
12: no,
10: zjawisko.
12: W powiecie zgierskim jest miejscowość Sosnowiec. Wyjeżdżasz z Łodzi, wjeżdżasz do Sosnowca i mówisz, kurde, gdzie mój paszport?
10: Oni mają tak samo przechlapane jak ci w Sosnowcu tam na Śląsku. Znaczy w sensie, Boże, nie na Śląsku.
11: Wjeżdżasz do Sosnowca, szukasz paszportu, wjeżdżasz do Łodzi, mówisz, Łódź, kurwa. O, Wojtek z wczoraj.
12: Proszę państwa, dzisiaj tak niektórzy powiedzą, patrząc na to, co się będzie działo na niebie, tak? Szczególnie na zachodzie naszego kraju, w województwie lubuskim i dolnośląskim, możliwe opady deszczu, a także burze, a pozostała część kraju, tak mniej więcej od Poznania, Bydgoszczy, Łodzi, Katowic w prawo, wszędzie dzisiaj ma być pogodnie i dosyć ciepło, bo maksymalnie do stopni 25.
10: A zwierzątkom w łódzkim zoo pogoda się podobała?
12: Mówiły, dla nas dobrze.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
14: 6 na 9.
15: 6 na 9.
14: Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Bo w innej części kraju mówiłyby, dla nas się to podoba.
12: Tak.
10: Dzisiaj jest też dzień roweru. Dlaczego ty nie na rowerze dzisiaj?
11: Właśnie na przekór.
10: No co jest? Aha,
11: dzień kobiet, dobra. Nie obchodzę Dnia Kobiet, bo obchodzę przez cały rok, nie?
12: Dzisiaj też dzień savoir vivre, więc pytamy o wasze największe faux pas. Chwalcie się, proszę bardzo.
11: Co w raportach?
1: Maja Chwalińska, Duma Dąbrowy Górniczej.
11: Dzisiaj zagra kolejny mecz.

0: Pobudka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
1: Eskarok.

0: Największe faux pas dzisiejszego ranka to jeden z naszych słuchaczy, który zadzwonił i zrugał na dzień dobry Joannę.
1: To prawda. Co to w ogóle jest? Nie można rugać Joanny z rana. Co to, w ogóle ja się nie zgadzam.
0: Ruganie na antenie Skirok jeszcze, drodzy państwo, się pojawi nieco później. Póki co powiemy wam dzień dobry. W środę dzisiaj mamy Światowy Dzień, czy w ogóle Dzień Savoir Vivre. I o tym sobie dzisiaj porozmawiamy.
1: Właściwie porozmawiamy sobie o tym, jakie jest wasze największe faux pas, które wykonaliście. Słuchajcie, ja mam niestety taki talent, że w sytuacjach, w których bardzo wiem, że muszę się zachować elegancko i człowiek jest taki troszkę przymuszony do tej sytuacji, to wtedy zawsze potrafię coś palnąć. Albo na przykład zaczynam nawijać jak kompletna idiotka i opowiadam rzeczy z mchu i paproci. Myślę sobie, Boże, zamknij się, Ziętara, zamknij się, nie mów tego teraz. Kiedyś, pamiętam, wparowałam do znajomych, którzy, do rodziców mojej przyjaciółki, którzy byli bardzo takimi statecznymi, ułożonymi ludźmi. Pan był prawnikiem, wziętym i zaprosił mnie na herbatę. Ja usiadłam przy takim bardzo eleganckim stoliku, który był nakryty ślicznym obrusem i wyczułam pod spodem, że coś szeleści. I zamiast odpuścić ten temat, to ja oczywiście ten obrus do góry pod tytułem: o, a co tam jest? Urany, macie ceratę? I oni się, pamiętam, że bardzo się tłumaczyłem, mówię, wiesz, bo to jest bardzo drugi antyk, bardzo, wiesz, wszystko mamy tutaj trochę jednak wyłożone, ceratu. W sensie, i po cholerę to było, powiedzcie mi, no.
2: No, widzisz, no. A to był tylko początek, potem Asia zaczęła zaglądać pod dywany, pod kanapy, pod spódnicę.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Tam też szeleści, patrzy, myśli, że to te cerata, to pieniądze pochowane. Matko Boska! Drodzy państwo, i o takich właśnie wpadkach Kalusze sobie dzisiaj z państwem porozmawiamy. Pewnie my tych antenowych też faux pas zaliczyliśmy mnóstwo. O tym też mówić będziemy i najbardziej przyznaję bez bicia właśnie takie antenowe, na przykład telewizyjne, mnie akurat bawią.
3: Agencja Reuters, powołując się na wysokie źródło rządowe, poinformowała, że resort.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: W ogóle ten program dobrze rokuje, już mi się podoba. Dzień dobry, drodzy państwo.
1: Dzień dobry, teraz na szczęście dobrze rokuje, a ja absolutnie zgodnie z savoir-vivrem rokowym, Evanescence, Who Will You Follow?

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
0: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
5: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
6: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
0: Reklama.
6: SK Rock. No.

0: tylko tak chciałem się spytać delikatnie. Teoretycznie mamy dzisiaj piątek. Co Asia robi w pracy?
1: Je. Po prostu Asia je w pracy dzisiaj, no i tyle.
2: Po prostu, naprawdę zachowujcie się. Dzień stał w Warwiwru po prostu. Czy musicie od rana fupa?
1: Dlatego je sztuć tabi. Małe krówki. A, myślałem, że chodzi o to, że je tu.
3: A że je tu, że to...
1: Je, co Asia je, robi w pracy? Jest. Nie, bo to jest nawiązanie słuchacza, który zapewne zauważył, że Asia ostatnio w piątki bywa zazwyczaj poza pracą, a nawet poza naszymi granicami kraju.
2: To prawda, najpierw byłam w Atenach, w zeszłym tygodniu byłam, nie, w naszym kraju, ale w Suchedniowie, a teraz będę w Edynburgu w piątek.
4: Ha! I tajemnicy wam powiemy dokładnie, że gdyby ten tydzień miał piątek, to Aśki też by nie było, nie?
1: Prawda, ale spokojnie, za tydzień też jest piątek. Słuchajcie, i wszystko przed nami.
2: Ja bardzo przepraszam, ale trzymajcie za mnie kciuki, bo ja naprawdę do Edynburga wywożę dzisiaj bardzo dużo botwinki, żeby zrobić dziecku chłodnik i mam nadzieję, że żaden pan pogranicznik mnie po prostu nie zabierze mi tej botwinki.
4: Czekam,
2: bo się wścieknę.
4: Ale wiesz co, za rok jak będziemy robili ten sam temat na przykład, to wyobrażam sobie, że dzwoni do nas pogranicznik i opowiada nam, słuchajcie, ale faux pas.
2: Kiedyś
4: w Ziętawskiej całą skrzynkę botwinki wywaliłem z torby, nie?
1: Kiedy ja tam czekam na te nagłówki jutro albo na żółte paski w TVN-ie. Botwinkowa baronowa złapana na lotnisku Chopina.
2: Kontrabanda.
4: Jakie było twoje największe faux pas? Pytamy i znikamy.
5: Cześć, jeśli chodzi o takie głupie faux pas, to kiedyś córka chciała kupić buty, znalazła takie fajne Martensy, no żeby tutaj może nie reklamować, ale generalnie no były takie troszeczkę nietypowe i mówię do niej, jak na buty ortopedyczne, to wyglądają całkiem spoko i to jakoś tak wpłynęło, że nie, dobra, to już nie kupię. No i wiem, że potem była smutna, strasznie głupio mi było, przeprosiłem ją, ale no już nie kupiła tych butów.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: A teraz już czas na raport i Ania Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Jest śledztwo w sprawie więzionej przez 30 lat kobiety. Magdalena K., 50-letnia mieszkanka Krakowa, była zniewolona przez własnych rodziców. Uwolniona po interwencji policji, trafiła do szpitala. Postępowanie jest prowadzone pod kątem podejrzenia znęcania się nad osobą nieporadną. Grozi za to do 8 lat więzienia. Rząd przyjął pakiet ustaw, które wzmacniają ochronę dzieci w internecie. Wśród nich jest m.in. ograniczenie dostępu do pornografii dla nieletnich. Średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat. Kary za brak skutecznej weryfikacji wieku mają wynosić nawet 1 000 000 zł, a potwierdzanie wieku ma być całkowicie anonimowe. Zmiany są konieczne.
3: Dobrze jednak, że są jakieś kroki podejmowane. Im bardziej będziemy to ograniczać, tym też lepiej wyjdzie to na korzyść jednak nas jako obywateli, obywatelki, a przede wszystkim nas jako młodych ludzi. Żeby też osoba, która ma lat 12-10, nie mogła wejść na każdą możliwą stronę, jak jest obecnie.
2: Mówił Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
1: To jest raport.
2: I jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 95 groszy, benzyny 98 6,54, a oleju napędowego 6 zł 40 groszy. To oznacza wzrost ceny maksymalnej za litr diesla względem wtorku, natomiast stawki za benzynę są takie same jak dzień wcześniej.
1: SK Rock Sport.
2: Jan Urban zapowiada kolejne zmiany w składzie. To w dzisiejszym towarzyskim meczu z Nigerią. Nowe twarze zobaczyliśmy już w przegranym sparingu z Ukrainą.
4: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu. W drugim też będzie wiele zmian. No to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować

0: różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
1: Mówił selekcjoner reprezentacji od pierwszych minut. Mają jednak zacząć też liderzy Robert Lewandowski i Piotr Zieliński, a początek meczu na Narodowym o 20:45. Nieudany start polskich koszykarzy w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3 rozgrywanych w Warszawie. W pierwszym meczu biało-czerwoni przegrali z Mongolią 19-21, a późnym wieczorem po dogrywce lepsi okazali się Łotysze, którzy wygrali 22-20. Kolejne spotkania jutro.
2: Piętarska, Olszewski, Góralski, Trzech.

0: Lepsze co prawda idzie, ale na wakacje myślę sobie, że lepiej wybrać się na przykład samolotem, prawda? Z tym, że na pokładzie tegoż trzeba uważać.
1: No i trzeba się zachowywać zgodnie z savoir-vivrem latania samolotem. Wyobraźcie sobie, samolot pasażerski amerykańskich linii lotniczych United Airlines musiał zawrócić nad Atlantykiem po tym, jak sieć urządzenia Bluetooth należącego do jednego z pasażerów, 16-latka, dodam, wywołała alarm bezpieczeństwa na pokładzie. Co się wydarzyło? Wszystko przez to, że chłopak zmienił widoczną nazwę sieci swojego osobistego głośnika Bluetooth na bomb. Bardzo mądrze. Czyli bomba. Na razie nie wiadomo,
0: dzięki,
1: jakie konsekwencje czekają nastolatka.
0: Ale mi to było potrzebne.
1: Ale bomba.
2: No, słuchajcie, wiesz, ale trochę żartem, trochę na serio. Taka Sylwia Bomba, nie? Tą, którą znamy z Pudelka. Przecież jak ona lata, to zawsze musi mieć jakieś kłopoty.
3: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?

0: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
0: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
0: No, do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Wracamy!
4: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
5: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę.
4: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
6: Reklama.

0: miałam parę różnych wpadek w moim życiu, o których za chwilę opowiem, ale najważniejsze jest to, że wgrywacie się na naszego Messengera.
1: Największe faux pas, jakie można popełnić, jakie ja popełniłem, podpisałem się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Pozdro.
2: No i wielu z nas niestety zrobiło podobnie.
0: Ale to błagam. Mam nadzieję, że wśród słuchaczy są tacy, którzy powiedzieli raz, cię nie dopuszczę, cię nie dopuszczę aż do śmierci, bo to raz na jakiś czas komuś się zdarza.
2: Słuchajcie, ale wiecie, z czego to wynika? Ja też byłem tak zestresowany, tak przestraszony, a savoir vivre to jest coś, co z domu wyniosłem. Wyssałem z mlekiem matki. Mówię, kurczę, wszyscy się podpisują, no to ja też się podpiszę no, pod tym aktem i to zostało. Nie?
0: I tak zostało, no, już, no tak. Co zrobić?
3: I do dzisiaj spłacasz odsetki z tego podpisu.
2: Właśnie tak, no. Trzeba nie być takim właśnie savoir vivre, jak to się mówi? No.
4: Ciebie wskażę po francuski savoir vivre. Znaczy, kakę to was muszę. No i ciło. 6 na 9.

0: szkoda gadać, szkoda szczępić ryja, naprawdę.
1: Afera drobiowa u Rezigiusza. W reklamie pokazał kurę przed i po, jako drobiową przekąskę w formie bajców. No i miały być bajcy, a wyszedł niezły pasztet.
2: Poczekaj, przed i po czym?
1: No, kurę przed i kurę, kiedy już ma bajcem.
2: Boże, ja w ogóle też jakąś strasznie dziwną logistyczną kombinację. Odziana w rybaczki, Madonna pakuje się do auta podczas, gdy jej młodszy 38 lat ukochany napina bicka. No i tak czytam, myślę sobie, Boże, no to dlaczego ty nie rozumiesz? No napina bicka, bo ona w rybaczkach.
3: No chyba, że tak. To mnie też afera Sydney Sweeney pominęła Zendaya w najnowszym wpisie. Konflikt aktorek przybiera na sile. Słuchajcie, ale to jeszcze nic. Ja przeczytałem ten wpis, a tam ani słowa o ziętarze, o kądziu, nawet o mnie nic.
1: To prawda.
3: My przestałem się do niej odzywać.
0: To jest jakaś porażka.
1: Do ziętary.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
5: Łukasz Bąk.
6: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
5: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
7: Drifterzy! To wy drifterzy!
8: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
5: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Marzysz o pracy za granicą? EURES to klucz do sukcesu. Dzięki EURES masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców EURES gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. EURES to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat EURES. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Crest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
15: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z EURES to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie EURES znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców EURES gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat EURES. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu EURES. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
5: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Ruch prokuratury jest wniosek o uchylenie immunitetu Patrykowi Jakiemu. W raporcie Kraków i kąpielisko na Zakrzówku zamknięte do odwołania. Maja Chwalińska zagra o półfinał w Paryżu. Ekipa z Bielska-Białej trzyma kciuki.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Szczyt absurdu, tak Patryk Jaki komentuje wniosek o uchylenie mu immunitetu. Prokuratura Krajowa wystąpiła z takim wnioskiem do Parlamentu Europejskiego, ponieważ chce Jakiemu postawić zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, o jaką sprawę dokładnie chodzi.
3: Sprawa dotyczy czasu, kiedy Jaki pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości i sprawował nadzór nad służbą więzienną. Według śledczych miał bezpodstawnie i bezprawnie mianować zastępcy dyrektora Biura Informacji i łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej. To absurd, komentuje europoseł.
4: Ja dobrowolnie jestem w stanie stawić się na przesłuchanie nawet jutro. Zaproponuję również to, że mogę przekazać swój paszport.
3: Zdaniem prokuratury Jaki bezpośrednio utworzył możliwość bezpodstawnego awansu, mówi Anna Adamiak z Prokuratury Krajowej.
5: Stanowisko zostało specjalnie dla tego funkcjonariusza utworzone.
3: Europoseł nie może zrzec się immunitetu, dlatego tą kwestią zajmie się najprawdopodobniej już niedługo Parlament Europejski.
6: To jest raport.
1: Teraz bezpieczeństwo dzieci w sieci. Rząd przyjął pakiet ustaw, które mają zwiększyć kontrolę nad treściami dostępnymi w internecie i skutecznie ograniczać nieodpowiednie treści dla najmłodszych. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, czego konkretnie dotyczą projekty przepisów.
7: Pierwsza z ustaw nakłada obowiązek skutecznej weryfikacji wieku przez serwisy pornograficzne. W przypadku naruszeń będzie kara, nawet 1 000 000 zł. Rząd przyjął też przepisy, które mają przyspieszyć usuwanie nielegalnych treści z internetu, takich jak materiały pedofilskie, oszustwa czy kradzieże tożsamości.
8: Robimy to w trosce o przyszłość Polaków, młodego pokolenia, o budowanie bezpiecznego internetu.
7: Mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To nie wszystko. Rząd chce, by od 1 września we wszystkich podstawówkach zaczął obowiązywać odgórny zakaz korzystania z telefonów komórkowych.
9: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli. W ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje.
7: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. Wszystkie projekty trafią teraz do Sejmu.
1: Powodem mógł być odrdzewiacz z kwasem solnym, ocenia Marcin Jastrzębski ze Stowarzyszenia Podwodnych Zakrzówek. Krakowskie kąpielisko tuż po poniedziałkowym otwarciu zostało zamknięte ze względu na wykrycie obcej substancji w jednej z niecek basenowych. Próbkę zbadała Straż Pożarna i została ona przekazana do dalszej analizy, mówi rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sławomir Farbaniec.
10: Na szczęście nie wykazano i nie stwierdzono zagrożenia chemicznego. Dmuchamy na zimne. Bezpieczeństwo przede wszystkim, więc chcemy mieć pewność, że kąpielisko jest w 100% bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać.
1: Kąpielisko na Zakrzówku zamknięto do odwołania.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Trzymają kciuki za swoją koleżankę z klubu. Ekipa Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage z Bielska-Białej, gdzie na co dzień trenuje Maja Chwalińska, wierzy w sukces 24-latki. Polka powalczy dziś o półfinał wielkoszlemowego French Open. Pewne wyzwanie podjął też prezes klubu Piotr Szczypka, relacjonuje klubowy kolega Maji Szymon Bandura.
11: Słyszeliśmy wczoraj z kortów, w sumie to osobiście nawet, od prezesa klubu, od pana Piotra Szczypki, że jeżeli Maja wygra cały turniej, to wskakuje do Sekwany. Miejmy nadzieję, że dotrzyma słowa i że Maja wygra tego szlema, bo nie ukrywam, bardzo chciałbym to zobaczyć. Oczekujemy tego, że ten piękny sen w Paryżu będzie trwał aż do soboty i

0: sobotę będzie okazja otworzyć butelkę szampana.
1: W ćwierćfinale Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską, a mecz Polki i Rosjanki o godzinie 11.
2: Pogoda.
3: Piękny sen w Paryżu, to Kondzie coś wie na ten temat.
4: Tak, też chciałem wskoczyć do Sekwany.
5: Ja myślałem, że też miałeś swoje Poland Gros.
4: Było tak. Otwieraliśmy szampana nad Sekwaną, mieliśmy wskoczyć, ale...
3: Gros był?
4: Był grosik, drodzy państwo. Co tam w pogodzie?
5: Proszę państwa, no dzisiaj zapowiada się, że tak. Na zachodzie naszego kraju możliwe opady deszczu, a także burze. W centralnej i wschodniej Polsce mają mieć miejsce tak zwane przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy od 22 do 25 stopni powyżej zera, ale też na wschodzie możliwe silne podmuchy wiatru, więc ten wiatr, który wiadomo, że jest najgorszy, będzie nam dzisiaj po południu towarzyszył.
4: Ale czy ty chcesz powiedzieć, że pogoda nam się troszkę psuje przed długim weekendem?
5: Nam jak nam, ale sprawdzałem te dla Edynburga.
3: Błagam cię, 16 i deszcz.
4: Cudownie,
3: wybornie.
4: No to z naszego punktu widzenia fantastycznie.
6: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
7: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
4: Twoje największe fopa, o tym dzisiaj rozmawiamy.
3: No właśnie, jeśli chodzi o fopa w Szkocji na przykład, to chodzenie z parasolem. Tylko turyści chodzą z parasolkami.
5: No, to jest w ogóle dziwne miejsce. Tam ludzie chodzą, faceci chodzą w takich sukienkach w kratę.
4: O czym w raportach?
1: U mnie propozycje na długi weekend, czyli nocowanka w lesie.
5: A jest tam Wieniawa?

0: savoir vivre. Mówię wam, że naprawdę poważna sprawa to jest i trzeba się umieć zachować, chociaż nie zawsze nam to wychodzi.
1: Słuchajcie, znacie moje poczucie humoru, prawda?
0: Tak.
1: Wyobraźcie sobie, ile osób musiałem obrazić, rzucając głupie żarty. Potem nie zrozumieli.
0: Głęboko przekonana, że ty, jeśli chodzi o FOP-a, masz za sobą przepiękną historię i jeszcze przed sobą bardzo wiele ciekawych wpadek.
1: Niewątpliwie. Zawsze wychodzę z jakąś fajną anegdotą, mówiąc na przykład, że prawnik to już w pierwszym zdaniu się wita i mówi, że jest prawnikiem. I kiedyś byłem na takim spotkaniu, gdzie siedzą ludzie i w ogóle się nie śmieją, nie? Z tego, z tej mojej z historii. A potem się okazało, że byli prawnikami.
2: To ładne, ale prawnicy to mają tak, że oni jeszcze mówią, wiesz, jestem na trzecim roku prawa.
1: Tak, no właśnie.
2: Tylko po studiach, to już na etapie studiów, wiesz. To, no dobrze, ale nie o tym, drodzy państwo, nie o tym. Pytamy państwo o państwa największe FOP-a i słuchamy.
3: Adam z tej strony. A propos tego savoir vivre. Generalnie mówi ojciec do syna, mówi, słuchaj, zanim komuś przywalisz, to najpierw musisz się go zapytać, czy masz jakiś problem i co się patrzysz. Tego wymaga savoir vivre.
1: Ale jest coś takiego, nie? Prawo ulicy mówi jasno.

0: Wibr. Generalnie mówi ojciec do syna, mówi: słuchaj, zanim komuś przywalisz, to najpierw musisz się go zapytać, czy masz jakiś problem i co się patrzysz. Tego wymaga Savoir Vivre.
1: No, ale jest coś takiego, nie? Prawo ulicy mówi jazdu.

0: Strzeli kogoś w pysk, nie?
1: Ale to jest ważne pytanie, bo może komuś plecy bolą.
2: Tak.
1: Może jest smutny, może trzeba mu pomóc.
2: Otóż to, ja ciągle jestem absolutnie wielkim fanem różnego rodzaju wpadek komentatorów sportowych i nie tylko. A ponieważ dzisiaj Maja Chwalińska będzie grała swój naprawdę fantastyczny, taką mamy nadzieję, mecz, to ja mam z kolei nadzieję, że pan Karol Stopa będzie komentował.
3: Podejrzewam, że to zatrzymywanie się piłki dla niej jest po prostu koszmarem. Pamiętasz, kiedyś zrobili w Azji ten... Radwańska wygrała, dlatego... bo jej to pasowało, że te piłki stawały dęba.
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Dęba? Piłki stawały?
2: I kto jest debeściak? Matko, pan Karol Stopa.
0: Na szczęście debeściaki to jest oczywiście Foo Fighters i Unconditional.

0: Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Reklama.
9: Eskaro Warszawa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary.

0: Nastawmy wszyscy ucha.
1: Kartony.
2: Kartony?
3: Kartony. Kartony. Eski Rock.
4: No trzeba nastawić ucha, tym bardziej, że mamy naprawdę fantastyczne nagrody. Mamy koszulki I Love 6x9. Mamy też fantastyczne okulary. Mamy też, co jeszcze mamy?
0: Kubek. Tak. Z napisem no. Nie mamy hamulców. Mamy też, proszę Państwa, kartony, czyli zabawę dźwiękową, która jest takimi kalamburami dźwiękowymi. Prezentujemy różne dźwięki. Każdy z nich z osobna ma inne znaczenie, ale w połączeniu z tymi pozostałymi dźwiękami tworzą zupełnie nowe hasło. No i dziś Kończy wymyślił Państwa nowe hasło.
5: Tak jest. To hasło, drodzy Państwo, Messenger Eski Rock do Waszej dyspozycji. Tam trzeba nie wpisać, a powiedzieć, żeby nie było wątpliwości. Hasło składa się z trzech dźwięków. Zaczynamy od pierwszego.
4: No, prosto tyle. Będzie dzisiaj.
5: Ale na razie, wiesz, bez podpowiedzi, bez hasła, że tak powiem, dyscypliny dziedziny, no to lecimy.
0: Czy hasło to metalowy zespół roku?
5: Bardzo dobrze! Wojtek, masz nagrodę.

0: pszczółki dwie pracują przy zgłoszeniach do kartonów. My zapraszamy do raportu Westerok. Ten za minutę, bo wcześniej jeszcze przejdziemy przez Melinę.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Westerok.
2: Ja w pewnej chwili pożałowałem, tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
3: Honor i dyskrecja, dobra.
2: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
3: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eski Rock. Raport.
5: 7:30, Anna Kruszyńska, zapraszam. Drony nad Moskwą. Rosja zestrzeliła w nocy kilkadziesiąt bezzałogowców nad stolicą i obwodem leningradzkim. Według ukraińskich mediów w wyniku ataku na Petersburg wybuchł pożar w tamtejszym terminalu naftowym, a lotnisko pułkowo tymczasowo ograniczyło loty. Drony nad rosyjskimi miastami pojawiły się dzień po zmasowanym ataku Moskwy na Ukrainę.
4: To jest raport.
5: Specjalny samolot już w drodze do Polski. Z Chin wystartowała maszyna, na pokładzie której jest 24-letnia Klaudia Uciechowska. Polka 2 lata temu wyjechała do Pekinu na studia. 2 miesiące temu jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Rodziców kobiety poinformowano, że ich córka ma zdiagnozowane zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak, guz na jajniku. Klaudia przebywała na oddziale intensywnej terapii. Rząd wysłał po nią kilka dni temu specjalny samolot, dzięki któremu zostanie sprowadzona do Polski i trafi pod opiekę lekarzy. I jeszcze Gorzów. Policja szuka sprawcy ataku na salon fryzjerski przy ulicy Mieszka I. Wczoraj po godzinie 17:00 wszedł do salonu i rozlał w nim nieznaną substancję. To prawdopodobnie preparat do odstraszenia dzikich zwierząt. Musiała interweniować straż. To już drugi atak na salon w tym roku. Pierwszy, bardzo podobny, miał miejsce w styczniu.
4: SK Rock Sport.
5: Maja Chwalińska zagra dzisiaj kolejny historyczny wynik. Polska tenisistka już sprawiła ogromną sensację podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Dotarła do ćwierćfinału, w którym zagra z Anną Kalińską.
6: Na pewno trzeba uczciwie powiedzieć, że to Anna Kalińska będzie faworytką tego starcia, ale po tym, co już Maja pokazała w tym roku w Paryżu, no to kogo ona ma się tutaj obawiać? No ona po prostu wychodzi i gra swoje. No.
5: Ocenia redaktor naczelny magazynu Tenis Klub Adam Romer, a początek meczu Chwalińskiej z Kalińską o 11:00. Legia Warszawa wzmacnia atak. Wojskowi podpisali kontrakt z Łukaszem Zjawińskim. Napastnik ostatnie 2 sezony spędził w barwach lokalnego rywala, czyli w Polonii, w której błyszczał w pierwszej lidze. 24-latek wraca na Łazienkowską, bo karierę zaczynał w Akademii Legii.
1: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski.

0: Kartony.
1: Eski rok.
2: Do kartonu przystąp. Puściliśmy wam pierwszy dźwięk, za chwilę go powtórzymy. Już są pierwsze odpowiedzi do tego, jakie hasło dzisiaj musimy odgadnąć, a do wygrania jest koszulka 6x9, okulary przeciwsłoneczne Eska Rock i kubek.
3: Tak jest, z pięknym napisem nie mamy hamulców. Nawet jest szansa, że jeżeli ktoś wygra, to Kądziu zapakuje i to wyśle. Nie zawsze to się udaje, ale zazwyczaj.
4: Szansa jest niewielka, ale niech będzie. Pierwszy dźwięk brzmiał tak. Na odpowiedzi tak.
5: Kadra polskiej piłki nożnej.
6: Czy to jest, chodzi o zespół ADHD?
7: Dzień dobry, czy hasło to impeachment Donalda Trumpa?
3: Kurde, dobre propozycje. No? Za kreatywność doceniamy, wielkie brawa, dorzucamy drugi dźwięk i może państwu się trochę bardziej rozjaśni.
8: Ja mogę powiedzieć, że jestem wysoki.
4: No to po kolei.
2: O, teraz to już pójdzie.
3: Kurde, teraz to trudne.
4: A wcześniej było łatwe. Messenger Eski Rock do waszej dyspozycji. Czekamy.
1: Eski Rock. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
9: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
10: Ach!
9: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
11: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
14: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
19: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za

0: Nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.

0: Warszawie, prosiła, że jak będzie dzwonić, żebym z nią szczerze co robię. Zadzwoniła któregoś wieczoru, to powiedziałem szczerze, że piję sobie winko ze znajomymi, tule piersi Magdy, jest piękny zachód słońca, jest bardzo sympatycznie. Byłem szczery, ale niestety tak się skończył ten związek.
1: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Złotousta Roxana z hotelu Paradise kontra polskie przysłowie. Baba z wozu, a Roxana na to koń pod wozem. A powinno być baba z wozu, darowanemu koniowi nie zagląda w zęby. No proste.
2: To prawda.
3: Okej, dobra, naprawdę. U mnie z kolei Dolph Lundgren sfotografowany na mieście z młodszą o blisko 40 lat żoną. Po lunchu odjechali Ferrari 68-latka. Ferrari 68-latka, ja na przykład nie znam takiego modelu.
2: Katy Price i jej monstrualne piersi zameldowały się na lotnisku. Celebrytka ruszyła do Dubaju odwiedzić męża po wyjściu z aresztu. No i teraz pytanie, czy te piersi mają osobne bilety, czy lecą jako bagaż podręczny, czy co?
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Zestaw stolik kawowy z dwoma krzesłami, drewniane, składane, stabilne. Teraz tylko za 179 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda. Hej! Tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat

Daje Ci pewność? Nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat

0: złotych. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Od dziś obowiązkowe kaski dla osób poniżej 16 roku życia. Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Za chwilę szczegóły w raporcie Rada Polityki Pieniężnej i stopy procentowe bez zmian.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. To ma zatrzymać plagę tragicznych wypadków. Od dzisiaj młodzi do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasków ochronnych podczas jazdy rowerem, ale przede wszystkim hulajnogą elektryczną. Eksperci podkreślają, że to bardzo potrzebne przepisy, bo to właśnie urazy głowy są największym zagrożeniem w trakcie jazdy. Szczegóły zna Michał Rawa.
3: Jak mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gołecka, liczba wypadków z udziałem młodych, zwłaszcza jeżdżących e-hulajnogami, gwałtownie wzrosła.
4: Ta liczba wypadków na hulajnogach wzrosła w porównaniu również w 2024 roku o ponad połowę.
3: Medycy podkreślają, że aż 1/3 wypadków na hulajnogach elektrycznych kończy się urazem głowy.
5: Czyli dzięki temu będziemy mieli mniej ofiar, ale także mniej osób poszkodowanych.
3: Mówi ratownik medyczny Jarosław Kalenik. A co o nowych przepisach mówią najmłodsi?
6: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć.
7: Ja tylko na skateparku zakładam.
8: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
3: Jeśli motywacją do noszenia kasku nie będzie bezpieczeństwo, to może przynajmniej finanse rodziców, bo za brak kasku swoich pociech zapłacą 100 zł mandatu.
1: W Polsce w ubiegłym roku doszło do 1158 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Przypomnijmy, uchwalone w marcu przepisy wprowadziły zakaz jazdy e-hulajnogami dla dzieci poniżej 13 roku życia.
2: To jest raport.
1: Kontrowersyjne przepisy z prezydenckim nie. Karol Nawrocki zawetował ustawę o objęciu systemem SENT przewozu betonu. Tego domagała się branża oburzona wprowadzeniem państwowego monitoringu transportów. Prezydent tłumaczy, że takie rozwiązanie mogły doprowadzić do upadku przedsiębiorców.
9: Nie zgadzam się na obciążanie polskich przedsiębiorców kosztami walki z przestępczością podatkową. Po prostu kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą spowodować upadek wielu z nich. Państwo nie może traktować każdego przedsiębiorcy jak potencjalnego przestępcy.
1: Tłumaczy prezydent. To jedyne weto z pakietu, który trafił na biurko Karola Nawrockiego. Prezydent podpisał 5 ustaw, m.in. te pozwalającą strzelać gumowymi kulkami do niedźwiedzi.

0: Należałoby poinformować o tym miejscowe nadleśnictwo. Jeżeli to jest krótki wypad w małej grupie, nie musimy nawet tego nigdzie zgłaszać.
1: To świetna propozycja dla wszystkich miłośników obcowania z przyrodą, ocenia bloger z kanału Szalone Walizki Jarosław Kowalski.
2: Po to, żeby prowadzić nocne obserwacje, czy też po to, żeby móc przeczekać do wschodu słońca i móc ten piękny wschód słońca fotografować.
1: Lasy Państwowe udostępniają blisko 650 hektarów terenów w ponad 400 nadleśnictwach w całej Polsce dla wszystkich, którzy chcą poczuć klimat biwakowania na dziko.
3: Pogoda.
4: No, panowie, ja was widzę z tymi niedźwiedziami na dziko w weekend długi.
5: Z niedźwiedziami? Na dzika to możemy sobie skoczyć z kąciem, bo... i sobie go spałaszować. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne, bo to jest ważne w kontekście tego, żeby pójść sobie do lasu na nocowankę, czy to z dziętarą, czy to z kądziem, czy z winiawą, czy z kimkolwiek Wam się uda, no to dzisiaj na termometrach maksymalnie do stopni 18, tak będzie na zachodzie naszego kraju, tam też możliwe opady deszczu, a nawet burze. W centralnej i wschodniej Polsce 25 kresek powyżej zera, to jest maks, który osiągniemy, no i po południu mają nam towarzyszyć silniejsze podmuchy wiatru.
6: Drodzy Państwo, z ciekawostek, Telewizja Polska dokładnie 3 czerwca wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. Czy wiecie Państwo, w którym to było roku?
4: No.
6: Zapytajmy może autora tego programu. Który to był rok?
7: Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam.
8: 94.
9: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
10: Eskarok 6 na 9.
11: Ziętarska, Olszewski, Góralski.
10: Od 6 do 9
11: w Eskarok.
4: Ja w sumie mam taki apel do szefa, że dzisiaj jest dzień dobrej oceny.
5: Tak, więc dobrze oceniamy jego pracę.
6: Ale liczymy na rewanż.
4: Zdecydowanie tak. Aniu, co u ciebie?
1: Dziś Światowy Dzień Roweru, więc wybierzemy się na wycieczkę do Puszczy Kozienickiej.
4: No widzisz, na nocowankę, na rowerze, kądzie wszystko się zgadza.
5: No ale Ania to ma dobre propozycje, takie naturalne.
6: Tak, na weekend długi, dobre.
4: A wy od razu, że na dzika.

0: A my dzisiaj w dzień savoir vivre pytamy was o największe faux pas. W zeszłym roku pamiętam na jednym z festiwali moja serdeczna przyjaciółka miała taką długą, bardzo zwiewną i obszerną sukienkę i ktoś do niej podszedł i powiedział: ojej, dzień dobry, który miesiąc, kiedy termin? No i zrobiło się dosyć niezręcznie i nieprzyjaźnie, wszystkim się zrobiło niemiło, no i takie czasami faux pas człowiek popełnia.
1: No i wtedy trzeba odpowiedzieć, sprawdzasz kalendarz, maj. 15.
2: A u państwa? Ja też miałem nie opowiadać, bo mi wstyd, ale opowiem, żeby nie było, bo też mam to, leży mi to na sumieniu. Mam córkę, do której mówię Klusko. Od zawsze. Nie z powodu jej tuszy, tylko po prostu Klusko. No i kiedyś wychodziliśmy z centrum handlowego, czyli mieliśmy przy wyjściu przez drzwi pierwszeństwa, ale ja jestem zawsze bardziej poprawny niż cała reszta poprawnych osób i naprzeciwko wchodziła pani. Pani, która była taka delikatnie przy tuszy. I chciałem zwrócić mojemu dziecku, że pierwszeństwo ma ta pani, mimo że mieliśmy my to pierwszeństwo.
0: Boże.
2: I mówię: Klusko, kto tutaj ma pierwszeństwo?
1: No i klaps.
0: Ale dostałeś w pysk, czy nie?
2: Szybko uciekłem.
1: O Boże. Proszę państwa, są też zasady savoir vivre, które obowiązują w różnych sytuacjach, prawda? Bo w różnych sytuacjach się znajdujemy i kiedyś kabaret hrabi opisywał sytuację, która, że tak powiem, często wymyka nam się spod kontroli, a nie powinna.
3: Zasada pierwsza. Nie pijemy z gwinta, a profesor Miodek i ja nie pijemy z gwintu. Nie mieszamy, bardzo dobrze. Trzecia zasada, drodzy państwo. Wina nie...

0: Nie pijemy duszkiem. Wino sączymy. Wódkę duszkiem tak.
1: 6 na 9. Estero. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: A łychę dla Aśki pytam.
3: A potem człowiek znajduje się w gwiazdach, jak zresztą The Rolling Stones in the Stars.

0: Kartony.
1: Kartony.
2: Kartony.
3: Kartony.
2: Eski Rok.
4: Dzisiaj razem z Państwem głowimy się nad tym, co wymyślił Kądziu, co autor miał na myśli. Wiemy już, jak brzmią dwa dźwięki, nie wiemy tylko, co one oznaczają.
5: No dajesz, Klusko.
6: Ja mogę powiedzieć, że jestem wysoki.
7: Byłby trzeci, ale jak się okazuje, nie był potrzebny, z tym, że najpierw te odpowiedzi złe.
8: Kaczka dziwaczka.
9: Lecę na same dno.
10: Odgaduję hasło kartonów. Opadanie małego.
11: Czy hasło w kartonach to upaść nisko?
12: Spieprzaj dziadu.
4: Jak zawsze byliście Państwo doskonali. Chyba w ogóle powinniśmy przyznawać najlepszą nagrodę za najlepsze hasło nietrafione, prawda?
5: Ja bardzo przepraszam, ale opadanie małego uważam, że powinniśmy czymś nagrodzić.
7: Ja też tak uważam. Mhm.
5: Na opadanie małego na przykład uważam, że świetne będą okulary. Wiesz, wtedy ci...
4: Na
5: wstyd.
7: Czekaj.
5: Wiesz, tak ci trochę głupio, zakładasz okulary i udajesz, że to
7: na opadanie małego opadania. Są inne specyfiki. Hello.
4: Proszę Państwa, do rozwiązania.
7: Proszę bardzo.
13: Hasło to spaść z wysokiego konia?
7: Jak najbardziej spaść z wysokiego konia, dokładnie.
4: No, miało być z wysokiego kącia, tak się omawialiśmy.
7: Przepraszam cię najmocniej, no to sprawdźmy może po kolei, żebyśmy mieli naprawdę jasność.
6: Ja mogę powiedzieć, że jestem wysoki.
14: Koń mi ustaje!
7: No, jednak zdecydowanie konia nie kądził.
2: Eski Rok.
4: Zestaw nagród do pani leci Pocztą Polską.
15: Reklama. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
16: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgach.

0: Biedronka.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrył

0: Dziś rozmawiamy o największym faux pas, jakie popełniliście. Ja kiedyś w szkole, na szkolnym korytarzu, pomyliłem imię koleżanki. Nazywała się Marlena, powiedziałem zupełnie co innego, przez miesiąc się do mnie nie odzywała. To tak na marginesie, a przed państwem Ania Poklękowska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii to po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. Głos zabrał m.in. premier

0: Starmer, 18-latek, został śmiertelnie dźgnięty nożem w grudniu ubiegłego roku, a do tematu wrócimy o 9. Od września ma obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Ustawę w tej sprawie przyjął rząd. Szacuje się, że problem uzależnienia od telefonów może dotyczyć 60% nastolatków.
1: Kiedyś telefon to było narzędzie, a dzisiaj telefon komórkowy stał się narządem, czyli bez coś takiego jak bez serca, wątroby nie można żyć, tak bez telefonu nie można żyć.
0: Mówił Marian Łakomski, terapeuta uzależnień z Radomia.
2: To jest raport.
0: Nagminnie otwierane są bramki awaryjne na autostradach, alarmują służby. Grozi to poważnymi wypadkami na drodze.
3: Na taką trasę mogą wyjść dzikie zwierzęta i może dojść nawet do karambolu, rozbicia kilkunastu, kilkudziesięciu samochodów.
0: Mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A z bramek alarmowych nie mogą korzystać osoby postronne.
4: SK Rock Sport.
0: Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
5: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło. I musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
0: Początek meczu Polska-Nigeria o 20:45. Kluczowy mecz przed naszymi piłkarkami w piątek na bursztynowym stadionie w Gdańsku. Reprezentacja Polski Kobiet rozegra kolejne spotkanie w ramach kwalifikacji do Mistrzostw Świata. Rywalkami podopiecznych selekcjonerki Niny Patalon będą Francuzki.
6: Co prawda szans na bezpośredni awans na mundial nasza reprezentacja już nie ma. To jednak piątkowe spotkanie z Francją i tak trzeba potraktować, myślę, że w kategorii meczu o wszystko, bo w dalszym ciągu walczymy o rozstawienie, o to, żeby losowanie w barażach było dla nas łaskawe i żeby trafić na zdecydowanie łatwiejszy zespół.
0: Mówi Weronika Morzejko, ekspert kobiecej piłki nożnej, a pierwszy gwizdek w piątek o godzinie 18:00.
7: Sześć na dziewięć. Ziętarska. Olszewski.

0: dzisiaj o fopa, waszych fopa w dzień savoir-vivre. Ja sobie przypomniałam, że genialnym mistrzem od fopa zawsze był mój tata, który na przykład jak dostawał krawat pod choinkę, to zawsze brał ten krawat w dwa palce i na głos mówił: ja nie wiem, słuchajcie, czy da się w tym chodzić?
1: To prawda, no jak na męski zwis przystało, różnie bywa. Proszę Państwa, też myślę, że cała gama fopa wysypała się w momencie, kiedy powszechna stała się praca zdalna, prawda? Na kamerkach te wszystkie rozmowy, dzieci tak. Płączące się w tle, rodzice, ta mama, która próbuje te dzieci wyrwać z pokoju, one nie chcą wyjść i na odwrót oczywiście.
0: Człowiek wstaje, nagle się okazuje, że tu ma w ogóle koszulę, krawat, a tak naprawdę
1: pod spodem
0: bokserki, tak, bardzo to było śmieszne.
1: No Państwo, największe wpadki też pytamy.
2: Cześć, moja córka mając jakieś 4, może 5 lat, jadła sobie rosołek u babci. A że babcia generalnie, akurat ta babcia nie bardzo umie gotować, on się nawet z tym nie kryje, że nie umie gotować. Dziecko je rosołek i mówi: babciu, jaka dobra jest ta zupka, ona smakuje jak nic.
1: Zaczynamy od zupki u babci, a później jesteśmy gotowi na mielno.
3: Dziesiu, kiedy ja
4: Dziesiu,
3: co?
4: Jem.
3: Co?
4: Zupa.
3: No dobrze, cieszę się.
4: To dzięki.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
9: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prani w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wracamy!
13: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
14: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
13: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
15: Ło, widzisz to co ja?
16: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych

0: moje fupa to, jak do nauczycielki od polskiego, pani Kobierackiej, powiedziałam pani Kobranocka.
1: Świetne!
2: I nikomu nie wolno się z tego śledzić.
3: Dokładnie! I tu powinniśmy skończyć, gdyby nie to, że jest jeszcze jeden temat przewodni naszego dzisiejszego programu, czyli Aśki Botwinka.
1: A, bo słuchajcie, bo ja teraz bardzo szybko się zbieram, pędzę na bazarek, muszę kupić dużo botwinki. Wykupiłam kabinówkę tylko po to, żeby te botwinki tam wtryndolić i lecę do Edynburga zrobić dziecku chłodnik.
3: A co państwo na to?
4: Nic nie zrobią jej pogranicznicy polscy, ale tam pogranicznicy mogą się zdziwić, ponieważ botwinkę nie znają takiej botwinki, a botwinka przypomina taką roślinę, kat się nazywa. Roślina, która zawiera, znaczy jest po prostu, że tak powiem, narkotyczna. Nie wiemy, co się wydarzy, bo jeżeli byłaby wytypowana do kontroli przez tamtejsze służby, no nie wiadomo, może. Często lata.
3: Czyli pan chce powiedzieć, że jest nadzieja.
5: Tak, to jest jedna rzecz, też tak panu powiedziałem. Druga Dzięki. Rzecz, że ja już się domyślam, co w takim razie Asia przywiezie z powrotem, skoro to wygląda podobnie.
3: Okej, okay, rozumiem.
1: Nikt się nie kapnie, wszyscy będą myśleli, że to botwina.
6: 6 na 9.

0: No, chłopcy i dziewczęta. Tak. Pora na nas. Coś zbiłaś?
1: Nie, wrzuciłam teraz sobie tutaj, o proszę, tak zrobię. Idę teraz zanieść to do kuchni, a następnie udaję się po rzeczoną już botwinkę.
2: Ja tylko Państwu przypomnę, dzisiaj Światowy Dzień Roweru, można celebrować. Dzień dobrej oceny, zachęcamy do tego, żeby zawsze celebrować. No i dzień savoir vivre. Pytaliśmy o to, jakie było Wasze największe faux pas i tak przez cały poranek mi chodziło po głowie, czy przypadkiem to nie jest faux pas pytać innych, jakie popełnili faux pas.
3: A nie, uważam, że absolutnie można, wolno.
1: To w porządku. Ja też uważam.
2: To dziękuję.
1: Tak.
4: Proszę się odsunąć, wychodzimy.
5: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Prosisz takiego, żeby się odsunął? On złośliwie siedzi. Ja nie wiem, naprawdę.
5: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
6: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z ESCą Rock.
7: Czerwiec.
6: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w Żywcu.
7: Lipiec.
6: Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Vacation. Męskie granie. Poznań, Gdański, Wrocław.
7: Sierpień.
6: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
7: Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
6: Słuchaj ESCi Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
12: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
13: jest fresh. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
14: Reklama.

0: W Wielkiej Brytanii zamieszki i burzliwa dyskusja po śmierci Polaka. Od dziś trudniej zredagować punkty karne. Za chwilę szczegóły. Dziś Światowy Dzień Roweru. W raporcie wyprawa do Puszczy Kozienickiej.
1: SK Rock. Raport.
0: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. Zamieszki i burzliwa dyskusja w Wielkiej Brytanii po śmierci Henry'ego Nowaka, Brytyjczyka polskiego pochodzenia. 18-latek został śmiertelnie zaatakowany nożem w grudniu ubiegłego roku w Southampton. Sprawa wróciła po publikacji nagrania z policyjnej interwencji. Widać na nim, jak nastolatek, mimo powtarzania policjantom, że nie może oddychać, jest skuwany kajdankami. Funkcjonariusze uwierzyli w fałszywe twierdzenia zabójcy Nowaka, Vikruma Digwy, który mówił, że padł ofiarą ataku na tle rasistowskim. Do takich zamieszek doszło wieczorem w Southampton. Zareagował m.in. premier Wielkiej Brytanii. Starmer przyznał, że oglądając nagranie z interwencji służb, czuł się wstrząśnięty i zapowiedział wyjaśnienie działań policji. Jako ojciec 17-latka robiło mi się niedobrze, gdy oglądałem nagranie. Absolutnie słuszne jest, że nie należało biuro do spraw postępowania policji się tym zajmuje. Są poważne kwestie, że wymagają omówienia. Niemniej ważne jest to, jak oskarżenia o rasizm wpływają na proces decyzyjny w tej sprawie. Sprawca został skazany na dożywocie. Rodzina Henry'ego Nowaka domaga się odpowiedzialności funkcjonariuszy uczestniczących w interwencji. Troje z nich wciąż pracuje w policji.
1: To jest raport.
0: Od dziś trudniej zredagować punkty karne. Części z nich, dotyczących najpoważniejszych wykroczeń, nie uda się usunąć z konta, idąc na specjalny kurs. A w studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakie sytuacje znalazły się w tym katalogu?
2: Punktów karnych nie będzie można zredukować m.in. za przekroczenie prędkości powyżej 30 km na godzinę, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu czy driftowanie.
3: To jest taki katalog, w którym mieści się piractwo drogowe, niebezpieczne sytuacje, przekraczanie prędkości.
2: Mówi mi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęzka. Za te wykroczenia taryfikator przewiduje też najwyższą liczbę punktów, nawet 15.
4: Jeździcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
2: Apeluje Marcin Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych. Punkty karne za najcięższe przewinienia będą znikać, tak jak do tej pory, po roku od opłacenia mandatu.
0: A przypomnijmy, że limity to 24 punkty i 20 dla świeżo upieczonego kierowcy.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Dziś Światowy Dzień Roweru, z tej okazji proponujemy wyprawę do Puszczy Kozienickiej. Opisy 10 tras wokół Radomia znajdują się na stronie Bractwa Rowerowego, mówi Sebastian Pawłowski, kanclerz stowarzyszenia.
5: Tak naprawdę te wycieczki opisane na naszej stronie to nie są długie wycieczki, to jest około do 60 km, więc tak naprawdę na spokojną jazdę to jest powiedzmy 2-3-4 godziny. Oczywiście z postojami, żeby można było coś zobaczyć, coś zwiedzić. Rower przede wszystkim odstresowuje. Jesteśmy w pięknych okolicznościach przyrody, możemy podziwiać rozkwit właśnie wiosny.
0: A jeszcze więcej informacji na stronie Radomskiego Bractwa Rowerowego.
6: Pogoda.
0: Na północnym wschodzie dziś bez opadów, na pozostałym obszarze przelotne opady deszczu i burze, także z gradem. Temperatura od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 17 na południowym zachodzie, do maksymalnie 25 stopni na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej dziś na południu, tam 27 stopni, a ciśnienie w południe wyniesie 996 hektopaskali.
6: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: ten weekend będę oglądać Małe Lady Metal na Mystic Festiwalu i będę Państwu stamtąd donosił, jak wygląda najprzyjemniejsza metalowa impreza w naszym kraju. Ale zanim to nastąpi, jeszcze posiedzę tutaj w radiu do 12. Kultowe historie, pan Jaro serdecznie zaprasza. Dzień dobry.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Zanim będę słuchać metalu, najpierw trochę nieco lżejszego rocka. Evolution in Nothing But Thieves.

0: Ależ to było dobre granie w latach 90. Bardzo to lubiłem. Do dzisiaj mam dużą sympatię do nagrań zespołu Ira. A teraz będzie historia, która mogłaby być historią romantyczną.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Bo jakby to brzmiało, 32 lata od ślubu z dziewczyną, którą znasz od momentu, gdy wchodzisz w wiek pełnoletni, prawda? Ech, Beth Liebling, tak nazywała się pani, która właśnie te 32 lata temu stanęła na ślubnym kobiercu z niejakim Eddiem Vederem. Państwo poznali się w pracy, choć nie do końca w jednym, bo oni pracowali obok siebie. Eddie był kelnerem w Chicago, a Beth także kelnerką, ale w knajpie dosłownie obok. I tak im się dobrze gadało, że te 32 lata temu wzięli ślub. Ciekawe, czy pomimo tego, że już od wielu lat nie są razem, to czy są na takim etapie znajomości, że nie wiem, jedno do drugiego zadzwoni i pośmieje się z dawnych, minionych czasów. Czy to jest w ogóle możliwe? Mają Państwo takie doświadczenia, że z byłą albo z byłym po latach można się pośmiać razem i powspominać? Proszę dać znać. Eddie Vedder, Hard Sun.

0: Piosenka, z którą wiąże się zarzut plagiatu wobec Johna Lennona, który został pozwany kiedyś za kradzież riffu gitarowego jednego z wersów utworu Chucka Berry'ego You Can't Catch Me. Ale chyba ta sprawa nie została rozwiązana przed śmiercią lidera zespołu The Beatles. Come Together, Wesce Rock. A za moment wielki nieobecny od 9 lat, Chris Cornell.
1: Autopromocja.
2: Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
1: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Reklama.
7: SK Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Już dzisiaj w Krakowie odbędzie się wyczekiwana pierwsza od lat edycja Impact Festiwalu. Główną gwiazdą tegorocznej odsłony wydarzenia jest zespół Limp Bizkit. Okazuje się, że muzycy formacji już od kilku dni przebywają w Krakowie. Poinformował o tym za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych gitarzysta kapeli. A więcej szczegółów o tym, co porabiają muzycy w Krakowie, znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
7: SK Rock Radar.
9: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
10: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
11: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie SK Rock.

Chris Cornell, SC Rock. A teraz pojawią się artyści z Walii i to jest takie zawsze małe przekleństwo dla prowadzących różnego rodzaju programy radiowe z tymi walijskimi nazwami. Najdłuższa nazwa miejscowości na świecie, albo przynajmniej w Europie, na pewno jest Walii, na wybrzeżu, położona tego pięknego zakątku wyspy o nazwie Brytania. No, w każdym razie są tam bardzo skomplikowane nazwy. Także ta, która oznacza miejsce przyjścia na świat Kellego Jonesa z zespołu Stereophonics, w zasadzie, moim zdaniem, nie da się przeczytać. CWM, co to jest napisane. To nie jest chyba do końca istotne. Bardziej istotne jest to, że Kelly Jones, a więc człowiek, który gra na gitarze w zespole i śpiewa, ma dzisiaj urodziny. I to są urodziny numer 52.

0: Bleak as the Night. Piosenka autorstwa Bruce'a Springsteena, którą zresztą sam Bruce wykonuje także na swoich koncertach. Sam słyszałem na własne uszy w zeszłym roku w czeskiej Pradze. Przepiękna piosenka. Za moment godzina 10:00, teraz będzie raport Eski Rock, a później pojawią się m.in. Depeche Mode.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolasty oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 zł. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Reklama.
10: Napięte relacje na linii Kijów-Warszawa i komentarz szefa ukraińskiej dyplomacji. Klaudia wraca do Polski po 15. Specjalny samolot wyląduje we Wrocławiu. W Paryżu magiczny tenis. Maja Chwalińska powalczy o półfinał French Open.
11: SK Rock. Raport.
10: 10:00, Anna Kruszyńska zapraszam. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, mówi o relacjach z Polską szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha, ale jednocześnie dodaje, zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. To ciąg dalszy kryzysu w relacjach dwustronnych, wywołanego nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Trwają międzyrządowe rozmowy w tej sprawie, a z najnowszymi informacjami nasz reporter Michał Rawa.
12: Tak jest, dzień dobry. Andrii Sibicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat oba kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne i podkreślił, że jest to podejście, którego nie wolno podważać ani nakręcać spiral nienawiści. To głos z Kijowa. Warszawa odpowiada. Prezydent Zełenski popełnił błąd i mamy prawo do rozczarowania, mówi szef MSZ-u Radosław Sikorski, który przekazał, że trwają zakulisowe rozmowy z Ukraińcami. W tym tygodniu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem ma rozmawiać m.in. szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: To jest raport.
10: Tragiczny wypadek na Kładzie. Nie żyje 30-latek. To w województwie warmińsko-mazurskim. W miejscowości Mazurowo mężczyzna kierujący Kładem stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.
14: Niestety mimo reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Ustalono, że mężczyzna jechał w kasku. Na miejscu policjanci wykonali czynności procesowe. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji.
10: Mówi Agata Kulikowska, nałęcz z ełckiej policji. Okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej w Ełku. Oddycha samodzielnie i wraca do Polski. Z Chin wystartował dziś specjalny samolot, na pokładzie którego jest 24-letnia Klaudia Uciechowska. Po 15 maszyna wyląduje na lotnisku we Wrocławiu. Z Klaudią jest jej mama, która przekazała najnowsze informacje o stanie dziewczyny.
15: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
10: Mówi Joanna Uciechowska. Na powrót Polki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny z Wrocławia, gdzie 24-latka trafi dzisiejszego popołudnia. Polka 2 lata temu wyjechała do Pekinu na studia. 2 miesiące temu jej stan zaczął się dramatycznie pogarszać. Rodziców kobiety poinformowano, że ich córka ma zdiagnozowane zapalenie mózgu i zapalenie oskrzeli, do których doprowadził pierwotniak, guz na jajniku.
11: Słuchacie raportu w SC Rock.
10: To największa niespodzianka tegorocznego turnieju French Open. Pochodząca z Dąbrowy Górniczej, 24-letnia Maja Chwalińska już zaliczyła największy sukces w karierze i stoi przed kolejną szansą. Ogromnego wzruszenia nie kryje jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
16: Cieszę się, że mogłem dołożyć małą cegiełkę do tego sukcesu kiedyś, wcześniej. No, ogląda się ją przyjemnie. Ona gra taki magiczny tenis, no i też dlatego podbija korty w Paryżu.
10: A dziś Maja Chwalińska zmierzy się z Anną Kalińską. Mecz Polki i Rosjanki o godzinie 11:00.
4: SK Rock Biznes.
10: Orlen obniżył hurtowe ceny benzyny bezołowiowej Euro Super 95 o 4 zł, a benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 21 zł za metr sześcienny. Hurtowa cena oleju napędowego EcoDiesel nie uległa zmianie, wynika z danych opublikowanych przez koncern. W maju spadła zdolność kredytowa Polaków, na przykład singiel zarabiający około 6 tysięcy zł netto może liczyć na kredyt o blisko 3% niższy niż w kwietniu, wynika z raportu rynekpierwotny.pl. Najbardziej, bo o 5% zmalała zdolność kredytowa rodzin z dzieckiem. UOKiK wszczął postępowanie w sprawie opinii na portalu nocowanie.pl. Platforma umożliwia rezerwację noclegów w Polsce lub za granicą. Osoby korzystające z portalu nie wiedziały, czy opinie o noclegach w tym serwisie wystawiali ci, którzy rzeczywiście przebywali w danym miejscu. Postępowanie może się zakończyć nałożeniem kary do 10% ubiegłorocznego obrotu. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3 zł 65 groszy, za euro 4 zł 24 grosze. Aktualny kurs franka to 4 zł 62 grosze, a funta 4 zł 90 groszy.
4: Pogoda.
10: IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Prognozuje się opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Bez opadów na północnym wschodzie temperatura od 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 17 na południowym zachodzie do maksymalnie 25 stopni na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej dziś na południu, tam 27 stopni.
4: Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Zespół Kopernocka w tym roku pojawi się na Poland Rock Festival. Zagra na małej scenie tego najpiękniejszego festiwalu świata. Małej, ale jak to mówi prowadzący tej sceny, małej tylko z nazwy. No to pewnie do zobaczenia. Mam nadzieję, że usłyszę ten numer na żywo w tym roku. Właśnie na tym festiwalu. 13 minut po 10. Mam też nadzieję, że niebawem spotkam się w Polsce na koncercie z tym zespołem, który teraz zagra.
1: Ten kawałek dobrze. Dobrze rokuje.
0: Są takie specjalne strony na Facebooku, które zbierają fanów zespołu YouTube i tam wyczytałem, że może jeszcze w czerwcu pojawi się pierwszy singiel z tej nowej płyty, która, no skoro będzie pierwszy singiel w czerwcu, powinna ukazać się jesienią. A skoro miałaby być nowa płyta zespołu YouTube, to by oznaczało, że w przyszłym roku będzie koncertowa trasa. A skoro od 2009 roku ich nie było w Polsce, to czas najwyższy znowu tu przyjechać. Tak od słowa do słowa doszliśmy do tego marzenia, żeby się z nimi tutaj spotkać. Byle nie na Narodowym w Warszawie. In Alive i YouTube.

0: hej i historię. A teraz będziemy w czasach naprawdę zamierzchłych. Ho, ho, w latach 60.
1: Kultowe kawałki w SC Rock.
0: Jak pewnie Państwu wiadomo, pierwszym legendarnym singlem zespołu The Doors było nagranie Break On Through to the Other Side, które ukazywało się jako pierwsze, jeżeli chodzi o promocję ich debiutanckiego krążka The Doors. Sukcesu wielkiego nie zrobiło, nie dostało się do pierwszej setki amerykańskiej listy przebojów Billboard. Ale sukces przyszedł szybko, bo już z drugą piosenką Light My Fire. Proszę sobie uwierzyć, że ona swoją premierę w roli singla miała dokładnie 59 lat temu.

0: Crying i Aerosmith Westrock. Zastanawiali się Państwo, ile artyści potrafią zarobić na jednej piosence? Zaraz dam przykład takiej naprawdę bardzo dochodowej piosenki i nawet ją za moment zagram.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Shorty robocze, mocne, przewiewne i odporne na zużycie, teraz tylko za 49,99 zamiast 89,99. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz Imi. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
7: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
8: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
9: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
8: I to gdzie?
9: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
7: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: Reklama.
13: Hi, this is Keith Richards.
14: My name is Gary Clark Jr.
15: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie

Children of the Revolution, zespołu T-Rex. 3 czerwca, tyleże roku 83, na pierwszym miejscu listy singli w Wielkiej Brytanii znalazł się utwór Every Breath You Take, zespołu The Police. Znalazł się i utrzymywał się na niej, na tym pierwszym miejscu przez 4 tygodnie. A chwilę później piosenka była też numerem 1 w USA i tam z tego pierwszego miejsca nie spadała dłużej, bo przez 8 tygodni. Piosenka o miłości, ale raczej nietypowej. Tekst utworu piosenkarz pisał w trakcie swojego rozwodu z Frances Tomalty, no i mówi o chorobliwej potrzebie kontroli osoby, którą się kocha, o uczuciu, które wynika z czystej zazdrości i obsesji na punkcie drugiej połówki. Te emocje towarzyszyły wokaliście przez cały rozwód, a ich muzyczna interpretacja, jak się okazuje, rozkochała świat i przyniosła trochę pieniędzy Stingowi. Trochę. I ile razy słucham tej piosenki, tyle razy wizualizuję sobie te 700 tysięcy dolarów, jakie Sting zarabia co roku, kasując te pieniądze tylko z tantiem za odtwarzanie tej piosenki w radiu czy telewizji.

0: Placebo i Shout. I będziemy zbliżać się do godziny 11, która już za moment. Co to oznacza? Raport oczywiście. Sprawdzamy, co dzieje się na świecie. Zrobi to pani Ania, która też rzuci okiem na prognozę pogody. Ten długi weekend nie wygląda zbyt ciekawie, jeśli chodzi o słońce. Raczej to niebo będzie pokryte czymś, co wolelibyśmy w długi weekend akurat mieć gdzieś daleko, czyli chmurami. Ale o szczegółach państwu opowie Ania za moment.
1: Reklama.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
0: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
5: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
12: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
11: To dobre cechy charakteru.
12: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
13: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
15: Dziś walka o półfinał French Open. Maja Chwalińska niebawem wyjdzie na kort. Podpalił mężczyznę na jachcie w raporcie Szczecin i zarzuty dla 41-latka. Ma być bezpieczniej. Od dziś obowiązkowe kaski dla osób poniżej 16 roku życia.
16: SK Rock. Raport.
15: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Oczy sportowej Polski zwrócone na Paryż. Maja Chwalińska niebawem wyjdzie na kort. Za kilkanaście minut początek ćwierćfinału French Open z udziałem naszej tenisistki. Polka już sprawiła wielką sensację na paryskich kortach, ale liczymy, że to nie koniec. Czekają nas wielkie emocje. Mecz Polki z Rosjanką Anną Kalińską będzie śledził nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
17: Tak jest, dzień dobry. Na papierze to Rosjanka. 22. rakieta świata jest faworytką tego meczu, ale jak podkreśla Michał Chojecki z redakcji sportowej Super Expressu, na korcie to może wyglądać zupełnie inaczej.
18: Wiadomo, że Rosjanka lubi taką grę płaską, jednostajną, siłowe, mocne uderzenia z głębi kortu i bardzo jestem ciekaw, co ona zrobi, jak będzie dostawała te topspinowe, mocno rotowane, wysokie piłki, które będą lądować pod samą końcową linią. Może po prostu zgłupieć.
17: Polka swoją grą zaskakiwała w Paryżu już takie tenisistki jak Qin Wenzhen czy Maria Sakkari. Trzymamy kciuki za kolejny wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa.
16: To jest rap.
15: Podpalił mężczyznę przebywającego na jachcie, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło tydzień temu przy jednym z nabrzeży na Odrze w Szczecinie. Według policji dwóch agresorów zaczęło grozić mężczyźnie przebywającemu na jachcie. Następnie 41-latek podpalił poszkodowanego. Ten, aby się ratować, wskoczył do wody.
19: Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów kierowania groźb karalnych. Dodatkowo 41-letni mieszkaniec Szczecina usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa należący do katalogu tych najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.
15: Mówi Paweł Pankał z policji w Szczecinie. Obaj mężczyźni przebywają w tymczasowym areszcie. Ucierpiał również jacht. Zapalił się górny pokład. Jeździsz na hulajnodze czy rowerze i nie masz 16 lat? Obowiązkowo załóż kask. Dziś weszły w życie nowe przepisy, które mają poprawić bezpieczeństwo.
20: Głównym celem jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Warto jest zadbać o odpowiedni atestowany kask i nie tylko dlatego, aby uniknąć kar, ale przede wszystkim po to, aby skutecznie chronić dziecko podczas codziennych przejażdżek.
15: Mówi Małgorzata Stanisławska z Zielonogórskiej Policji. A jeśli dziecko nie będzie miało na głowie kasku, rodzice lub opiekunowie dostaną mandat w wysokości 100 zł.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Na koniec Leszno i bohater z kosiarką. Od 3 lat pan Grzegorz kosi trawę społecznie. Wszystko po to, by miasto było piękne. Jak mówi, to lepsze niż siłownia.
21: No jest ważne dla mnie, żeby miasto Leszno pięknie wyglądało kiedyś.
22: A dużo pan kosi?
21: Codziennie sobie poświęcam około 2 godzin. I to robię dla przyjemności, żeby na przykład trzymać kondycję, bo tu trzeba robić dużo kroków.
22: A co pana znajomi na temat tego, że jest pan takim kosiarzem leszczyńskim?

0: Polski.
1: Że jest to po prostu bardzo pozytywna opinia. Kiedyś były czyny społeczne w latach PRL-u i to było bardzo dobre. Na końcu była kiełbaska, trzeba zrobić w Lesznie coś takiego, wielkie koszenie. Przecież każdy ma kosiarkę.
2: Z panem Grzegorzem rozmawiał Tomasz Szymlet.
3: Pogoda.
2: Dziś pochmurno nad częścią kraju, opady deszczu i burze. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Bez opadów na północnym wschodzie. Temperatura 23 stopnie w Poznaniu, stopień niżej w Opolu i Lublinie. Na termometrach w Warszawie 24 kreski, 25 stopni w Bydgoszczy, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, a 26 w Gdańsku i Koszalinie.

0: bardzo, ale to bardzo proszę, by ci, którzy chcieli zdobyć wejściówki na ten koncert, wysłali teraz głosówkę, w której będzie znajdować się imię tego, który w zespole jest kuzynem. Czyli nie interesuje mnie bracia, tylko kuzyn. Ciekawe, czy państwo wiedzą. To jak grzecznie proszę o te głosówki wysyłane Messengerem na profil Skirok, oczekując na zwycięzcę, by dać mu podwójną wyjściówkę na Kings of Leon, a w międzyczasie zagram pewne trio z Wielkiej Brytanii.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nazywają się Muse.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

0: going i wherever you will go. 20 rok. Kaśka pisze: o matko, ja właśnie do urzędu, a tu taki konkurs. No i pisze odpowiedź, ale ja prosiłem o głosówki. Kaśka, może jeszcze po weekendzie będę miał dla państwa takie podwójne wyjściówki na koncert Kings of Leon. Proszę się nie denerwować. Ale teraz czas na rozwiązanie naprawdę szybkiej akcji. Pytałem o imię tego, który w zespole nie jest bratem, tylko kuzynem.
1: Kuzyn ma na imię Matthew. To tak a propos biletów na Kings of Leon.
0: Znaczy pani...
1: Pozdrawiam.
0: A, dobrze. Pani Aniu, no niech pani nie ucieka jeszcze. Nie, żartuję, pani nagrała się. Przecież pani Aniu, gratuluję. Podwójna wyjściówka na koncert Kings of Leon jest pani. Proszę się jeszcze raz ze mną skontaktować i ustalimy wszystkie szczegóły tego, jak te wejściówki pani ode mnie dostanie. Gratuluję, no naprawdę. Są państwo świetni, jeżeli chodzi o wiedzę muzyczną. Muszę chyba robić trudniejsze konkursy.
2: Kultowe historie w SC Rock.
0: Wiecie, jak się dziś nagrywa płyty, prawda? Można nagrać wokale, instrumenty, cokolwiek w dowolnym miejscu na świecie, potem wysłać pyk mailem albo właśnie tym messengerem, wrzucić do chmury. Kiedyś było inaczej, no. 56 lat temu, 3 czerwca roku 1970, Ray Davies, lider zespołu The Kings, musiał przerwać turnę po Ameryce, przelecieć 5,5 tysiąca kilometrów do Londynu, tylko po to, by w studiu Morgana zmienić jedno słowo w nagranej 2 tygodnie wcześniej piosence Lola. Bez zmiany tekstu tej piosenki ta nie miała szans na prezentacji w BBC, co z kolei mogło wpłynąć na wyniki sprzedaży singla. A to był zespół, gdy zespół łaknął przeboju, jak to się mówi, jak kania dżdżu. Od czasu takiej piosenki, którą nagrali wcześniej, Waterloo Sunset, dziennikarze mierzyli kolejne kawałki, zarzucając im brak świeżości i powielanie pomysłów. No i teraz dochodzimy do clue. Jakie słowo musiał zmienić w tekście Ray Davies? Nie miało nic wspólnego z seksem, którego pełno w piosence. W końcu tytułowa Lola, państwo wiedzą pewnie, to transwestyta spotkany w jednym z podejrzanych klubów w Soho, gdzie serwują szampana smakującego jak Coca-Cola. I właśnie o Coca-Colę chodziło. BBC uznała, że wymienienie tej nazwy narusza przepisy o zakazie product placement w audycjach tej stacji. No i Davies musiał zamienić ją więc na Cherry Coke, która w tamtym czasie jeszcze nie była nazwą własną produktu. No i piosenka mogła stać się hitem.

0: Kiedy słucham tego nagrania po latach, dochodzę do wniosku, że to w sumie proste granie, ale jakie fajne, podnóżkie, przebojowe. Human i polski westrock. A za moment chyba mój ulubiony zespół Faith No More.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansi, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub od udzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie

0: Volkswagen.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Reklama.
7: Radar.
8: Zapraszam, Michał Prokopowicz. No i stało się. Oto właśnie nastąpił moment, który możemy uznać za zwieńczenie od samego początku niezwykle głośno komentowanego koncertu Metallica w Polsce. Grupa właśnie udostępniła na swoim oficjalnym koncie w serwisie YouTube nagranie z występu w Chorzowie. Grupa postawiła na klasyk z kultowego czarnego albumu. Co to za kompozycja? Szczegóły znajdziecie na skrok.pl.
7: Skrok. Radar.
9: Alright, this is Kirk from Metallica.
10: Hello, I'm David Gilmour.
11: Hello, I'm Richard Wright.
12: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
13: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Ashes to Ashes. Chyba mojego ulubionego jednak cały czas zespołu Faith No More. Mówię chyba, bo tych lubianych przeze mnie kapel jest trochę, a nawet trochę dużo. No dobrze, teraz będzie kapela, której koledzy albo pobratymcy będą przez 4 dni łoić ostrą muzykę na Mystic Festival w Gdańsku, więc i dla nich musiało się znaleźć dzisiaj miejsce. Powodem oczywiście urodziny jednego z dżentelmenów, którzy tworzą ten zespół. Teraz zadam jeszcze pytanie dotyczące tego, czym kierują się ludzie, którzy zaczynają grać muzykę. Chęcią bycia popularnym, rozpoznawalnym, a czasem na przykład tym, by mieć po prostu kasę, jak nasz bohater. A dokładnie kasę na alkohol i dziewczyny. Kerry King wyznał to w jednym z wywiadów. W życiu nie zakładałem, że utrzymamy się na rynku ponad 30 lat. Mieliśmy szczęście. Nasza pierwsza płyta wyszła, kiedy byliśmy jeszcze nastolatkami. Ja i Jeff mieliśmy wtedy może po 19 lat. W tamtym czasie zabraliśmy się za muzykę, żeby mieć na piwo i laski. A potem ktoś nas odkrył i nasza kariera potoczyła się już z górki. Kerry King, legenda metalu, ma dziś 62 urodziny. To teraz pan Kerry King z kolegami, czyli zespołem Slayer w piosence Seasons in the Abyss.

0: With or Without You zespołu U2. No, to już za moment 12. To pan Jaro mówi do usłyszenia. A ponieważ z częścią z państwa się nie usłyszę w czasie długiego weekendu, no to życzę, by te 4 dni, jeśli ktoś oczywiście ma wolne, były czasem fantastycznego odpoczywania. Nam, ludziom w tym podobnym, mam wrażenie, wieku, chyba na odpoczynku i zdrowiu zależy najbardziej. No to niech się państwu darzy. To do usłyszenia.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetour G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyletką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Reklama.
8: Polka walczy z Rosjanką o półfinał Rolanda Garrosa. Szczegóły za chwilę od naszego reportera. Służby ratunkowe szukają mężczyzny, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Od dziś obowiązkowe są już kaski dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg.
9: SK Rock. Raport.
8: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. To jak na razie wielki mecz Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. Polka walczy z Rosjanką Anną Kalińską w ćwierćfinale French Open i mamy dobre informacje. Maja wygrała pierwszego seta, ale mecz jest dość zacięty. To spotkanie śledzi dla Was nasz reporter Michał Rawa.
10: Tak jest. Anna Kalińska na razie nie potrafi odnaleźć się na korcie, choć Maja Chwalińska gra tenisa, do którego przyzwyczaiła nas już na kortach Rolanda Garrosa. Nieprzyjemny top spin, slice i świetna technika. To pokazuje nasza zawodniczka od początku meczu. Rosjanka popełnia wiele błędów, często posyła piłki na aut i oby tak ten pojedynek wyglądał do końca.
9: To jest raport.
8: Akcja nadal nie przyniosła efektu. Służby ratunkowe szukają mężczyzny, który wczoraj wieczorem skoczył z zapory do jeziora Solińskiego w Bieszczadach. Dramat rozegrał się wieczorem. W nocy trwały intensywne działania strażaków, ale nie przyniosły one efektu, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
11: Do zadań strażaków nurków oraz operatorów sonaru należało szczegółowe zmapowanie i przeszukanie dna zbiornika w rejonie zdarzenia. Mimo intensywnego przeszukania akwenu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu sonarowego, osoby poszkodowanej nie udało się zlokalizować. Działania strażaków w tej fazie zostały zakończone.
8: Na miejscu pracuje policja, poszukiwania cały czas kontynuuje bieszczadzki WOPR. Jeszcze dziś dno jeziora ma być przeczesywane.

0: zjebane za pomocą podwodnego drona.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Ważne zmiany w przepisach drogowych. Od dziś obowiązkowe są już kaski dla młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Kończy się też taryfa ulgowa dla piratów drogowych. Nie będzie już kasowania punktów karnych za poważne wykroczenie na drogach.
2: SK Rock Biznes.
0: Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, czyli OECD, obniżyła w swoim dzisiejszym raporcie prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego na świecie z powodu skoku cen energii i nawozów na skutek wojny na Bliskim Wschodzie. W Polsce wzrost PKB ma wynieść równe 3%. Jak stworzyć poczucie bezpieczeństwa dla podmiotów rynku finansowego i konsumentów? Zastanawiali się uczestnicy Okrągłego Stołu do spraw ryzyk prawnych rynku finansowego, który odbył się podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Biorący udział w spotkaniu eksperci zgodzili się, że polski system finansowy stoi przed wyzwaniami związanymi z zapewnieniem stabilności i przewidywalności. Pepco Group podpisała przedwstępną umowę dotyczącą sprzedaży 100% udziałów w spółce Deals Polska na rzecz inwestora z europejskiego sektora handlowego. Wartość transakcji ustalono symbolicznie na 1 złotówkę, przekazała spółka w komunikacie.
2: Pogoda.
0: W ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu, niewykluczone jest także pojawienie się burz. Dość pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie oraz częściowo w centralnej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkim i na Mazowszu.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: prawda, że tak przyjemnie pobujać w to wczesne środowe popołudnie razem z T-Love. To był Vuk. Tak zatytułowany był utwór z płyty Prymityw, która, przypomnę, ukazała się w 1994 roku. I to jest ten najbardziej znany utwór z tracklist tego właśnie albumu zespołu T-Love. Jest 13 minut po 12. Dzień dobry, mówi Michał Cieślik. To jest środa, 3 czerwca, a my tutaj razem będziemy do godziny 15, więc zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście dużo, dużo ciekawego grania. W tej godzinie między innymi Metallica, pojawi się także zespół The Verve. No i tego popołudnia także będę miał dla Państwa bilety na koncert Kings of Leon. To jest nasz patronacki koncert w Łodzi, który odbędzie się 17 czerwca, czyli za dokładnie 2 tygodnie w Łódzkiej Atlas Arenie. Takie właśnie dźwięki będą wybrzmiewać na żywo. No i ja chciałbym kogoś tam wysłać na ten koncert, a myślę, że chętnych, żeby tam się pojawić za 2 tygodnie, nie brakuje. Także proszę być na nasłuchu, proszę o czujność, będą bilety do przejęcia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I z dziką radością gram Państwu nowy kawałek Paula McCartneya z jego najnowszej płyty, wydanej tuż przed weekendem, The Boys of Dungeon Lane. Come inside.

3 czerwca w kalendarzu, dziś podobno dzień savoir vivre, czyli coś, z czym często na bakier byli panowie z Twisted Sister właśnie. Niesforne to dusze, trzeba przyznać, często nie przebierające w słowach, jak na przykład Dee Snider, wokalista, który podczas koncertu w Amarillo w Teksasie w 1984 roku został nawet aresztowany pod zarzutem nieprzyzwoitego zachowania. Policja otrzymała wtedy zgłoszenie od oburzonych rodziców dzieci, które poszły na ten koncert, no i oskarżyli muzyka o używanie wulgaryzmów na scenie i sprowadzanie młodzieży na złą drogę. W efekcie czego wokalista został właśnie aresztowany tuż po zejściu ze sceny. Muzyk zapłacił grzywnę i na tym się, skończyło w tym przypadku. Twisted Sister i We're Not Gonna Take It to już za nami w SC Rock. A z tym savoir vivrem też niespecjalnie radzi sobie wokalista Green Day'a, Billy Joe Armstrong, którego nawet kiedyś wyprowadzono z samolotu za, i tu ciekawe, za zbyt obwisłe spodnie, które no ukazały, jakby to niektórzy powiedzieli, całą nagą prawdę. Billy Joe nie reagował na apele personelu pokładowego, więc musiały służby zareagować wtedy. Tak to jest z tymi rockmanami. Green Day przed nami.

0: nasza ulubiona sekcja smyczkowa Bittersweet Symphony i The Verve już za nami Westrock. W przyszłym roku, jak dobrze liczę, to minie 30 lat od premiery tego właśnie utworu z tej właśnie płyty Urban Hymns zespół The Verve. 23 minuty do 13 nam pozostają. Gansi jeszcze w tej godzinie na pewno się zmieszczą, jeżeli ktoś ma ochotę na Hungest Ride Temple of the Dog. Ten utwór też z dziką radością zagram jeszcze w tej godzinie.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Wracamy!
6: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
7: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
6: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Reklama.
14: Hey, this is Billy Gibbons,
15: Dusty Hill,
16: and Frank Beard
17: of ZZ Top.
18: Hi, I'm Alanis Morissette.
19: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam,
20: and you're listening to Eska Rock.

Bum! Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Można powiedzieć, że jutro taki G-Day, czyli dzień koncertu Gunsów w Polsce. Pierwszego z dwóch dodajmy, ten drugi w sobotę. Gliwice tym razem ugoszczą Axla i spółkę, ale to jak wiadomo nie ich pierwsza wizyta na Śląsku, bo wcześniej był Chorzów, a jeszcze wcześniej Rybnik. No i ten słynny Poślizg, jeżeli chodzi o start koncertu, ponad 2,5-godzinny. No ale to było dawno temu, teraz takie historie już im się raczej nie przydarzają. Nothing za nami, ten jak na razie najnowszy singiel Guns, on z pewnością też wybrzmi jutro i w sobotę podczas tego koncertu w Gliwicach. Guns N' Roses za nami. Teraz gramy Temple of the Dog, Hunger Strike.

0: Biznes Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: To były Róże Europy w SC Rock i Jedwab, no i gościnnie Edyta Bartosiewicz w Chórkach, warto dodać. No a pani Edyta już na pierwszym planie ze swoim własnym utworem Sen, na pewno w tej drugiej godzinie naszego środowego spotkania, na którą bardzo gorąco państwa zapraszam. Wcześniej punktualnie o 13:00 najnowszy raport w SC Rock.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
10: Zaprawy?
9: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
10: No, dobrej jakości.
9: A jaka?
10: No, niedroga.
9: I dokąd po nią pojedziemy?
10: Do Bricomana.
11: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 40.

0: 39,90. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
3: Reklama.
4: Akcja ratunkowa wobec polskich alpinistów na Mont Blanc. Jednego z nich trafił piorun. Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału French Open. Trwa zacięty pojedynek z Rosjanką. W raporcie też zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B.
5: Eskarok. Raport.
4: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Dwaj polscy alpiniści zostali uratowani w nocy w masywie Mont Blanc przez ratowników z alpejskiego pogotowia górskiego oraz włoskiej gwardii finansowej, podała agencja ANSA. Jeden z nich został trafiony piorunem, w związku z czym obaj nie mogli kontynuować wspinaczki.
5: To jest raport.
4: Po morderczym pierwszym secie Maja Chwalińska coraz bliżej półfinału French Open, ale nie jest łatwo. Trwa drugi set w rywalizacji z Rosjanką Anną Kalińską. Polka wygrała pierwszego 7-6. To spotkanie śledzi wciąż nasz reporter Michał Rawa.
6: Zgadza się. Wyglądało na to, że Maja Chwalińska szybko wygra pierwszego seta. Prowadziła w nim już 5-1. Niestety Anna Kalińska odnalazła się na korcie i zaczęła odrabiać straty. Skończyło się na tie-breaku, w którym górą była Polka. Świetną grą na paryskich kortach Maja Chwalińska zyskała uznanie w całej Polsce. Jej grę śledzą szczególnie młodzi adepci tenisa, m.in. w klubie BKT Advantage z Bielska-Białej.
7: Jesteśmy i dzieciaki, i rodzice dzieciaków, które tutaj trenują w klubie. Jesteśmy bardzo podekscytowani, trzymamy kciuki.
8: Na pewno jest wzorcem, bardzo dużym wzorcem dla młodych.
9: Mocno kibicujemy!
6: I liczymy, że piękny sen naszej tenisistki w Paryżu będzie trwał.
4: Po zakończeniu meczu Polki z Rosjanką na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. To właśnie ze zwycięzczynią tego pojedynku w półfinale zagra Chwalińska albo Kalińska. Śledczy twierdzą, że wyłudzał nienależne mu świadczenia. Są zarzuty dla dowódcy radomskiej 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownika Witolda B. Chodzi o pieniądze z tytułu przejazdów, rozłąki i zakwaterowania. Szkody miały ponosić jednostki w Radomiu oraz Zgierzu, a także Agencja Mienia Wojskowego.
10: Te czyny były popełnione w dość długim przedziale czasu. Prokurator zarzuca, prócz oszustw, osiągnięcie z tego tytułu procederu źródło stałego utrzymania.
4: Informuje Piotr Antoniński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Witold B. jest dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już od 5 lat.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Jeszcze niebezpieczny trend na polskich drogach szybkiego ruchu. Coraz częściej otwierane są bramki awaryjne na autostradach. Grozi to śmiertelnym niebezpieczeństwem. O tym na koniec Rafał Różycki.
11: Kierowcy robią to najczęściej, aby ominąć zatory drogowe lub skrócić sobie trasę.
12: Nagminnie, z większą czy mniejszą regularnością obserwujemy, że ktoś sobie taką bramę otwiera.
11: Mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Przy czym najmniejszym grzechem jest tu zniszczenie kłódki.
11: Przez lukę na jezdnię błyskawicznie mogą wtargnąć dzikie zwierzęta. Zderzenie z łosiem czy jeleniem przy prędkościach autostradowych niemal zawsze kończy się koszmarnymi wypadkami.
12: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiej tragedii, może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
11: Pamiętajmy, siatki wzdłuż tras nie stoją tam bez powodu.
4: Z bramek alarmowych mogą korzystać wyłącznie odpowiednie służby.
3: Pogoda.
4: W ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu. Niewykluczone jest także pojawienie się burz. Dość pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie oraz częściowo w centralnej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkim i na Mazowszu.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Paryżu po pokonaniu 2-0 w setach Rosjanki Kalińskiej. Także wielkie brawa dla Mai Chwalińskiej i oczywiście jest już o jeden krok do finału Roland Garros w Paryżu, więc już trzymamy kciuki, już zaciskamy bardzo mocno palce, żeby ten właśnie krok wykonała skutecznie, no i za parę dni, żeby w tym finale się pojawiła. Piękna sprawa. 12 minut po 13 mamy środowe popołudnie, 3 czerwca, Michał Cieślik. Kłaniam się raz jeszcze i polecam w tej drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tak jak powiedziałem, będę miał w prezencie bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi. Koncert za 2 tygodnie w Łódzkiej Atlas Arenie. No i kolejne zaproszenia do kogoś trafią jeszcze w tej godzinie. Proszę być na nasłuchu. A to jest nowy kawałek Evanescence. Who Will You Follow?

To był Meslowicz i scenariusz dla moich sąsiadów Westerog. No i przepiękny to scenariusz. Games at Match, jak to mawiają Maja Chwalińska. W półfinale Roland Garros właśnie się dowiedzieliśmy. Innymi słowy, Polka w najlepszej czwórce tenisistek w

Hard as a Rock. AC/DC. Fest Rock. To już za nami. YouTube niebawem się pojawi na naszej antenie, ale wcześniej jeszcze... Boom! The Cure. Love Song przed nami. Oni już za miesiąc na openerze, na koncercie. Dodam jeszcze, ich ostatni koncert odbył się w Łodzi w Atlas Arenie w 2022 roku. Zresztą 10 lat temu też tam wystąpili. No i w tym samym miejscu za 2 tygodnie na koncercie Kings of Leon. Jak już ustaliliśmy, to będzie ich 8. wizyta w Polsce, dokładnie tak, a 1. w Łodzi. No i SK Rock bardzo Państwu poleca ten koncert, w ramach którego niewykluczone panowie zagrają też jakieś utwory z ich płytowego debiutu, czyli z krążka Youth and Young Manhood. To był rok 2003 i to była płyta, która nagrywana była między innymi w słynnym, żeby nie powiedzieć legendarnym, studiu Sound City w Los Angeles, czyli miejscu, gdzie największe legendy rocka nagrywały swoje albumy, a w 2013 roku nawet powstał taki kilkuodcinkowy dokument na temat tego właśnie kultowego miejsca związanego z rokiem. I ja mam do Państwa właśnie o to pytanie, o to chciałbym zapytać. Kto wyreżyserował ten właśnie dokument o tych słynnych studiach nagraniowych Sound City? Czy Państwo wiedzą? Jeżeli tak, to proszę dać znać. Czekam na głosówki w tej sprawie na naszym Messengerze, a w zamian za dobrą odpowiedź dla kogoś będę miał 2 bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi już za 2 tygodnie. Do dzieła, czekam na chętnych.

0: Hold me, thrill me, kiss me, kill me i YouTube w Esce Rock. Gdybym miał wybrać taką moją topkę, jeżeli chodzi o moje ukochane filmowe, rockowe numery, no to ten utwór z pewnością byłby w ścisłej czołówce, może nawet top 5, kto wie, może kiedyś się pokuszę o przygotowanie takiej właśnie listy, a to był oczywiście utwór ze ścieżki dźwiękowej filmu Batman Forever z połowy lat 90. U2 już za nami w SC Rock, w puli dwa bilety na koncert Kings of Leon w Łodzi, to już za dwa tygodnie. Wspominałem o debiutanckiej płycie zespołu Kings of Leon, która nagrywana była w takich legendarnych studiach nagraniowych Sound City w Los Angeles, no i pytałem w kontekście takiego dokumentu o tym studiu nagraniowym, kto wyreżyserował ten właśnie dokument, to był 2013 rok, przypomnę, pani Roma chyba wie?
1: Cześć, oczywiście, że dokument o Sound City wyreżyserował Dave Grohl. Pozdrowienia.
0: Tak, jest. Oczywiście o Dave'a Grohla chodzi. Zresztą tam też pan Dave z Nirvaną w 91 roku nagrywał kultową płytę Nevermind. No magia tego miejsca niesamowita. No i może tej magii trochę państwo uszczknął na tym koncercie zespołu Kings of Leon, bo może coś zagrają z tej płyty, którą właśnie tam nagrywali. Pani Romo, gratuluję serdecznie. Dwa bilety na koncert zespołu Kings of Leon w Łodzi wędrują do pani. Dobrej zabawy. Życzę dobrego koncertu za dwa tygodnie dokładnie w łódzkiej Atlas Arenie. A jeżeli komuś się nie udało teraz zdobyć biletów, a bardzo by chciała, to proszę być blisko radia po 14:00. Kolejne takie zaproszenie do kogoś powędrują.
2: Autopromocja. Melina SC Rock.
3: Generalnie mam opinię człowieka, który nie odpuści, dopóki nie odda. Miałem krótki ląd. Na początku bardzo się potrafię zdenerwować. Potem mi przechodzi. Anthony Hopkins pięknie to ujął, że kiedyś traktował ludzi dobrze, a dziś traktuje ich wzajemnością. No ja po prostu się nie nadaję do nastawiania drugiego policzka.
4: Telewizyjnym detektywem, tak?
3: Chciałem być detektywem. Rozwiązywać zagadki.
4: Kolombo po polsku.
3: Kolombo po polsku, tak. No i on mówi, możesz to robić, nawet ciekawsze rzeczy, bez, wiesz, stukania obcesami, wykonywania rozkazów, wchodzenia w mundurze. No i mnie namówił.
2: Melina.
5: A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
2: Melina w SC Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
10: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
11: W drugiej alejce po prawej.
10: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
11: A, to prawda.
10: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
11: No jasne.
12: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wracamy!
16: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
17: Mamo, Mikołaj dał mi uciec! kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
18: Reklama.
19: SK Rock. Radar.
20: Zapraszam, Michał Prokopowicz. W ubiegłym roku zespół Radiohead zafundował fanom gigantyczną niespodziankę. Po dłuższej przerwie muzycy powrócili na scenę pod znanym szyldem. Pomysł na granie co roku 20 koncertów na innym kontynencie to jedno. A jak wygląda sytuacja z kolejnym albumem? Gitarzysta Ed O'Brien nie ma zbyt dobrych wieści dla tych, którzy czekają na nowy album od Radiohead. Więcej szczegółów znajdziecie na skrock.pl.
19: Skrock Radar.

Nice Call w SC Rock w swojej oryginalnej wersji w 2010 roku, wykonanej przez francuskiego muzyka Kawińskiego. To był taki elektroniczny i mocno eksperymentalny utwór, współprodukowany tak swoją drogą przez niejakiego Guy-Manuel Diomen-Christo, czyli jedną drugą duetu Daft Punk. No a parę miesięcy temu zespół Inhaler nagrał własną gitarową wersję tego kawałka. No i proszę bardzo, na rockowo też to brzmi całkiem przyzwoicie, trzeba przyznać. Inhaler i Night Call. To już za nami w ST Rock. No a teraz ci, którzy za półtora miesiąca na dwóch koncertach w Warszawie razem z Systemowe Down się

0: To był Queen i Breakthrough w Esther Rock. Tak kończymy tę godzinę. Kolejną rozpoczynamy od kawałka The Passenger Iggy'ego Popa. No i po 14 także zapraszam Państwa po kolejne bilety na koncert zespołu Kings of Leon, który w Łodzi 17 czerwca za dokładnie 2 tygodnie. Kolejne 2 sztuki powędrują do kogoś już w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę o 14 najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

0: i powędrują do kogoś już w ostatniej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Za chwilę o 14:00 najnowszy raport.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Ja w sumie mam taki apel do szefa, że dzisiaj jest dzień dobrej oceny.
1: Tak, więc dobrze oceniamy jego pracę.
2: Ale liczymy na rewanż.
3: Czy ty chcesz powiedzieć, że pogoda nam się troszkę psuje przed długim weekendem?
1: Dam jak dam, ale sprawdzałem te dla Edynburga.
0: Pomagam ci, 16 i deszcz.
2: Wybornie. No to z naszego punktu widzenia fantastycznie.
4: 6 na 9.
5: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tani
7: masz. Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest! ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
15: Reklama. Maja Chwalińska w półfinale wielkoszlemowego French Open. Polka wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską. Jest wyrok za tragiczny wypadek drogowy w Chełmie z marca ubiegłego roku. Zginęło w nim 2 nastolatków.
16: SK Rock. Raport.
15: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Ona znów to zrobiła. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Polka awansowała do półfinału tenisowego French Open.
17: Tak jest, polska czarodziejka będzie dalej nam pokazywała magię w Paryżu. Coś niebywałego, co za historia.
15: Tak, tuż po ostatniej piłce w tym meczu reagowali komentatorzy Eurosportu. Polka po wyrównanym i wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w 2 setach 7-6, 6-3. Po wygranej Maja Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło.
18: Ja naprawdę nie wiem,
15: co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna za wszystko. Z kim Polka powalczy o finał? Rozstrzygnie pojedynek Karyny Sabalenki i Diany Schneider. Ten mecz już się rozpoczęła półfinały jutro po południu.
19: To jest raport.
15: 7 lat i 8 miesięcy więzienia za wypadek, w którym zginęło 2 nastolatków, jest wyrok za tragedię w Chełmie z marca ubiegłego roku. Oskarżony 20-letni Szymon C. był pijany i przekroczył prędkość o 80 km na godzinę. Zjechał na chodnik, uderzył w latarnię, a potem w betonowe ogrodzenie posesji. W wyniku dachowania 2 osiemnastolatków znajdujących się w bagażniku zginęło na miejscu. W sumie w aucie znajdowało się wówczas 10 osób.
20: Na niekorzyść oskarżonego wskazują takie okoliczności, jak znaczne stężenie alkoholu, ilość naruszonych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, skutek w postaci śmierci 2 osób, na korzyść oskarżonego

0: Namawiają takie okoliczności jak młody wiek, jego niekaralność, pojednanie się z pokrzywdzonymi, wyraził żal, przeprosił rodziców zmarłych kolegów i te przeprosiny zostały przyjęte.
1: Uzasadniał sędzia Marek Woliński. Szymon C. ma też dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Widowiskowe warsztaty dla strażaków w Bydgoszczy na kartodromie mierzyli się z trudnymi zadaniami, uwalniali poszkodowanych z przewróconych aut i rozcinali karoserię. Jak podkreślają organizatorzy, to szkolenie, na którym można popełniać błędy, by podczas prawdziwej interwencji ich unikać.
3: Mamy samochody na dachu, mamy samochody na boku, między drzewami, również mamy samochód ciężarowy, bo wiemy dobrze, że podczas tych wszystkich zdarzeń, gdzie strażacy uczestniczą komunikacyjnych, gros zdarzeń jest udziałem samochodów ciężarowych.
4: Scenki jak w prawdziwym życiu.
3: Próbujemy jak najbardziej realistycznie podejść do tego.
5: Podchodzimy do drzwi.
6: Mierzymy się tutaj ze scenariuszem, gdzie samochód leży na boku. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia, ale w środku zostawił dwoje dzieci.
7: To jest takie fajne doświadczenie, żeby nauczyć się czegoś nowego.
1: A na ćwiczeniach był nasz bydgoski reporter Dawid Olszewski.
8: SK Rock Biznes.
1: Suwerenność technologiczna to zadanie strategiczne dla państwa, także po to, aby nie być uzależnionym od wąskiej grupy dostawców produktów cyfrowych. Tak ocenił premier Donald Tusk podczas przemówienia w trakcie drugiego dnia Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Kwestia szeroko pojętej innowacyjności, definiującej dziś pozycję państw i odporność ich gospodarek, była tematem przewodnim szeregu paneli podczas kongresu. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na przesył gazu przez Gaz-System, poinformował urząd. Po raz pierwszy taryfa dotyczy też polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Osoby korzystające z portalu nocowanie.pl nie wiedziały, czy opinie o noclegach w tym serwisie wystawiali ci, którzy rzeczywiście przebywali w danym miejscu, przekazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął właśnie w tej sprawie postępowanie. Portal na razie nie komentuje sprawy, przynajmniej na tym etapie. Lotnisko Olsztyn-Mazury w Szymanach obsłużyło milionowego pasażera od początku swojej działalności, czyli od stycznia 2016 roku. Marszałek regionu Marcin Kuchciński wskazał, że lotnisko stało się impulsem rozwojowym dla województwa warmińsko-mazurskiego.
8: Pogoda.
1: W ciągu dnia w wielu regionach przelotnie popada deszcz. Niewykluczone jest także pojawienie się burz. Dość pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie oraz też częściowo w centralnej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkiem i na Mazowszu.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: Tap, Thumping i Chumbawamba Westerok, wcześniej Iggy Pop i The Passenger. I tak zaczynamy tę trzecią, ostatnią godzinę naszego środowego spotkania. Dzień dobry po 14:00. W kalendarzu niezmiennie 3 czerwca. Z tej strony Michał Cieślik. Jeszcze przez godzinę pełna w tym momencie. Będziemy razem Westerok, także zapraszam do 15:00. Obiecywałem jeszcze jedno zaproszenie, podwójne, na koncert zespołu Kings of Leon, który za 2 tygodnie w Łodzi. No i to jest ten moment, kiedy trzeba będzie do mnie wysłać głosówkę na naszym Messengerze oczywiście z odpowiedzią na konkursowe pytanie. Stopień trudności będzie ciut wyższy, takie mam wrażenie. No i zobaczymy, kto pamięta, a kto będzie musiał to sprawdzić gdzieś pewnie w czeluściach internetu. Bo chciałem zapytać o taki poboczny projekt basisty Kings of Leon, Jareda Followilla. W 2012 roku pan Jared do spółki z gitarzystą i wokalistą Nickiem Brownem powołali do życia taki właśnie duet, taki właśnie projekt, bardzo fajny zresztą. No i chciałbym zapytać o nazwę tego projektu, nazwę tego zespołu. Czy ktoś pamięta? Jeżeli nie, no to mają państwo tak mniej więcej kwadrans na to, żeby to sprawdzić i potem powiedzieć mi to w głosówce, którą państwo prześlą na naszym Messengerze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A pytanie konkursowe w poprzedniej godzinie dotyczyło Dave'a Grohla, więc pan Dave już teraz z zespołem Foo Fighters z najnowszej płyty Unconditional przed nami. A bilety na Kings of Leon czekają.

0: zespół The Eagles, Hotel California w Estero Rock. Nie z Kalifornii, tylko z Tennessee są panowie z Kings of Leon i już za dwa tygodnie pojawią się na koncercie w Łodzi. Padło pytanie konkursowe, bo są dwa bilety do wzięcia. Padło pytanie konkursowe o ten projekt poboczny, jak wspomniałem, z 2012 roku, basisty Kings of Leon, Jareda Followilla. No i zdaje się, że pani Marika puściła wodze fantazji.
1: Basista z Kings of Leon. Można byłoby sobie tylko to wyobrazić, jak to mogło wyglądać, że na chwilę odkłada ten rodzinny interes i może wpada do studia razem z Nickiem Brownem i mówi, może zrobimy coś trochę bardziej odjechanego. No i właśnie w ten sposób w 2012 roku, tak jak pan redaktor wspomniał, narodził się Smoke i Jackal.
0: No i pan redaktor potwierdza, to była prawidłowa odpowiedź. Smoke i Jackal albo Smoke and Jackal. Jak kto woli ten projekt poboczny basisty Kings of Leon Jareda Followilla. Pani Marika idzie za dwa tygodnie na koncert Kings of Leon w Łodzi. Dwa bilety wędrują do pani.

0: To był Måneskin w Esterogi Begin. No i kawał utworu z lat dawnych, tak to ujmę, całkiem udany cover, trzeba przyznać. Måneskin już za nami. Za 23 minuty będzie 15. Jeszcze w tej godzinie będę miał dla Państwa między innymi bardzo fajny utwór zespołu Incubus.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
4: Zaprawy?
3: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
4: No, dobrej jakości.
3: I jaka?
4: No, niedroga.
3: I dokąd po nią pojedziemy?
4: No, do Bricomana.
5: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj,

0: Oto Moto. To tu.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
0: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.

Katarzyna Nosowska. Powiedzieć kobieta wielu talentów to jak nic nie powiedzieć. Wokalistka, kompozytorka, pisarka, felietonistka, jak wiadomo. Kiedyś nawet prowadziła audycję radiową. No, wszechstronność to jej drugie imię. No, a jesienią będzie świętować na koncertach 30-lecie tej swojej solowej kariery. Przed chwilą z Hejem, Bezruch, to już za nami. No, a teraz też możemy powiedzieć człowiek wielu talentów. Zaraz zaprezentuje nam ten wokalny. Poza tym jest jeszcze plastykiem i grafikiem bardzo zdolnym, dodajmy. Książki też zdarza mu się pisać. Brandon Boyd się nazywa. To lider i wokalista zespołu Incubus, która teraz na antenie z kawałkiem Anna Molly.

0: To był Sztywny Palazzi i spotkanie z... A za chwilę czeka Państwa spotkanie z Michałem Poklękowskim, bo za chwilę 15 i najnowszy raport w Estrock, a potem spotkanie z Dawidem. Kolumna Zygmunta tuż po godzinie 15. Polecamy serdecznie, a pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik odmeldowuje się. Jutro usłyszymy się chwilę po 13. Zmykam tymczasem.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Odkurzacz pionowy bezszczotkowy silnik z turboszczotką i opcją odkurzacza ręcznego teraz tylko za 199 zł zamiast 349. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
1: Jak tak, to Allegro.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.
14: Jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całej Polski.
15: SK Rock. Raport.
14: Jest 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać, jest już w najlepszej czwórce French Open. Dziś w ćwierćfinale pokonała Rosjankę Annę Kalińską. Polka rozmontowała tenis rywalki, komentował dziennikarz sportowy Super Expressu Michał Chojecki.
16: Rosjanka jest na pewno dobrą tenisistką, ale jest to taki tenis siłowy, który nie do końca pasuje do nawierzchni mącznej i tam sprytna, jak ja to mówię, sprytna bestyjka Maja Chwalińska, nasza polska czarodziejka, no po prostu ją rozmontowała zmianą rytmu, tymi dokładnymi skrótami, slajsami.
14: Koledzy Mai z Beskidzkiego Klubu Tenisowego, między innymi Mikołaj Wrzoł, wybierają się do Paryża, żeby na miejscu kibicować jej tam.
17: Emocje są niesamowite i jesteśmy bardzo, bardzo dumni z Mai. Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać, ponieważ z Polski jest bardzo ciężko. Bardzo możliwe, że dzisiaj za 2-3 godziny ruszymy do Pragi, a z Pragi właśnie polecimy do Paryża.
14: Polka w półfinale zagra ze zwyciężczynią meczu Sabalenka-Schneider. To spotkanie trwa.
15: To jest raport.
14: Klaudia oddycha samodzielnie. Właśnie wraca do Polski. Dzisiaj po 15 na lotnisku we Wrocławiu, czyli w sumie za chwilę, wyląduje samolot z 24-letnią Wałbrzyszanką. Wraca z nią mama, która przekazała naszemu reporterowi najnowsze informacje o stanie młodej kobiety.
18: Jak się czuje Klaudia? W zasadzie bez większych zmian. Jedynym plusem jest to, że Klaudia została odłączona od respiratora i oddycha samodzielnie.
14: Mówi mama Klaudii, Joanna Uciechowska. Transport do Polski zorganizował nasz resort obrony. Na powrót Polki czeka już Wojskowy Szpital Kliniczny z Wrocławia, gdzie 24-latka trafi jeszcze dzisiejszego popołudnia.
15: Słuchacie raportu w SCRO.
14: Największy turniej piłkarski dla młodzieży przedłuża termin na zapisy. Chodzi o turniej z Orlika na stadion, w którym mogą wziąć udział drużyny z całej Polski. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach wiekowych. Do lat 13, 14 i 15, zarówno w kategoriach dziewcząt, jak i chłopców. Termin zgłoszeń został przedłużony do końca czerwca, mówi Bartosz Orzechowski z Fundacji Orły Sportu, organizatora turnieju.
19: Zachęcamy tutaj do zapisywania się drużyny właśnie z dużych miast, ponieważ mamy sporo właśnie zapisów z terenów tak zwanej Polski powiatowej, natomiast w miastach zdecydowanie mogą jeszcze te drużyny się zapisywać.

0: Nagrodą główną dla najlepszych drużyn jest wyjazd na zgrupowanie piłkarskie do prestiżowego zagranicznego klubu. W zeszłym roku zwycięzcy trenowali w szkółce FC Barcelony. Zapisy dostępne są na stronie Zorlika na stadion.pl.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda.
0: Nie słyszałeś nigdy o takim klubie FC Barcelona?
3: Ty wiesz, że nie trafiłeś na pustą.
0: FC Barcelona.
3: Wystawiasz się.
0: To chyba z Rumunii, nie wiem.
3: Staniesz zaraz z pół obrotu.
0: Bo to raz mi się należy. W ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady
3: tak,
0: deszczu.
3: Tak, trawka się będzie zielenić, używając nomenklatury piłkarskiej.
0: Bardzo dobrze, bo jest sucho. Niewykluczone jest także pojawienie się burz, jednak dość pogodnie będzie jedynie na północnym wschodzie oraz częściowo też w centralnej Polsce. Termometry pokażą od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkiem i na Mazowszu.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna środowo-piątkowa i Poklęgowski raportuje.
0: Moje uszanowanie.
3: Dzień dobry, a dzień ja tu. Jestem Zygmunt i pytanie brzmi, kto ma długiego? Czerwcowego. O weekend pytamy, czy długi, czy krótki. Można się chwalić albo żalić do Messengera, albo do telefonu 691 613 613. Zapraszamy. Jesteśmy SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Radiu SK Rock. I ten zespół do zobaczenia między innymi na tegorocznej rokowiźnie i będą dla Państwa bilety. A co jeszcze byście chcieli? Halo, halo.
1: Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy macie bilety na Rok na Bagnie?
0: Rok na Bagnie. Sprawdzam.
1: Ona mnie chce puścić, a ja nie byłem ze 20 lat na takim festiwalu.
0: 20 lat, żeby się zgodziła, a czasami wystarczy minuta, żeby się rozmyśliła.
1: Tak, kolejny co roku namawiają.
0: No wiem. To ja szybciutko wam powiem, że Rok na Bagnie to impreza pod naszymi flagami i będą bilety, będę jeszcze o tym informował.
1: Dzięki, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam serdecznie. Bo w tym tygodniu mam dla Państwa karnety na festiwal Metronom w Pradze, na scenie m.in. Nick Cave i Sting. I kto chce karnety na taki festiwal, wysyła do radia głosówkę i przekonuje mnie po czesku, jak umiecie. A jak będzie Rolling Stones po czesku?
2: Walicji se kameny.
0: Jak?
2: Walicji se kameny.
0: No! To Walicji ten kawałek w kolumnie.

0: Witam, dwie sprawuszki. Pierwsza, dzisiaj grasz tak zajebiście fajnie, jak dawno, nie? Tak mi się fajnie wraca z roboty. A druga sprawa, tak trafikowo, to prośba, żebyście uważali, trzymajcie się.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wracamy!
7: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
8: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę.
7: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Ło, widzisz to, co ja?
11: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
13: Reklama.

0: Deep Purple w programie Kolumna Zygmunta w ST Rock. Przepiękna klasyka rocka. A może wybiorę jeszcze coś starszego? Bo zazwyczaj robię to w piątek, ale że weekend w tym tygodniu zaczynamy w środę, to zgodnie z naszą tradycją proponuję po 50. Utwór po 50. Wolę doprecyzować, bo jeszcze poseł Porzucek by mnie źle zrozumiał, później wymieszał z lekami i czołgał się z samolotu. Proszę nie robić takich rzeczy. O umiar, wstrzemięźliwość i wyobraźnię apelujemy przed weekendem. A już za chwilę będziemy raportować.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z ST Rock. Na polskich i europejskich scenach wystąpią Sting, Skunk Anansie, Koma, Avatar, Jen, Manic Street Preachers, Razorlight, Nick Cave and the Bad Seeds, Lady Punk, Wolf Alice, Nocny Kochanek, Sex Pistols, Acid Drinkers, Within Temptation, Cult, Kings of Leon, Airborne, Royal Republic, Lacuna Coil, Lord of the Lost, Nova Twins i wielu, wielu innych. Słuchaj ST Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Festiwalowe lato 2026. Autopromocja.
2: ST Rock. Raport.
3: Michał Poklękowski, zapraszam. Ponad 3 lata więzienia dla 19-latka z Radomia, który pastwił się nad swoją ciężarną partnerką. Mężczyzna ma też kilkuletni zakaz zbliżania i kontaktowania się z nią. Będzie także musiał zapłacić kobiecie 30 tysięcy złotych. Wyrok nie jest prawomocny. W Southampton na południu Anglii wybuchł ostry protest mieszkańców. To odpowiedź na nagranie, na którym policjanci zakuwają w kajdanki umierającego, dźgniętego wcześniej wielokrotnie nożem 18-letniego polskiego studenta Henry'ego Nowaka. Na ulicach angielskiego miasta doszło do ostrych starć lokalnej społeczności z funkcjonariuszami, a do zabójstwa doszło w grudniu ubiegłego roku. Henry Nowak zginął od ran zadanych nożem przez Sikha Vikruma Digwe. Po przybyciu na miejsce policji Digwa fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd brytyjscy policjanci zupełnie bezkrytycznie i bezrefleksyjnie aresztowali wykrwawiającego na śmierć 18-latka.
2: To jest raport.
3: Benzyna tańsza, cena diesla bez zmian. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł. Benzyny 98 6,52 zł, a oleju napędowego 6,40 zł.
2: ST Rock Sport.
3: Ona znów to zrobiła. Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. Polka awansowała dziś do półfinału tenisowego French Open.
4: Tak jest, polska czarodziejka będzie dalej nam pokazywała magię w Paryżu. Coś niebywałego, co za historia.
3: Tak, tuż po ostatniej piłce w tym meczu reagowali komentatorzy Eurosportu. Polka po wyrównanym i też wyczerpującym meczu pokonała Rosjankę Annę Kalińską w dwóch setach. Po wygranej Maja Chwalińska nie mogła uwierzyć w to, co się wydarzyło. Ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Wiem, że się powtarzam, ale każdy mecz dla mnie tutaj jest szalony. Jestem bardzo wdzięczna. A już jutro półfinały.
1: Kolumna Zygmunta w ST Rock.

0: Michael Stipe w Radiu SK Rock, Michael ten z R.E.M., a to piosenka z serialu Rooster. A teraz sceny jak z filmu. Pacjent w szpitalu w Szczecinie rozpalił ognisko, żeby stworzyć zasłonę dymną i uciec z placówki. Chłop w szpitalu rozpalił ognisko. Szanowni Państwo, to chyba najgłośniejsza tego typu sprawa od czasu, gdy ktoś podpalił stertę.
1: Mówi Himmel Jadwiga, Lipinki Łużyckie, Łączna 40. Stertę, ktoś nam podpalił stertę. Zgłaszam.
0: A ja zgłaszam, że problem w służbie zdrowia też jest palący. Zgłaszamy.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Wracamy!
11: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
12: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
11: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
16: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: The Cult w Radiu SK Rock. Jestem pewien, że w niej znajdziesz swoje sanktuarium. No, nie trzeba być specem od metafory, żeby dostrzec w tym utworze pewien podtekst, taką sensualną dwuznaczność. A pytanie, czy macie długiego, też może zabrzmieć dwuznacznie, ale chodzi o weekend i można odpowiadać, tym bardziej, że jakoś dzisiaj cicho. Halo, halo? Jest tam ktoś po drugiej stronie? Gdyby ktoś z Państwa chciałby zrobić zamieszanie, to proszę słać głosówki albo proszę dzwonić. Przypominam, numer do studia 691-613-613. Czekamy na Wasze wiadomości, a te ważne wiadomości szykuje dla Was Michał. Za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Myjka wysokociśnieniowa Stanley 180 barów, 8-metrowy wąż. Teraz tylko za 499 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
7: W drugiej alejce po prawej.
6: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
7: A, to prawda.
6: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
7: No jasne.
8: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Hemara 16 zagrają Smolasta oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do Parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca SK Rock.
1: Reklama.
12: SK Rock Warszawa.
13: Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz między innymi w Rudzie Śląskiej i Gliwicach. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. W jeziorze Solińskim zlokalizowane ciało. Służby ratunkowe przeszukiwały ten akwen po tym, jak wczoraj wieczorem mężczyzna skoczył z zapory do jeziora. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach.
14: SK Rock. Raport.
13: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Nawałnice przechodzą aktualnie przez Śląsk. Oberwanie chmury i silne ulewy występują teraz m.in. w Rudzie Śląskiej oraz Gliwicach. Na linii nasza reporterka Natalia Czarnuk. Natalio?
15: Tak, jestem.
13: Świetnie. Powiedz, gdzie przechodzą teraz burze?
15: Grzmoty słychać już też w stolicy województwa śląskiego, w Katowicach czy w Zagłębiu. Tutaj ciemne chmury nagromadziły się m.in. nad Sosnowcem i Dąbrową Górniczą. Z kolei w Rudzie Śląskiej opady deszczu komplikują już powoli sytuację na drogach. Ściana deszczu i woda w kolejnach nie ułatwiają zmotoryzowanym przejazdu. Kierowcy muszą zachować ostrożność za kółkiem, szczególnie, że w regionie trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Według radaru burzowego nawałnice dziś przejdą przez całe województwo śląskie.
14: To jest raport.
13: Bezpieczeństwo jest ważne, ale nie może odbywać się kosztem naszej historii. Tak szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje wniosek prezydenta o odebranie orderu Orła Białego Włodymirowi Zełenskiemu.

0: Ukraińskiemu. Ma to związek z nadaniem przez niego jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych imienia bohaterów UPA.
1: Tutaj jest jednoznaczne stanowisko pana prezydenta Nawrockiego. No, że nie może być takiej sytuacji, że ktoś odznaczony Orłem Białym jednocześnie nadaje jednostce imię kogoś, kto Polaków mordował w sposób bestialski, kobiety, dzieci. To jest absolutnie niedopuszczalne. Oczywiście decyzja należy do kapituła, ale mam nadzieję, że kapituła taką decyzję podejmie.
0: Kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem w poniedziałek. Do sprawy odniósł się też szef ukraińskiej dyplomacji. Andriy Sybicha zaznaczył, że nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga, czyli Rosji. To może być poszukiwany od wczoraj mężczyzna. W Jeziorze Solińskim zlokalizowano właśnie ciało. Służby ratunkowe przeszukiwały ten akwen po tym, jak wczoraj wieczorem mężczyzna skoczył z zapory prosto do jeziora. Dziś w akcję poszukiwawczą zaangażowano podwodnego drona.
2: Około godziny 12 służby ratunkowe, wykorzystując specjalistyczny sprzęt, najprawdopodobniej zlokalizowały na dnie zbiornika wodnego ciało poszukiwanej osoby na głębokości ponad 50 metrów. Obecnie na miejscu trwają dalsze czynności związane z jego wydobyciem.
0: Służby podkreślają jednak, że ze względu na dużą głębokość i muł na dnie może być problem z wyciągnięciem ciała.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Będą sprawdzać trzeźwość, prędkość i stan techniczny aut. Od dziś więcej policyjnych patroli na drogach. Nie będzie pobłażania dla jedzących, zwłaszcza po alkoholu. To zapowiadają policjanci o akcji. Przed długim weekendem Grzegorz Mich.
4: Kontrolowani będziemy z ziemi i powietrza, zapowiada Adam Dębiński z łódzkiej policji.
5: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie

0: informacji o akcji przed długim weekendem Grzegorz Mich.
1: Kontrolowani będziemy z ziemi i powietrza, zapowiada Adam Dębiński z łódzkiej policji.
2: Stróże prawa będą pełnić służbę nie tylko w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. Wyjadą na drogi także na motocyklach i w oznakowanych autach, a sytuację z góry monitorować będzie

0: pełną kontrolą.
1: Policjanci skupią swoją uwagę na kontroli prędkości pojazdów, sprawdzą stan trzeźwości kierowców, skontrolują, czy wszyscy w pojeździe używają pasów bezpieczeństwa, a także w jaki sposób przewożeni są najmłodsi pasażerowie.
0: Policja przypomina też, że rowerzyści i kierujący hulajnogą elektryczną do 16 roku życia muszą już używać kasków ochronnych.
2: A więcej patroli na drogach będzie aż do poniedziałku.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogoda.
5: Biegasz?
2: Co?
5: Bo pani Kasia napisała, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Biegania i pani Kasia stawia na aktywne rozpoczęcie tego długiego weekendu.
2: No więc... i stawy lubią to.
5: No.
2: My biegamy. Już trzeszczą na samą myśl.
5: Dokładnie, my biegamy
2: pół
5: tylko
2: tony
5: wtedy,
2: kolagenu muszę
5: kiedy
2: kupić.
5: Musimy uciekać. Ale na swoje usprawiedliwienie i na twoje powiem, że no, jak biegać, jak miejscami będzie padać.
2: Tak, takie rzeczy...
5: Takie rzeczy się dzieją. No.
2: Logopedę, logopedę.
5: Jak państwo słyszą, Michał biega, ale w bok.
2: Zawsze w bok i w poprzek.
5: Mów o tym deszczu, żebyśmy
2: tak,
5: się usprawiedliwili.
2: Mamy deszcz i mamy nawałnicę, o czym przed chwileczką nasza śląska reporterka Natalia mówiła na Śląsku. Tam się dzieje nieciekawie rzeczywiście. I tak może być jeszcze przez co najmniej godzinę. Najpogodniej tak naprawdę mamy w tej chwili w centralnej Polsce. A termometry pokazują od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkiem i na Mazowszu.
3: Sponsorem programu była firma...

0: Zero.
1: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie, w internecie to jest kolumna Zygmunta. Dzień biegania. Do wielu słuchaczy od lat mnie do tego namawia, ale za duży wysiłek, ja nie mam butów do biegania i nie mam wiadra do wymiotowania. To ja wam pomacham z radia. I zaczniemy tę godzinę w tempie wolnym. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Pearl Jam w Radiu SK Rock. Czekamy na jakiś sygnał od tej grupy o nowym perkusiście, o nowych dźwiękach. A z tych nowych dźwięków, które już mamy, polecamy nowy album Paula McCartneya. Mamy też nowe numery Stonesów, A Perfect Circle czy Shinedown, a to nie wszystko. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: Pan redaktor spojrzy. Greta Van Fleet, nowy kawałek.
0: A jest nowy kawałek Grety, tak?
1: Tak, gdzieś po cichu, podskórnie czuję, że Royal Blood też zaraz coś spowodują dla naszych uszu.
0: Tak pan czuje?
1: Tak.
0: No to czekamy. A teraz co? Zagramy?
1: Nothing But Thieves, nowy kawałek.
0: Mamy nowy kawałek zespołu Nothing But Thieves.
1: Tak.
0: Zagramy?
1: No dobrze.
0: No,
1: dobrze.
0: To gramy ten kawałek.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Evolution.

0: Zygmunt, cześć. Ja jestem niedaleko, bo tu na Wawrze. Zostaw mi tam trochę tego, co z Michałem macie. Zaraz wpadnę. A to jeszcze jak idziemy w tę stronę, to oczywiście Zygmunt, pozdrów Dawida ode mnie. Nara.
1: Panie Dawidzie, niech pan rozwinie z tym bieganiem. Czy wiele osób pana namawia, żeby pan zaczął biegać? Czy wiele osób każe panu wypierdalać? Przepraszam.
2: Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
8: Wracamy!
9: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
10: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
9: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
14: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
15: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.

0: Biedronka.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Think about me. A ja bym chciał powiedzieć I love you. I love you, Maju. Maja Chwalińska w półfinale French Open. Maja Chwalińska, dziewczyna, która zrobiła w Paryżu zbyt krótką rezerwację, bo nie sądziła, że zajdzie tak daleko. No i pytanie zasadnicze.
1: Do kiedy masz pokój zarezerwowany?
2: Jezu, tak palnęłam.
1: Ale do kiedy, wiesz?
2: Do jutra pewnie, więc trzeba będzie przedłużyć.
1: No myślę, że dzwonimy już na recepcję, ależ to jest piękny sen.
0: Piękny sen to będzie, jak se znajdzie nocleg.
1: Gratulacje, widzimy się dalej.
2: Dziękuję bardzo, dzięki.
0: Tak jest, widzimy się dalej i widzimy się w półfinale. A z kim Maja spotka się w półfinale? O tym i nie tylko o tym powiemy już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
4: Ja w pewnej chwili pożałowałem, tak popkulturowo, że to nie my wysłaliśmy scyzoryków, wiesz, do Nowego Jorku, bo ojciec chrzestny byłby z Błodzentyna, nie? A nie z Corleone albo z Nowej Słupi. I trochę mi było żal, że ta Sycylia jest taka legendarna, taka, wiesz, opowiedziana przez cały świat. Dostałem, wiesz, nóż składany. I na klindze było wygrawerowane, jest wygrawerowane Maciejowi Kieleckie, honor i dyskrecja. Czyli wiesz, zaznaczył...
5: Honor i dyskrecja, dobrze.
4: Zaznaczył, że nie przekroczyłem linii.
5: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
3: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18:00 na kanale YouTube Eski Rock.
5: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.
6: Eski Rock. Raport.
7: Michał Poklękowski, zapraszam. Zakończyły się oględziny Pogorzeliska po pożarze lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Prokuratura wszczęła właśnie w tej sprawie śledztwo. Przyczyna pojawienia się ognia nie jest jeszcze znana. Mają określić biegły z zakresu pożarnictwa.
6: To jest raport.
7: Trzy szwedzkie zakłady karne są właśnie dostosowywane pod kątem potencjalnego pobytu 13-latków. Dzieci mogą tam trafić już w sierpniu tego roku za poważne przestępstwa. Jeśli przegłosowana w Sztokholmie zostanie nowelizacja ustawy obniżająca wiek odpowiedzialności karnej, to skutek rosnącej przestępczości w tej grupie wiekowej. Ze statystyk wynika, że najwięcej przestępstw w Szwecji popełniają dzieci i młodzież migranckiego pochodzenia. Chodzi zwłaszcza o potomków migrantów z Afryki oraz Bliskiego Wschodu.
6: SK Rock Sport.
7: Maja Chwalińska w półfinale wielkosztamowego French Open. Polka wygrała z rosyjską, dziś wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską 7-6, 6-3. No i powiedz, z kim Dave spotka się jutro w półfinale, Maja?
0: W półfinale French Open. Obiecałem Państwu, że powiemy, z kim Maja spotka się w półfinale French Open, a spotka się z Dianą Schneider, która przed momentem wyeliminowała Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0.
7: Życzymy siły pani Maj na
1: tak,
7: jutro.
1: Tak, w walce się ze Schneider.
7: A ja. Da radę.
0: A my lecimy dalej.
7: Krakowscy golbaliści jadą na Mistrzostwa Świata. To ostatnia prosta przygotowań do kobiecej i męskiej reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się na taki turniej. Trzonem kadry narodowej są zawodnicy klubu Brookbet Termalika Kraków. Zapytaliśmy, jak idą przygotowania do tego wyjazdu.
8: Treningi praktycznie wykonujemy codziennie. Alicja Mazur reprezentuje Brookbet Termalika Kraków. Jestem lewoskrzydłową. Kinie golbolowe to na siłowni, jak nie na siłowni, to jakieś dynamiczne, biegamy.
9: Teraz jest dbanie o to, żeby pojechać w jak najlepszym zdrowiu na te mistrzostwa.
10: Łatwo jednak nie będzie, bo jest to topka światowych drużyn.
9: Tak, jest to 16 najlepszych drużyn na świecie. Wyjście z grupy to jest to, o co będziemy walczyć i o tym myślimy na sam początek.
7: Dodaje Bartłomiej Niestyczyński, prawoskrzydłowy reprezentacji Polski. Mistrzostwa Świata w golbolu potrwają od 6 do 16 czerwca. Zdobywcy złotego i srebrnego medalu zakwalifikują się do Igrzysk Paralimpijskich, które w 2028 odbędą się w Los Angeles.
3: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

Kolumna Zygmunta w SC Rock. Nowości, które do

0: To Good Charlotte w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. A już za moment na naszej antenie m.in. zespół Guns N' Roses i Gunsów nie może dzisiaj w Kolumnie zabraknąć, bo przed nami piękne Gunsowe dni, dwa koncerty w Gliwicach, jutro i w sobotę i kilka informacji od organizatora. Na teren wydarzenia nie będzie można wnosić plecaków, torebek ani żadnego innego rodzaju bagażu, niezależnie od jego rozmiaru. A jeśli chodzi o czasówkę, to przedstawia się ona następująco. Otwarcie bram o 17.30, Mamot na scenie 18.15, 19.30 przewidywany start koncertu zespołu Guns N' Roses. I Axl Rose się cieszy?
1: Absolutely.
0: A ja?
1: We're very excited to be there.
2: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
5: Zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
6: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
10: jest! W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Nie pozwól mi. Nie pozwól mi. I nie poddam się. Halo, halo, panie Jacku, halo.
1: Siema, Byku, a siema. Ty pracujesz w piątek. Jak pracujesz, to trzeba pozytywy wyciągać. Zobacz, jutro taki okrojony czwartkowy weekend. Później najkrótszy tydzień pracujący, czyli piąteczek, a później regularny weekend. A obecnie muzyka mi grzebie w uchu, bo jestem do 18 na nasłuchu. Yo!
0: Ja sobie muszę chyba rozpisać to, co pan powiedział, ale zrozumiałem, że do 18 jesteśmy razem i to się bardzo dobrze składa, bo jeszcze godzina kolumny i za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Ja w sumie mam taki apel do szefa, że dzisiaj jest dzień dobrej oceny.
4: Tak, więc dobrze oceniamy jego pracę.
5: Ale liczymy na rewanż.
6: Czy ty chcesz powiedzieć, że pogoda nam się troszkę psuje przed długim weekendem?
4: Dam jak dam, ale sprawdzałem te dla Edynburga.
3: Błagam cię, 16 i deszcz. 100% deszczu.
4: No to z naszego punktu widzenia fantastycznie.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Niskie ceny są codziennie.

0: 5 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: Reklama. SK Rock Warszawa.
8: W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch, tak jest między innymi w Warszawie, Polacy ruszyli w drogę na długi weekend. Potężny niedźwiedź brunatny widziany był dziś w miejscowości Skawa, to w powiecie nowotarskim, jak przechadzał się beztrosko blisko domów.
9: SK Rock. Raport.
8: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Polacy ruszyli na długi weekend. W miastach i na drogach wyjazdowych spory ruch. Tak jest między innymi w Warszawie. W stolicy sytuację monitoruje nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Dzień dobry. Warszawa jest aktualnie zakorkowana przez wyjazdy, ale też popołudniowy szczyt komunikacyjny. Zapchana jest m.in. Wisłostrada w kierunku Żoliborza i dalej siódemka w kierunku Trójmiasta. Stoi warszawski odcinek trasy S8. Do tego utrudnienia po tragicznym wypadku niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Zwolnić trzeba też na Puławskiej w kierunku Piaseczna i na dojeździe do S17, czyli trasy na Lublin.
8: Z centrum kraju przenosimy się teraz na południe. Kierowcy w Małopolsce poza komunikacyjnym szczytem muszą się mierzyć z utrudnieniami związanymi z protestem przeciwników trasy S7. Sytuację śledzi na miejscu dla Was Ula Bienia Niesyczyńska.
11: Protesty przeciwników budowy S7 trwają w trzech miejscach, na dwóch węzłach autostrady A4 i na Zakopiance, mówi Iwona Szelichiewicz z wojewódzkiej policji.
12: Pierwszy przy zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, następnie na ulicy Zakopiańskiej w Opatkowicach oraz w miejscowości Gaj w gminie Mogilany.
11: W korkach postoicie też bliżej centrum Krakowa oraz w Nowej Hucie, na mapach jest wręcz czerwono. Do zderzenia pojazdów doszło też w małopolskim Zatorze. Na drodze krajowej 44 w tym miejscu wprowadzono ruch wahadłowy.
8: Zarówno protesty, jak i utrudnienia w Zatorze mają potrwać do 18.
9: Jest raport.
8: Powalone drzewa, zalane ulice, lokalne podtopienia. To krajobraz na Śląsku. Przez region przechodzą aktualnie nawałnice. W Rudzie Śląskiej tylko przez ostatnie 2 godziny strażacy wyjeżdżali do ponad 40 interwencji.
13: Są to różnego rodzaju zdarzenia, między innymi również wiatrołomy, powalone drzewa. Kokota mamy na wysokości Sportowców zalaną jezdnię. Natomiast dalej na wysokości ulicy Szkolnej przewrócone drzewo tutaj również zupełnie wstrzymane.
8: Dodajmy, że w regionie obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed burzami. Alerty IMGW są wydane do godziny 21.
9: Słuchacie raportów SC Rock.
8: Niedźwiedzie brunatne schodzą coraz niżej i coraz bliżej człowieka. Ostatnio dorosły osobnik, potężny, widziany był w miejscowości Skawa w powiecie nowotarskim, jak przechadzał się sobie od tak po prostu blisko domów. Czy się zgubił, czy szukał jedzenia? Diabli wiedzą. Przyrodnicy ostrzegają jednak, by się do takiego zwierzęcia pod żadnym pozorem nie zbliżać.
14: Z natury boi się kontaktu z człowiekiem, nie podchodzi do niego. Natomiast przez to, że jest dostęp do pożywienia, mam tu na myśli kosze na śmieci, resztki, to te niedźwiedzie pojawiają się w pobliżu siedzib ludzkich. Nie czuje się tam komfortowo, będzie łatwiej płochliwy, ale też może się okazać, że gdzieś tam spłoszony zaatakuje. Nie oczekuje. oczekiwanie.
8: Mówił Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przyrodnicy apelują do osób mieszkających blisko lasów, by zadbali odpowiednio o swoje śmieci i nie wyrzucali resztek pożywienia byle gdzie. Niedźwiedź brunatny, raz nauczony odnalezieniem łatwego i smacznego pokarmu, będzie wracał jak bumerang. To bardzo inteligentny, ale też dość niezłomny, namolny i upierdliwy drapieżnik.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Pogoda.
8: Poruszyłeś się, jak powiedziałem, że niedźwiedź bywa upierdliwy.
17: Bo moim zdaniem upierdliwy. No upierdliwy to był ten miś z Krupówek, pamiętasz? Co chciał hajs za zdjęcie.
8: Był, oj, tak,
17: był taki,
8: oj,
17: to. Ja bym go spiknął z tym misiem ze skawy i poczekał, jak to się skończy. W futrze dzisiaj ciepło, panie Michale.
8: Tak, można się zapocić, ale też nie wszędzie, bo taka temperatura jest w sumie przyjemna. Od 20
17: taka
8: stopni.
17: Taka mało upierdliwa.
8: Taka mało upierdliwa. Od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkim i na Mazowszu i w ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu, zwłaszcza teraz na Śląsku.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: To jest kolumna Zygmunta w S0.
17: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna środowo-piątkowa i ponawiam pytanie, które już dzisiaj padło. Czy macie długiego? Pytam o weekend. Można się chwalić albo żalić, a można też krzyknąć. Jeśli ktoś mi krzyknie, Zygmuncie, mamy weekend, to w nagrodę dostanie brawa. Można się drzeć do Messengera i do telefonu. Zapraszam, jesteśmy SK Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Odchodząc, zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Tu są moje książki i płyty. A tam jest kopalnia i czas coś wykopać.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie wykopujemy dla Państwa utwory nieoczywiste, utwory zapomniane i niech to będzie taka rozgrzewka przed tym, co pięknego koncertowego wydarzy się w ten weekend, a sporo się dzieje. Dzisiaj w Krakowie Impact Festival na scenie Limp Bizkit, jutro i w sobotę w Gliwicach Guns N' Roses i jeszcze zaglądamy do Trójmiasta, bo tam w ten weekend Anthrax, widzieliśmy ich w Atenach, chłopaki pędzą aż miło. Anthrax, Behemoth, Black Label Society, Mastodon, Megadeth, takie łupnięcie będzie słychać przez najbliższe 3 dni w Gdańsku. No i z tej okazji wykopałem dla Państwa numer ostatniej wspomnianej przeze mnie kapeli, czyli zespołu Megadeth. No, to ich pożegnalna trasa i zagramy utwór, który brzmi jak pożegnanie. Kocham Was, ale muszę już odejść. Do wszystkich moich przyjaciół, do całego świata. A Tout Le Monde to zespół Megadeth w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć Dawid, tu Tomek, motorniczy z Krakowa. Dzisiaj długa dniówka, wstałem o 4 rano, teraz skończyłem pracę. Zjem coś, przebieram się i zasuwam na Impact do Tauron Areny w Krakowie. Najbardziej wyczekuję na Limp Bizkit. Mam nadzieję, że dadzą czadu. A jutro trzeba wstać o 2, żeby na 3 być na zajezdni i znowu wozić ludków. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, nara.
1: Cześć Dawidzie, ja to powiem, że niektórzy mają też weekend i że w Gdańsku zaczął się Mystic Festival, przez co mamy sparaliżowane centrum miasta. Pozdrawiam z Gdańska.
2: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl. Oto on, książę Eterni.

0: razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
0: Dni Białołęki 2026. W weekend 13 i 14 czerwca szykujcie się na świetną zabawę. Czekać będą rodzinne atrakcje i strefy gastro. Wstęp całkowicie za darmo. W sobotę przy ulicy Chemara 16 zagrają Smolaste oraz IMI. A potem odpalamy dyskotekę z DJ-em. W niedzielę wpadajcie do parku Picassa na piknik. Wieczorną scenę przejmą OSTR i T-Love. Białołęka. Brzmi dobrze.
3: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
4: Reklama.
5: Eskarok. Gramy dla Was kawałki, których nie słyszeliście.

0: 41 w Radiu SK Rock. Pop, punkowa energia, a tę przedweekendową energię czuć w waszych wiadomościach. Halo, halo? Halo, kto tam?
1: Ja mówię.
0: Cześć.
1: Dzień dobry, a do kogo się dodzwoniłem?
0: Do mnie.
1: Do ciebie, no totalnie, bo to ja, bo nazwija ten go.
0: Czuję się, jakbym rozmawiał przez domofon.
1: Tak.
0: Może byśmy dzisiaj meczek obejrzeli, bo grają w gałę.
1: O kurwa. No, przepraszam.
0: Jeszcze się mecz nie zaczął, a pan już chyba wie, jak ten mecz się skończy.
1: Przepraszam?
0: Czyli nie.
1: Trzymaj się też.
0: Polska, Nigeria. Dzisiaj na Narodowym, a więcej nie tylko o sporcie. Za chwilę w raporcie.
2: Autopromocja. Dzieci, mężczyźni. Jak to gdzie? SC Rock.
3: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski. W każdą środę zapraszam na moją audycję Człowiek z metalu. Gram solidne metalowe dźwięki, zapraszam nietuzinkowych gości, a przede wszystkim was, drodzy słuchacze.
2: Człowiek z metalu w SC Rock. W każdą środę po 21.
3: Witajcie w moim świecie.
2: Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Umorzenia, nieznaczącego zmniejszenia kary nie będzie. NFZ podtrzymuje swoją decyzję po kontroli w szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim. To tam miał dojść do zabiegu na krewnym senatora Tomasza Lenca. Szpital ma zapłacić 134 tysiące złotych kary, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ.
6: Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia oddala zastrzeżenia placówki oraz w całości podtrzymuje wystąpienie pokontrolne zarówno w zakresie poczynionych ustaleń, jak i skutków tych ustaleń, w tym wysokości na nałożonej kary umownej.
5: Kwota ta być może zostanie rozbita na raty, o co wnioskował również dyrektor szpitala w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek ma rozpatrzyć kierownictwo kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u.
4: To jest raport.
5: Chcą przywrócenia Aleksandra Miszalskiego na stanowisko prezydenta Krakowa. Do sądu wpłynął protest referendalny. Jego autor, działacz Solidarności Edward Nowak, twierdzi, że podczas głosowania w Krakowie doszło do kilkukrotnego złamania ciszy wyborczej.
4: SK Rock Sport.
5: Mecz Maji Chwalińskiej z rozstawioną z numerem 25 rosyjską tenisistką Dianą Schneider w półfinale wielkoszlemowego French Open zacznie się jutro około 17 na korcie centralnym. Poinformowali organizatorzy tej prestiżowej tenisowej imprezy. Po porażce z Ukrainą szansa na rehabilitację z Nigerią. Na PGE Narodowym kolejny towarzyski mecz polskich piłkarzy. Na zwycięstwo i lepszą grę liczy pomocnik kadry Nikola Zalewski.
7: Myślę, że to będzie dobry mecz. Zagraliśmy z Ukrainą. Myślę, że taki słabszy mecz. Mieliśmy okazję na początku, żeby strzelić kilka bramek, ale tak nie poszło i musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
5: Na początek meczu Polska-Nigeria o 20:45. Legia Warszawa wzmacnia atak. Wojskowi podpisali kontrakt z Łukaszem Zjawińskim. Napastnik ostatnie dwa sezony spędził w barwach lokalnego rywala, czyli w Polonii, w której błyszczał w pierwszej lidze. 24-latek wraca na Łazienkowską, bo karierę zaczynał w Akademii Legii.

0: Aerosmith z Youngbloodem w Radiu SK Rock, a w tym miesiącu 27 czerwca w miejscowości Hradec Kralowe impreza Youngblooda, czyli Bloodfest. No ale my pędzimy do czeskiej Pragi, bo tam od 19 do 21 czerwca festiwal Metronom, na scenie m.in. Nick Cave, Sting i Manic Street Preachers. I kto chciał karnety, musiał mnie przekonać po czesku. Dobry dzień!
1: Eseczku moja kochana, ahoj Zygmuntku.
0: Ahoj.
1: Ja bym chciała prosić o tiketiki na Metronomu. Podobnież nie macie komu ich dać. Ja obiecuję, że budu pić piweczko i chwalić eseczku. A pliska, pliska.
0: No i widzimy się w Pradze. I co się mówi?
1: Ahoj.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen. Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.

0: Kuba, kiełbasa czy karkówka? Kiełbasa czy karkówka? Trzeba wybrać.
1: No jeszcze wybiorę źle.
0: No to nałożę to i to. Ale najpierw to rozpalę grilla.
2: This is a song called The Corner. We'll see you next time.
0: I żeby oficjalnie przywitać długi weekend w środę, to należą się Państwu brawa. To taka tradycja w kolumnie, że przed weekendem gramy dźwięki z oklaskami i te oklaski będą dla Państwa i dla wokalisty Stereophonics, bo dzisiaj ma urodziny, ale przede wszystkim dla Państwa. I te dźwięki z oklaskami

0: Stereophonics, dźwięki z oklaskami i te oklaski dla wokalisty Kelly'ego Jonesa, bo obchodzi się urodziny, ale przede wszystkim dla was, bo zaczynamy czerwcówkę, więc pytam, czy macie weekend?
1: Cześć, ja ogólnie nie lubię się chwalić.
0: Dzisiaj pan może się chwalić.
1: Dopiero w poniedziałek idę do pracy. Pozdrawiam z fajnych łap na Podlasiu.
0: I łapy w górę!
2: Mamy weekend!
0: A pan ma weekend?
3: Weekend mam, tak, weekend mam, chociaż groziło mi zostanie po godzinach, ale jest okej.
0: Okay. I brawa dla państwa!
4: Pa.
0: A ja gratuluję i bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później radar, a ja wpadnę pewnie do państwa świątecznie, ale już teraz życzę dobrych momentów w ten weekend.

0: Słowiańska, teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
2: Wyprzedaż WISG zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. JISK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Reklama.

0: Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Rosjanka Diana Schneider będzie rywalką Mai Chwalińskiej w półfinale French Open.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. W związku z gwałtowną burzą przemieszczającą się przez województwo śląskie oraz bardzo silnymi opadami deszczu i też porwistym wiatrem na autostradzie A1 na wysokości Żor doszło do kilku wypadków drogowych. Musicie liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu na tej trasie oraz znacznym pogorszeniem też warunków jazdy z powodu złej pogody.
1: To jest raport.
0: Warszawa wysyła jasny sygnał za ocean. Jest oficjalna propozycja utworzenia nowej stałej bazy amerykańskich wojsk w Polsce. Minister obrony przekazał ją szefowi Pentagonu.
2: Pracujemy nad zwiększeniem obecności. Sojusz polsko-amerykański jest gwarantem bezpieczeństwa. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces.
0: Mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, po zamieszaniu w sprawie obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Nie ma żadnego powodu, by zmieniać poziom stóp procentowych. Tak mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński na konferencji po ostatnim posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Ta kolejny miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie.
3: Obecny poziom stóp jest dobry, jest odpowiednio wysoki, żeby stabilizować inflację w obecnych warunkach i nie ma żadnego powodu w tej chwili, żeby ten poziom zmieniać czy dyskutować na temat jego zmian.
0: Mówi szef Banku Centralnego i dodaje, że w kwestii ewentualnych podwyżek stóp procentowych kluczowe będą m.in. ceny ropy na światowych rynkach.
3: Gdyby te ceny się utrzymywały znacząco powyżej $100 i jeszcze miały tendencję, że mogą nagle wzrosnąć, proszę pamiętać o ogromnych stratach w infrastrukturze, które tam w zatoce są trudne do usunięcia szybciej niż w ciągu roku, półtora, na przykład w Katarze, no to wszystko by skłaniało do tego, żeby ceny były wyższe.

0: Koledzy z Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage, między innymi Mikołaj Wrzał.
1: Szukamy teraz wszyscy lotów, szukamy połączeń, żeby się tam dostać.
0: Maja Chwalińska powalczy o finał z Dianą Schneider. W drugim półfinale zagrają Marta Kostiuk i Mira Andrzejewa.
2: A mecz Polki na French Open jutro około 17.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
4: Pogoda.
2: W ciągu dnia w wielu regionach przelotne opady deszczu, tak będzie też wieczorem. Niewykluczone jest także pojawienie się burz, to zwłaszcza dzisiaj na Śląsku. Dość pogodnie jedynie w północno-wschodniej oraz częściowo też centralnej Polsce. Termometry pokazują od 20 stopni w Wielkopolsce do 26 w Łódzkiem i na Mazowszu.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zahaczymy o nowe wydawnictwo od KIS. No, będzie też o pewnej drogiej gitarze. Będzie także kilka słów o tym, co przyszykowała dla swoich fanów pani Daria Zawiałow. Ale zanim to wszystko, czas na prawdziwy, grunge'owy hymn. To Nirvana, to Smells Like Teen Spirit i to właśnie tak witamy się 3 czerwca w środę. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 9. To jest nasz środowy radar.

A skoro już jesteśmy przy miłości, to to uczucie może mieć niejedno imię. Ostatnio Matt Bellamy przy okazji nowych dźwięków formacji Muse namalował za sprawą tych dźwięków żywy obraz człowieka tak głęboko zniewolonego przez drugą osobę, że wyobrażał sobie swojego oprawcę jako, uwaga, zamarznięty księżyc Jowisza, a siebie jako zagubioną drobinkę na jego powierzchni. I tutaj stawiamy kropkę, bo w teledysk do takiego, tak opowiedzianego utworu musi być spektakularny. I dlatego myślę, że jeśli będą jakieś nagrody za teledyski w tym roku, to bez wątpienia Matt Bellamy oraz formacja Muse za kompozycję Cryogen będą nominowani, myślę, że do wielu wspaniałych nagród.

Przed nami na pewno jeszcze dwa koncerty formacji Meslowic w tym roku, chociażby ten listopadowy w Krakowie, czy ten grudniowy, który odbędzie się w warszawskim klubie Stodoła. To tak w gwoli ścisłości a propos tego, co dziać się będzie w najbliższym czasie, jeśli chodzi o formację Meslowic. Czekamy oczywiście na to wszystko, co dziać się będzie. Natomiast fani formacji Kiss przede wszystkim czekają na to dzisiaj zapowiedziane wyjątkowe wydawnictwo książkowe zatytułowane Kiss Destroyer The Definite Visual History. To będzie, drodzy Państwo, wyjątkowa książka, w której wziął udział nie tylko Paul Stanley, ale także Gene Simmons. Panowie wkraczali w 76 roku na scenę na platformach z piosenką Destroyer, którą, no, to trochę się zmieniło jednak, bo to właśnie ta kompozycja zapewniła im status supergwiazdy. Ta oficjalna, autoryzowana, retrospektywna historia, która będzie nam pokazywać to, co działo się za kulisami tej sesji nagraniowej, ale także kulisy oszałamiającej wtedy trasy koncertowej. Będziemy mogli na to wszystko jeszcze raz spojrzeć za sprawą właśnie tego wydawnictwa. Uzbrajamy się w cierpliwość, czekając na to, kiedy ono się pojawi. Natomiast w gwoli ścisłości, jak już jesteśmy przy formacji Kiss, to warto wspomnieć o tym, że gitara pana Ace'a Frehleya, czyli nieżyjącego już gitarzysty formacji Kiss, została właśnie sprzedana na aukcji za 512 tysięcy dolarów. Jak słychać, co po niektórzy kują żelazo, póki gorące, póki jeszcze pamiętamy tę historię. Historię zespołu, który już dawno zakończył swoją historię, chociaż, jak widać, nie do końca.

0: To ich ósmy numer jeden na liście Billboardu. A jednocześnie ta końcówka czerwca będzie naprawdę obfitować w nowe wydawnictwa, bo nie tylko formacja Muse szykuje się na nową płytę, także formacja The Pretty Reckless przygotowała jeden z najbardziej szczerych i bezkompromisowych wydawnictw w dorobku tego zespołu. Jak czytamy, materiał powstawał w oparciu o osobiste doświadczenia, no i ma podkreślać wrażliwość, intensywność i twórczą wolność muzyków tego zespołu. 14 kompozycji na płycie Dear God już 26 czerwca tego roku.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Moje fuba to, jak to nauczycielki od polskiego, pani Kobierackiej, powiedziałam pani Kobranocka.
3: Świetne!
4: I nikomu nie wolno się z tego śledzić.
5: Dokładnie!
6: Mam córkę, do której mówię Klusko, od zawsze. Nie z powodu jej tuszy, tylko po prostu Klusko. No i kiedyś wychodziliśmy z centrum handlowego i naprzeciwko wchodziła pani. Pani, która była taka delikatnie przy tuszy. Chciałem zwrócić mojemu dziecku, że pierwszeństwo ma ta pani, mimo że mieliśmy my to pierwszeństwo.
3: Boże.
6: I mówię, Klusko, kto tutaj ma pierwszeństwo?
4: No i klaps.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Bagażnik rowerowy montowany na hak holowniczy z miejscem na dwa rowery tylko za 599 zł zamiast 699. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
15: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
16: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge.

Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock. Reklama.

To Black Sabbath, Wester Rock. A skoro już z nami Czarny Sabbat, to dajmy głos artystce, która przygotowała dla nas pięknie wyglądający, także w kolorach czerni, swój najnowszy, bardzo jubileuszowy winyl. Ponieważ Daria Zawiałow świętuje właśnie dziesięciolecie swojej działalności artystycznej i jako, że ogłosiła w ubiegłym roku swoją, no tak naprawdę przerwę dwuletnią, jeśli chodzi o powrót do grania, wiemy, że ta trasa już w przyszłym roku, no to żeby nie tracić czasu, no to warto także wspomnieć o tym nowym winylowym wydawnictwie zatytułowanym Akysz, kolekcja singli tom 1. To jest tak naprawdę zestaw, który zawiera debiutanckie single artystki, 3 dokładnie, które pojawiły się na 3 osobnych winylach. Ta kolekcja ukaże się już 1 września w limitowanym nakładzie. Warto będzie, drodzy Państwo, śledzić te informacje, bo płyty naprawdę wyglądają zjawiskowo. To Punk Fu i Daria Zawiałow.

0: To Eddie Vedder powiedział wprost: siedzimy, tworzymy, dłubiemy nad nową płytą. Jak mówi, znajdujemy się co prawda teraz pomiędzy erami. Jesteśmy w laboratorium, w warsztacie, jesteśmy podekscytowani na myśl o zmianie, choć wolelibyśmy działać tak, jak działaliśmy wcześniej. To z ekscytacją myślimy o przyszłości. Ponieważ ta płyta, która właśnie powstaje, powstaje także najprawdopodobniej z nowym bębniarzem zespołu Pearl Jam, ponieważ Matt Cameron po 27-8 latach zrezygnował z funkcjonowania w tym zespole i my musimy uzbroić się w cierpliwość jeszcze do września, by poznać imię i nazwisko nowego bębniarza zespołu Pearl Jam.
1: Autopromocja. Rusza festiwalowe lato z Eską Rock.
2: Czerwiec.
1: Koncert Kings of Leon w Łodzi. Festiwal Metronome w czeskiej Pradze. Start męskiego grania w żywcu.
2: Lipiec.
1: Colors of Ostrava. Rock na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Education. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław.
2: Sierpień.
1: Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa.
2: Rockowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków.
1: Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG

0: zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG

0: Za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
7: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
8: Reklama.
9: SK Rock Radar.
10: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co wyjątkowego dla fanów szykuje Paul McCartney. Pogratulujemy zostania także pradziadkiem pewnemu znanemu gitarzyście. Ale zanim to wszystko, czas na zespół, który już mocno pracuje nad nowym krążkiem. To POD, to Youth of the Nation i to właśnie tak witamy się w drugiej godzinie naszego środowego spotkania w Radarze. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam.

To zespół i artysta, który póki co nie walczy o pierwsze miejsca na listach przebojów. No chyba, że ten film, o którym słyszymy, ten film fabularny o historii Jona Bon Jovi'ego się pojawi, no to pewnie będzie wtedy walka o pierwsze miejsca, o Oscary i o inne tego typu nagrody. Natomiast dzisiaj walczy głównie Paul McCartney o to, że ta płyta, która ukazała się w miniony piątek, faktycznie jutro zameldowała się na pierwszej pozycji brytyjskich list przebojów. Jest bardzo blisko co do tego, więc trzymamy bardzo mocno kciuki. Natomiast przy okazji tej płyty The Boys of Dungeon Lane, o której to płycie mowa, warto wspomnieć o tym, że dzisiaj trafiły do sprzedaży bilety na to wszystko, co dziać się będzie już w przyszłym tygodniu, w środę 10 czerwca w Londynie na koncercie byłego Beatlesa, czyli pana Paula McCartneya. To będzie bardzo ważny koncert, dlatego postanowiłem o nim opowiedzieć. Dlatego, że podczas tego wyjątkowego wydarzenia na żywo Paul będzie opowiadać o powstawaniu tego nowego albumu od samego początku, dzieląc się historiami, spostrzeżeniami od pierwszego spotkania z producentem Andrew Wattem, które odbyło się 5 lat temu, poprzez proces nagrywania, pisania piosenek, pierwszy duet z Ringo Starrem, pracę nad oprawą graficzną, aż po premierę albumu w zeszłym tygodniu. I to wszystko już w Londynie 10 czerwca. To będzie bardzo wyjątkowy koncert, tak jak to wyjątkowe dźwięki, które już teraz na antenie jest Skyrock. To z nowej płyty Paula McCartneya, tego Come Inside.

Długo będziemy wspominać to, co wydarzyło się 19 maja na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Piękne wydarzenie muzyczne, na które czekaliśmy tyle lat. Kilka dni temu, drodzy Państwo, panowie z Metallica opublikowali klip z utworem Of Wolf and Men właśnie z Chorzowa, by sobie lekko przypomnieć to, co działo się te kilka dni temu. No i teraz doczekaliśmy się kolejnego akcentu właśnie z tego, co działo się w Chorzowie, także panowie podzielili się kolejnym klipem, tym razem do utworu The Day That Never Comes, oczywiście z Chorzowa. Polecamy bardzo serdecznie już teraz YouTube, jeśli chodzi o zespół Metallica. Jak już jesteśmy przy tym zespole, to przyznam szczerze, że dzisiaj gdzieś tam mi mignęła pewna kompozycja, chyba trochę za mocna na nasz środowy radar, chociaż będziemy z nowym Mastodonem walczyć po 20. Natomiast warto wspomnieć, że formacja Accept przypomniała o swojej kultowej kompozycji Fast as a Shark i to w nowej wersji. W wersji, której wokalnie pojawił się Phil Anselmo z formacji Pantera, gitarowo pojawił się Kirk Hammett z zespołu Metallica, a na basie Billy Sheehan czy Mickey D z formacji Motorhead i Scorpions. A skoro przy Scorpionsach jesteśmy, to czas na mały wiatr. Tak przypominam oczywiście, że Accept kontynuuje świętowanie 50-lecia swojej działalności. Do kolejnych jubileuszowych odsłon ważnych utworów na pewno będziemy przynajmniej paszczowo nawiązywać.

0: Tak brzmi nowy rozdział formacji Jam, natomiast ten stary z Maciejem Balcarem, który towarzyszył formacji Jam przez 20 lat, podsumował ostatnio Wojtek Góralski w miniony czwartek w Kawałkach mojego życia, kiedy to gościem właśnie tego programu był wspomniany Maciej Balcar, który opowiedział o kulisach rozstania z zespołem Jam, o swojej solowej przyszłości i przeszłości, ponieważ ta przyszłość już rysuje się w pięknych, kolorowych barwach. Dostaliśmy kilka pierwszych nowości. No i też o niezwykłych okolicznościach, które zaprowadziły go do roli chociażby Jezusa w kultowej rokoperze. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej szczegółów znajdziecie oczywiście na stronie skrock.pl, a my do Jamu będziemy wracać bliżej wakacyjnego Woodstocku.
1: Autopromocja. Witam Państwa. Z tej strony Krzysiek Sokołowski. Zapraszam serdecznie do słuchania mojej wyjątkowej, nastrojowej, muzycznej audycji autorskiej w radiu SK Rock. W każdą środę po 21:00 prezentuję muzykę zupełnie odmienną od tej, którą słyszycie Państwo w tej reklamie. Gram wyłącznie metal.
2: Człowiek z metalu. Bo życie jest ciężkie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie m.in. Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca SK Rock.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Hell's Bells Festival w Szczecinie. Już 26 i 27 czerwca na Łasztowni. Dwa dni, trzy sceny, 30 kapel. Zagrają m.in. Dirk Schneider, UK Subs, Possessed, Discharge, Gravedigger, Vader, Deserter, Furia i wiele więcej. Gwiazdy metalu i punk rocka w Szczecinie. Musisz tam być. 26-27 czerwca. Bilety na hellsbells.pl. Poleca SK Rock.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Reklama. Dobrze rokuje.

tournée zespołu The Rolling Stones. Ponieważ 25. studyjny album tego zespołu zbliża się wielkimi krokami i czekamy tak naprawdę nie tylko na pojawienie się płyty Foreign Tongues, który to album pojawi się 10 lipca, ale czekamy przede wszystkim na trasę koncertową. Keith Richards wspominał, że w tym roku to raczej nie, ale w przyszłym już na pewno tak. A ja przypominam, że ten muzyk zmaga się z artrytyzmem. Jak mówił, nie jestem tak szybki jak kiedyś. Dlatego czekamy dosyć mocno na tę trasę koncertową i oby ona nie była ostatnia. Bo w życiu Keitha Richardsa i tak poza zespołem sporo się dzieje. W końcu właśnie został pradziadkiem. Właśnie powitał na świecie swoją prawnuczkę. Jej matką jest 30-letnia wnuczka Keitha, Ella Richards. W skrócie, drodzy Państwo, Ella jest córką Marlona Richardsa, którego urodziła nieżyjąca już Anita Pallenberg, wieloletnia partnerka Keitha Richardsa, prawnuczka Keitha, natomiast nazywa się Luna. To tak w gwoli ścisłości, gdybyście pytali, co dzieje się poza tak naprawdę oczekiwaniem na nowy album tego zespołu. Myślę, że Keith jest, jak zwykle, jeśli chodzi o jego rodzinę, usatysfakcjonowany. To już teraz czas na klasykę.

0: Jestem po pierwszych rozmowach z Krzysiem Sokołowskim. Pytałem go, jak mu się podobał ten nowy dokument zespołu Iron Maiden Burning Ambition. On też o tym opowiadał u siebie w Człowieku z Metalu. Natomiast pytanie, jak wam się podobał ten dokument? Bo z jednej strony pamiętamy, jak zespół ogłaszał go jako fascynujące filmowe dzieło, a z drugiej strony niektórzy uważają, że wyszła nudna reklama tego zespołu. Ale z drugiej strony, czego oczekiwać po tym, co mogliśmy zobaczyć przy okazji tej cudownej historii, tej żelaznej dziewicy. Dajcie koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock, jak wy zapatrujecie się na tę dokumentalną produkcję.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Jetur G700 jest samochodem, który podobno może spokojnie brodzić naprawdę w bardzo głębokiej wodzie.
1: Łukasz Bąk.
3: Fajne jest to, że dzisiaj są samochody, które są tanie, a powodują uśmiech na twarzy, jakby ci ktoś żyli.

0: Setką poprzecinał kąciki ust.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru, Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
2: Drifterzy! To wy drifterzy!
3: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne www.metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca SK Rock.
7: Reklama.
1: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy najnowszą świeżą krew. Pojawi się nowy mastodon. Powiemy także o skandalu wokół zespołu The Black Rose. Ale zanim to wszystko, czas dodać trochę dzikości do naszego środowego radaru. Panie i panowie, to Steppenwolf i to właśnie tym pięknym, dzikim akcentem witamy się w ostatniej środowej godzinie naszego spotkania w radarze, równo o 20. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam.

0: ja proponuję przy kobiecym wokalu pozostać za sprawą pewnego składu, który jeszcze w ubiegłym roku supportował chociażby w Polsce Simple Red. To Zuta, czyli artystka, która tworzy w duecie ze swoim partnerem życiowym Maxem. No to też nie jest nowy skład, warto o tym wspomnieć, dlatego że swego czasu byli nawet nominowani do Fryderyków, jeśli chodzi o debiut, a teraz wracają przy okazji nowej ery. Szafa gra, czyli neo-retro w pełnym pędzie. I to właśnie to jest nowy akcent Zuty. Zuty, którą zobaczymy na małej scenie tegorocznego festiwalu Poland Rock. A już teraz w świeżej krwi.
1: To jest Świeża Krew w SC Rock.
2: Dzień dobry, dobry wieczór. To jest Świeża Krew w SC Rock. Wojtek Góralski zapraszam, a dzisiaj ze mną i z Państwem Zuzanna Lipowicz, a na potrzeby kariery artystycznej Zuta.
3: Cześć. Ładnie powiedziane, cześć.
2: Słuchaj, pewnie to pytanie już się pojawiało wielokrotnie, jakoś nie dotarłem do tego, dlaczego

0: Zuta? Po prostu ci się skojarzyło z poprzednimi latami, och, Zuta i tak dalej? Czy to jest w ogóle inny rejon?
1: Nie, no słuchaj, Zuta to jest zdrobnienie imienia Zuzanna.
0: No tak, ale
1: no
0: brzmi
1: właśnie.
0: Tak, wiesz, tak mocno.
1: Ja wiem właśnie, że to...
0: Na przykład są
1: to
0: takie jest... artystki, które wybiorą Zuzia.
1: No oczywiście, no i ja za Zuzię się nie obrażę, ale jednak ta Zuta jest bardziej spójna jakoś z tym, kim jestem. Zaczęli mnie tak nazywać znajomi w jakimś takim licealnym okresie, no i przywarło. Mhm. I ta, na tak długo i tak intensywnie przywarło, że jak zaczęliśmy z Maksymilianem, mężem moim, wymyślać razem muzykę, jak jeszcze był tylko moim chłopakiem.
0: Mm-hmm. Teraz już niestety masz męża, więc panowie.
1: Tak,
0: niestety.
1: tak. Pani Mikulska in the house. Ale tak jakoś mówiłam, może powinniśmy jakąś nazwę fajną wymyślić, no ale jak te nazwy zawsze tak później się okazuje po paru latach, że to już nie jest takie cool, albo coś się żałuje, ale to mój Maksymilian sam powiedział od razu, że nie, no dla mnie to jest oczywiste, że musimy być jako Zuta, bo ty jesteś frontmanką.
0: Mm-hmm. O, doskonałe, pięknie. No. A tam sama nawiązałaś, zanim było jasne, kim jesteś, no to kim jesteś? Kim dzisiaj jesteś na scenie muzycznej?
1: Ja jestem do niedawna debiutantką, no ale dzisiaj już możemy powiedzieć, że jestem artystką z pogranicza wszystkich gatunków muzycznych, jakie istnieją. Ostatnio ktoś ładnie to nazwał neo-retro i to mi się bardzo spodobało, bo tak naprawdę to, co się u nas nie zmienia, to połączenie takich nostalgicznych brzmień z nowoczesnymi i zderzenia wielkich, wielkich emocji. Na to można u mnie liczyć zawsze. Mam nadzieję, że jestem na scenie czymś, co potrafi pochłonąć naprawdę widza, słuchacza i że jeszcze tych słuchaczy trochę sobie pozbieram. No, debiutancka płyta za mną, ale właśnie dziś otwieram nową erę kolejnego albumu, więc obym była wzrastającą gwiazdą polskiej sceny, tak to nazwijmy.
0: Ten nowy świat, ten nowy singiel, o którym cały czas mówimy, to będzie Szafa Gra?
1: Tak, dokładnie
0: W dwóch słowach, czego się zaraz spodziewać na antenie?
1: Największą inspiracją muzyczną była Jessie Ware, więc jeżeli lubicie jej ostatnie brzmienia, chwytliwe pianinko, no to tutaj mam nadzieję, że nie zawiedzie. A w warstwie lirycznej, jak zwykle u mnie, trochę słodko-gorzkiego przekazu, czyli kocham moje życie, nawet jak czasami muszę się potaplać w pewnym bagienku, no to kiedy wzywa mnie scena, kiedy wzywa mnie to, co kocham najbardziej, to z wielką chęcią samą siebie z tego bagna wyciągnę i na tej scenie wśród reflektorów postawię.
0: Proszę Państwa, w Esterok, w świeżej krwi Zuta i Szafa Gra. Zapraszam i zapraszam też do wersji podcastowej, bo nie omieszkam wykorzystać ten czas i trochę jeszcze podpytać. Dziękuję Ci i słuchamy.
1: Dziękuję uprzejmie.

to teraz na pewno miłości nie będzie. Bo będzie o formacji The Black Rose, formacji, która powróciła ze swoją nową płytą. Zagrali kilka koncertów, no i ruszyli do Stanów Zjednoczonych. Kilka dni temu wystąpili w Tampie, gdzie w pewnym momencie na ekranie miał pojawić się ich stwór, ich maskotka, która była wystylizowana na wujka Sama, czyli słynną personifikację Stanów Zjednoczonych. I w odpowiedzi na to zebrany na pokazie tłum miał zacząć skandować USA, na co Chris Robinson miał odpowiedzieć słowami: dzięki za lekcję geografii, nie wiem z czego jesteście teraz tacy dumni. No i zaczęło się, drodzy Państwo, ponieważ tłum, jak usłyszał te słowa podczas koncertu, zaczął buczeć. Niektórzy się na tyle zdenerwowali, że postanowili wyjść z koncertu, na co Chris też zareagował, mówiąc, że się nie przejmuje żadnym gwizdaniem i powiedział na koniec, że z całą pewnością nie są pieprzonymi.

komuś chyba ciśnienie do końca nie wytrzymało. To The Black Rose w SC Rock. No i muzycy, którzy najprawdopodobniej w Tampie w najbliższym czasie się raczej nie pojawią.

To piękny ukłon w stronę byłego muzyka formacji Mastodon, pana Brenta, który zmarł tragicznie 20 sierpnia ubiegłego roku w wypadku, kiedy jechał na motocyklu. Nie chcę wracać, drodzy państwo, do tych perturbacji i tego, co działo się z Brentem, zanim zginął i kiedy postanowił opuścić zespół Mastodon. Natomiast dzisiaj muzycy, wypuszczając tę kompozycję, chociażby za sprawą perkusisty pana Brana, który powiedział: ciągle widziałem Brenta kątem oka, tam gdzie zwykle stałyby jego gitary. Umysł płata ci figle, zwłaszcza tak krótko po czyjejś śmierci, a ty jesteś w miejscach, w których zawsze była ta osoba. Po prostu ją tam widzisz. Tak naprawdę muzycy nie poradzili sobie po śmierci Brenta do dzisiaj, o czym także śpiewają właśnie w tej kompozycji. Kompozycji, której najprawdopodobniej nie zabraknie także za 3 dni, kiedy panowie zameldują się na Mystic Festiwalu, gdzie ostatniego dnia zagrają o 20:30. Panie i panowie, po raz pierwszy na antenie Enski Rock wielki ukłon w stronę pana Brenta, zmarłego przed rokiem muzyka formacji Mastodon. To ich Your Ghost Again.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Reklama.

I jak słyszę, że zespół łączy ciężkie gitarowe brzmienia, progresywne aranżacje i melodyjne partie wokalne z mrocznym klimatem, to ja jestem kupiony. A jak chodzi o zespół A Perfect Circle i słyszę, że oni wracają po 8 latach milczenia ze swoim nowym singlem Starless, jeszcze przed tym koncertem, który odbędzie się m.in. na warszawskim Torwarze już 10 czerwca, no to uzbrajam się w cierpliwość i z wypiekami na twarzy słucham tych dźwięków, na które czekałem już prawie dekadę. To nowe Perfect Circle, to Starless.

0: I tymi arktycznymi małpami kończymy nasze dzisiejsze środowe spotkanie w Radarze. My słyszymy się w piątek i w sobotę i z tego miejsca życzę Państwu długiego, pięknego i kolorowego weekendu. Do usłyszenia. Michał Prokopowicz. Pa, pa.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Wiesz, Kapuściński też był depeszowcem, wiesz, z twojej ulubionej Afryki. O tym, że wybuchła wojna między kim a kim, z jakim przebiegiem, z jakimi skutkami, co się tam w ogóle dzieje, a słowo kosztowało 50 centów. Więc on miał, chyba miał 10 dolarów i miał, wiesz, tak naprawdę 20 słów.
3: Lepsza dyscyplina niż na Twitterze, no.
2: Lepszą dyscyplina niż w SMS-ach.
4: Melina. A w najbliższej Melinie jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy, Maciej Siembieda.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Reklama.
1: Już teraz nadchodzi.
5: Już teraz nadchodzi.
1: Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.
6: Heavy metal, thrash metal, speed metal, dance metal. Takie hasła słyszałem, będąc, no, właściwie jeszcze dzieckiem. Miałem może jakieś 8, maksymalnie 10 lat i oglądałem bardzo często niemiecką telewizję z satelity. To prawdopodobnie była Viva, rzadziej chyba Viva 2, nad czym trochę ubolewam, bo ta druga stacja była trochę taka bardziej alternatywna i tam częściej można było usłyszeć muzykę metalową, szczególnie w wieczorowej porze. I podejrzewam, że właśnie ta reklama, ta zapowiedź programu, który właśnie odbywał się pewnie nocą, wybrzmiała na Vivie 2. I najbardziej z tych gatunków, które zostały wymienione przez speakera w tej reklamie, interesował mnie ten dance metal. To znaczy, tak naprawdę zaczął mnie dopiero interesować gdzieś tam po latach, gdy zacząłem muzyki metalowej słuchać. No bo czym w ogóle jest ten dance metal? Istnieją różne jeszcze inne nazwy na tego rodzaju granie. Niektórzy mówią też o disco metalu. Jest też taka fala, która nazywa się Neue Deutsche Harte. Chyba tak się to mniej więcej wymawia po niemiecku. I to są takie gatunki, które łączą muzykę metalową z, no ja bym powiedział wprost, z dyskoteką. I dzisiaj na takim graniu chciałbym się skupić. Jeśli chodzi o zespół, który w pierwszej chwili kojarzy mi się z takim graniem, z łączeniem rytmów metalowych z dyskotekowymi,

to tym zespołem jest Electric Callboy, który poznałem dzięki perkusiście Nocnego Kochanka, dzięki Arturowi Żurek, który jest fanem Callboya, który zresztą całkiem niedawno też występował na Poland Rocku. A mówię o Poland Rocku dlatego, że

który jest fanem Coldboya, który zresztą całkiem niedawno też występował na Poland Rocku. A mówię o Poland Rocku dlatego, że

Że po przerwie, a na ten moment posłuchajmy czegoś właśnie od Niemców z Electric Callboya. Postawiłem na numer Hypa z 2020 roku.

I już wracamy do naszego dyskotekowego metalu. Przypominam, że to jest właśnie główny temat dzisiejszego odcinka. A w poprzednim wejściu mówiłem wam o Poland Rocku, mówiłem wam o eliminacjach do tej imprezy. No nie ukrywam, że i sama impreza, jak i te eliminacje no powodują u mnie jakieś takie nutki nostalgii, wzruszenia, dlatego że sami z Nocnym Kochankiem startowaliśmy kiedyś w tym konkursie. To był 2000, kurczę, mam nadzieję, że nie przekręcę, chyba 16 rok. I dzięki temu później zagraliśmy na dużej scenie tak zwanego najpiękniejszego festiwalu świata. A jeśli chodzi o wyniki eliminacji do Poland Rocka, które odbyły się kilka dni temu. Ja wiem oczywiście, że nie wszystkie z zespołów, które się dostają na Poland Rock drogą eliminacji, czy po prostu które grają na Poland Rocku, to są zespoły metalowe. Niemniej zdaję sobie sprawę z tego, że wielu heavy metalowców, ludzi, którzy lubią taką muzykę, jeżdżą na ten festiwal i możliwe, że tych zespołów również słuchają. Dlatego, żeby zaspokoić waszą ciekawość, jeśli jeszcze nie zdążyliście się zapoznać z najświeższymi informacjami Poland Rockowymi, to laureatami eliminacji są zespoły ADHD, Atmosphere, Basia Giewont, Lejmi Pół, Trackstone, Wirażko oraz Zuta. A teraz wracamy już do muzyczki i za chwilę z waszych głośników będzie rozbrzmiewał zespół Beast in Black. Ja postawiłem na numer Blind and Frozen z 2017 roku z płyty BZK, a zespół Beast in Black poznałem bliżej tak naprawdę podczas koncertu Halloween całkiem niedawno, bo pod koniec, chyba dobrze pamiętam, października 2025 roku. Wybrałem się zresztą z basistą Nocnego Kochanka z Arturem Pochwałą, którego serdecznie ucałowywuję. Wybraliśmy się razem na koncert Halloween do katowickiego Spotka i tam usłyszałem właśnie Beast in Black. Ciekawostką jest to, że abstrahując od zespołu Beast in Black, który no, jest fajnym zespołem, jest ciekawym zjawiskiem, to tego dnia z Arturem wybraliśmy sobie hotel w centrum Katowic i gdy stwierdziliśmy, że skoczymy sobie na obiad i czekając,

hotel w centrum Katowic i gdy stwierdziliśmy, że skoczymy sobie na obiad i czekając...

Przed chwilą usłyszeliście coś od Enter Shikari, a dokładniej rzecz ujmując, było to Sorry You're Not a Winner z 2007 roku z płyty Take to the Skies. A teraz pora na chyba najsłynniejszych Niemców w świecie metalu, przynajmniej takiego industrialnego, czyli Rammstein. Ktoś sobie pomyśli, no zaraz, Krzysiek, przecież dzisiaj muzyka, jak to powiedziałeś, dyskotekowo-metalowa, a nie uwzględniłeś Rammsteina. No rzeczywiście w muzyce Rammsteina dosyć często słyszalne są te wpływy muzyki elektronicznej, ktoś powiedziałby właśnie, że dyskotekowej. W ciągu ostatnich lat, z tych numerów, które nagrali Niemcy w ciągu ostatnich lat, to mnie najbardziej jakoś z taką dyskoteką chyba się kojarzy Auslande z płyty z tak zwaną zapałką. Mówię oczywiście o okładce, na której widnieje Rammsteinowa zapałka. Ale ja dzisiaj postawiłem na Du Hast, czyli taki klasyk od Rammsteina, z płyty... Kurde, i znowu wyjdzie ta wymowa niemiecka. A kiedyś nauczyciel mnie za nią chwalił, gdy byłem piękny i młody. W każdym razie z płyty... No, to właśnie z tej płyty. Numer Du Hast i zestawiłem go z zespołem. Z muzyką zespołu, który się nazywa Ministry, a numer, który dla was wybrałem, to Just One Fix. I dlaczego wybrałem ten numer? Myślę, że jak odsłuchacie i Du Hast, a następnie ten Just One Fix, to będziecie wiedzieli. Zwróćcie uwagę na riff przewodni. Ja tylko zaznaczę, że Ministry to jest zespół z Chicago. Został założony w 80... Kurczę, czekajcie, aż muszę na szybko sprawdzić. 80... pierwszym roku. Tak, a kawałek, który usłyszycie, pochodzi z 92 roku, natomiast numer Rammsteina to jest Du Hast, to jest Sehnsucht, czyli 97 rok, trochę później. Jest podobieństwo riffów, no, znaczy nie powiedziałbym tutaj jakiejś zżynce, ale podobieństwo jest spore, no i jest to swojego rodzaju ciekawostka. Dobra, bo znowu się rozgaduję niepotrzebnie, a posłuchajmy wreszcie muzyki.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Eskarok.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
8: Już teraz nadchodzi. Teraz nadchodzi. Człowiek z metalu. Człowiek z metalu. Krzysiek Sokołowski.

A my znów wracamy do naszego dyskotekowego metalu. Teraz pora na zespół Korn, który wydał kiedyś taką płytę The Path of Totality. Dokładniej rzecz ujmując, było to w 2011 roku. Jest to 10. płyta studyjna Korna i ten album stanowi odejście od typowego brzmienia Korna. Został wyprodukowany przez różnych producentów muzyki elektronicznej, takich jak Skrillex, Noizia, Excision i wielu innych niezależnych producentów. Album jest często nazywany dubstepowym albumem Korna. A co na jego temat mówił wokalista grupy Jonathan Davis? Chcę być pionierem, chcę zmieniać rzeczy, chcę robić rzeczy, których nie powinniśmy robić, chcę tworzyć sztukę, która jest inna i nie jest dostosowana do tego, co się dzieje. Nie nagraliśmy albumu dubstepowego, nagraliśmy album Korna. Tytuł albumu to The Path of Totality, jak powiedziałem na wstępie, czyli po polsku ścieżka całkowitego zaćmienia. I ten tytuł nawiązuje do faktu, że aby zobaczyć całkowite zaćmienie słońca, trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Tak zresztą mówił sam Jonathan Davis, wyjaśniając historię stojącą za tytułem. Dodał jeszcze, tak właśnie powstał ten album. Myślę, że wszyscy producenci czują to samo. Nie jestem pewien, czy to się kiedykolwiek powtórzy. No to posłuchajmy Korna ze Skrillexem i z Feel the Noise'em. Numer Narcissistic Cannibal.

No słuchajcie, ludzie z metalu, no nie byłbym sobą, gdybym nie zaprezentował podczas dzisiejszego odcinka czegoś chociaż delikatnie prześmiewczego. No bo gdy sobie myślę o tym dyskotekowym metalu, to do głowy przychodzi mi tytuł Disco Metal, a za tym tytułem kryje się zespół Nano War of Steel, czyli Śmieszki z Włoch. Jest to zespół grający, jak sami zresztą mówią sobie, komediowy heavy metal. Nazwa zespołu to gra słów nawiązująca do zespołów metalowych Manowar i Rhapsody of Fire i odzwierciedla skłonność Włochów do, to znaczy tych konkretnych Włochów z tego zespołu, do satyrycznego traktowania tak zwanego prawdziwego metalu. Ich twórczość koncentruje się głównie na humorystycznych nawiązaniach i żartach na temat tego gatunku. Grupa często parodiuje sposób, w jaki postrzegane są zespoły power metalowe, traktujące siebie bardzo poważnie. A co sami piszą o sobie na swoim koncie w serwisie Spotify? Nano War of Steel, happy metal z Rzymu we Włoszech. Założony w 2003 roku. Lubimy komedię, lubimy metal. Robimy parodię, ale mamy do niej poważne podejście. Jako strażnicy ze stali nierdzewnej żywimy się normikami, żabami i owadami. Posłuchajmy Nano War of Steel.

I niemal na zakończenie dzisiejszego dyskotekowo-metalowego odcinka usłyszeliśmy wszyscy coś od Static X-a, numer Push It z 99 roku z płyty Wisconsin Death Trip. Tak się składa, że ten skład wystąpił w zeszłym roku na Poland Roku, o, nawet nie czuję, że tak rymuje, a dzisiaj o Poland Roku też trochę mówiliśmy. No i tak się złożyło, że w tym oto sposobem dotarliśmy już rzeczywiście do samego końca dzisiejszego odcinka i na wyjście proponuję coś, co niektórzy uznają za może jakieś faux pas. Powiedzą, no jak to, przecież Prodigy to nie jest zespół metalowy. No może i nie jest metalowy, no ale nie powiecie mi, że słuchając Firestartera nie macie trochę podobnych emocji, co przy odsłuchiwaniu kawałków metalowych.

nowych. Także na zakończenie klasyka od Prodigy'ego, Firestarter, 97 rok, płyta Fat of the Land, a my słyszymy się tradycyjnie za tydzień o 21:00. Dziękuję!

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Ja w sumie mam taki apel do szefa, że dzisiaj jest dzień dobrej oceny.
2: Tak, więc dobrze oceniamy jego pracę.
3: Ale liczymy na rewanż.
4: Czy ty chcesz powiedzieć, że pogoda nam się troszkę psuje przed długim weekendem?
2: Dam jak dam, ale sprawdzałem te dla Edynburga.
1: Błagam cię, 16 i deszcz. 100% deszczu.
3: No to z naszego punktu widzenia fantastycznie.
0: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Nick Cave and the Bad Seeds, Sting, Manic Street Preachers, Razorlight. Przeżyj to na żywo. Bilety

0: dostępne www.metronom.cz. Metronom Festiwal Praga poleca SK Rock.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Chyba nie ma na świecie nikogo, kto czegoś by się nie bał. Nie ma nikogo, kto nie musiałby zmierzyć się z lękiem. Jednorazowo, raz na jakiś czas da się przeżyć. Gorzej, jeśli z lękiem na ramieniu idziemy przez życie, że ten lęk nam i naszym najbliższym to życie, no, mocno utrudnia. Takim stanem trzeba się fachowo zająć, bo może być po prostu niebezpieczny. Radzenie sobie z lękiem opiera się na technikach relaksacyjnych. Tutaj chodzi m.in. o głęboki oddech, o medytację na przykład, na aktywności fizycznej, na zdrowej diecie również oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Pomaga również akceptacja, jak wyczytałem, uczucia niepokoju, ograniczanie używek, nazywanie lęku oraz rozmowa z bliskim na jego temat. I dziś o tym w drogowskazach, o lęku, który obciąża i nie pozwala spokojniej żyć w tych niespokojnych czasach. Jak sobie z nim radzić? Mam nadzieję, że w tej edycji drogowskazów padnie wiele cennych i wartościowych odpowiedzi w tej sprawie. W roli eksperta dziś Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki, którą mamy na studyjnym stole, a jej tytuł to Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, w gościnnych progach drogowskazów.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Krótkie pytanie rozgrzewające na sam początek i chyba też zarazem najważniejsze, które będziemy potem rozszerzać i rozkładać na czynniki pierwsze w toku naszej dzisiejszej rozmowy, naszego spotkania przy radiowym stole. Kiedy lęk, Sebastianie, staje się problemem w naszym życiu?
2: O, to jest takie pytanie, bym powiedział, na które można odpowiedzieć krótko. Lęk staje się problemem

0: wtedy, kiedy faktycznie zaczynamy odczuwać cierpienie. I to jest tak jak z każdą inną emocją. Jeśli dzieje się w naszym życiu coś, co powoduje, że zaczynamy cierpieć, nasze życie codzienne zaczyna wyglądać inaczej, niż byśmy tego chcieli, no to to jest taki sygnał, że to staje się faktycznie problemem, bo emocja sama w sobie nie jest problemem. Natomiast jeśli zaczynamy odczuwać mocno objawy psychosomatyczne, nie, czyli zaczynamy na przykład mieć problemy z tym, żeby się uspokoić po dniu pełnym stresu. Jeśli nie potrafimy wracać do takiej psychicznej równowagi, zaczynamy mieć problemy ze snem, problemy z regulacją emocji, jesteśmy przebodźcowani, jesteśmy ciągle zmęczeni, coraz trudniej nam funkcjonować, zaczynamy cierpieć, to zaczyna powodować, że zaczynamy też myśleć o sobie inaczej i ciągle myśleć o tym, co się z nami dzieje, no to to jest taki sygnał, że trzeba coś tutaj z tym zrobić.
1: Czyli rozumiem, że jeżeli lęk sprawia, że nasze życie staje się niejako, mówię w cudzysłowie, drogą krzyżową, to wtedy jest to już problem, tak?
0: Dokładnie tak.
1: Okay.
0: Dokładnie.
1: Zespół lęku uogólnionego, Sebastianie. Zamartwianie się ciągłe i wszystkim, nie? To musi być szalenie, tak sobie to wyobrażam, obciążające i też destrukcyjne. Dlaczego? Jak to wygląda w praktyce i czy wymaga też fachowej pomocy terapeutycznej? Zespół lęku uogólnionego.
0: Zdecydowanie wymaga pomocy. Zespół lęku uogólnionego to już jest taki stan, kiedy faktycznie my cierpimy z powodu tego lęku przewlekle. To jest tak, że ten lęk towarzyszy nam właściwie każdego dnia i to może być tak, że on jest przez kilka godzin, a może być też przez cały dzień i to jest tak, że zaczynamy zamartwiać się być może jakąś jedną konkretną rzeczą, a może jest tych rzeczy więcej, a może zaczynamy się już zamartwiać tym, że się w ogóle ciągle martwimy, bo to też występuje tutaj taka sytuacja, kiedy my się martwimy tym, że się ciągle martwimy. To powoduje, że ten lęk no zwyczajnie w świecie nie odpuszcza. On jest coraz częściej, coraz intensywniej obecny. No i

0: ogóle ciągle martwimy, bo to też występuje tutaj taka sytuacja, kiedy my się martwimy tym, że się ciągle martwimy. To powoduje, że ten lęk no, zwyczajnie w świecie nie odpuszcza. On jest coraz częściej, coraz intensywniej obecny, no i oczywiście obniżeniem nastroju, nie? Czyli to nie jest taki lęk, jak w przypadku lęku napadowego, na przykład, kiedy po prostu jakaś sytuacja, jakiś trigger wywołuje napad paniki, bądź nic, czego takiego nie ma, a też ten napad paniki może się po prostu znienacka zwyczajnie w świecie, w każdej normalnej sytuacji pojawić, na przykład w tramwaju, czy w pracy, i to są takie epizody, które się mogą zdarzać co jakiś czas, mogą sobie trwać krócej bądź dłużej, natomiast lęk uogólniony to jest taki stan, kiedy my już jesteśmy cały czas w ogromnym napięciu. Nasze ciało jest ciągle napięte, mięśnie są napięte, wszystko nas boli, zaczyna boleć nas głowa, czujemy się po prostu źle i to już jest taki moment, kiedy to nie odpuszcza, kiedy to samo nie minie.
1: A czy coś, Sebastianie, sprawia, że niektórzy z nas są bardziej niż inni narażeni na życie z lękiem i w lęku, na przykład tym uogólnionym, o którym mówiłeś przed chwilą i o który pytałem przed chwilą ciebie? Szczególne cechy, nie wiem, osobowości, trudne dzieciństwo, traumatyczne przeżycia?
0: Jeżeli chodzi o lęk, czy to lęk uogólniony, czy to inne formy lęku, to oczywiście są pewne rzeczy, które no, muszą tutaj się w życiu człowieka pojawić, żeby on mógł zaistnieć. Dlatego, że można powiedzieć tak w dużym skrócie, że czymś, co rozpoczyna to ten lęk, czymś, co powoduje, że lęk się w ogóle w naszym życiu pojawia, to może być na przykład taki nadmierny, chroniczny stres w dorosłym życiu, ale on jedynie uruchamia tak naprawdę ten lęk. Natomiast zaburzenia lękowe kształtują się już w okresie nastoletnim. To nie jest tak, że nagle my w wieku lat 30 czy 40 doświadczamy jakiejś sytuacji i pojawia się lęk. No i tu jest dużo czynników, które biorą tutaj w tym udział. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że pewne predyspozycje, oczywiście genetyczne, osobowościowe muszą być tutaj, muszą się pojawić, dlatego że nawet duży stres, jeśli my nie mamy takich predyspozycji do lęku, to wcale nie musi powodować, że ten lęk i to zaburzenie lękowe się pojawi. Natomiast na przykład duży stres plus predyspozycje właśnie do zaburzeń lękowych może spowodować, że ten lęk się pojawi. Więc oczywiście nasze dzieciństwo, to czy ono było bezpieczne dla nas, czy my czuliśmy się w naszym domu zaopiekowani, ma tutaj duże znaczenie, bo chociażby biorąc pod uwagę to, co mówi nam neuronauka, to jeżeli mieliśmy dzieciństwo, w którym nie było bezpiecznie, w którym raczej było więcej stresu i więcej niepewności, no to nasze ciało migdałowate rośnie po prostu trochę większe, co w przyszłości powoduje, skutkuje tym, że zwyczajnie w świecie jest bardziej nadpobudliwe, zdecydowanie bardziej intensywnie i częściej reaguje na sygnały awersyjne, na różnego rodzaju bodźce, nawet dla nas zupełnie nieświadome, bo my nie musimy wszystkiego pamiętać. To są raczej skojarzenia, które są uruchamiane na bazie tego, co ciało migdałowate wychwytuje i co w pamięci roboczej tutaj zaczyna się łączyć, żeby wywołać reakcję. Więc chociażby to, że to ciało migdałowate jest większe, to jest jeden z takich elementów, który powoduje, że ten lęk w dorosłym życiu będzie nam towarzyszyć. I to jest właśnie też taki element, który mówi o tym, że no nie tylko samo myślenie, na przykład nie tylko same predyspozycje do zamartwiania się, nie tylko jakaś neurotyczność na przykład powoduje, że my w dorosłym życiu tego lęku mamy więcej, tylko właśnie neurofizjologia, neurobiologia.
1: Na 27 stronie twojej książki, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, piszesz, Sebastianie, tak. Lęk to podstępna bestia. Dlaczego? Jak to rozumieć? Poproszę o takie rozwinięcie tej myśli, krótkie chociaż.
0: Lęk to podstępna bestia z tego względu, że przynajmniej tak jak pokazują również moje doświadczenia, jak i moich klientów, on potrafi pojawiać się i znikać zupełnie niespodziewanie, w zupełnie niespodziewanych momentach i może być tak, że mamy dużo czasu spokoju, już myślimy, że jest wszystko okej i wszystko będzie dobrze, mamy już taką radość i frajdę z życia, a potem nagle pojawia się coś i jest takie boom i on mówi, cześć, dzień dobry, wróciłem, już jestem, jak ci było beze mnie, nie? Więc lęk jest taką emocją, która może się pojawiać po prostu zupełnie niepostrzeżenie i też mówię o tym, że to jest trochę taka bestia, dlatego że on potrafi się tak skradać i być na początku bardzo cichy, prawie że niezauważalny, niedostrzegalny w codziennym życiu, aż nagle pojawia się jako taka, no duża, bym powiedział, bestia, która jak już się pojawi i pokaże, że jest, to wtedy mamy taką dezorientację i nie bardzo wiemy, co tu się wydarzyło i co my teraz mamy z tym fantem zrobić. Jak to jest, że tak było spokojnie i okej? Gdzie te sygnały? Dlaczego ja tego nie zauważałem wcześniej? Jak on tak potrafi się skradać po prostu, jak taka dzika bestia, żeby potem zaatakować znienacka i totalnie rozwalić nam dzień albo kolejne dwa dni, nie? To jest tak, że jest okej, a potem jednego dnia on się pojawia i nagle po prostu my nie wiemy, co się w ogóle wydarzyło i

0: co teraz mamy z tym zrobić? Mhm.
1: Lęk to nie tylko objawy emocjonalne, ale także dolegliwości somatyczne, które są takie, według też ciebie, tak, jako psychoterapeuty, Sebastianie, najbardziej dotkliwe. I też długofalowo, to jaką krzywdę robi człowiekowi życie w lęku, takim permanentnym? Też dla ciała i dla duszy, tak to może metaforycznie ujmę.
0: Dla ciała i dla duszy, to może zacznijmy od ciała. No jeżeli chodzi o ciało, to przede wszystkim wygląda to tak, że te objawy somatyczne to są ciągłe kołatania serca, to jest ciągle ucisk w klatce piersiowej, to są trudności z oddychaniem, to są ciągłe bóle głowy, to są takie wrażenia omdlenia, uderzenia gorąca, ciężkość nóg tak naprawdę, zmęczenie, bezsenność, to wszystko powoduje, że my jesteśmy coraz bardziej zwyczajnie w świecie słabi. Jesteśmy osłabieni fizycznie i psychicznie i trudno nam jest funkcjonować na co dzień i to faktycznie może się utrzymywać długo. Oczywiście jest wiele innych objawów, które tutaj się mogą w ciele pojawiać. Każda osoba może doświadczać tego na różne sposoby. Są na przykład osoby, które faktycznie doświadczając takiej derealizacji, depersonalizacji, są na przykład osoby, które przestają na przykład w ogóle się czuć. To znaczy nawet nie rozpoznają się w lustrze w pewnym momencie, kiedy tych emocji, tego wszystkiego jest za dużo, następuje takie wyłączenie po jakiejś dużej ilości trudnych doświadczeń, takiego ciągłego stresu, napięcia i lęku, że na przykład przestajemy się czuć, jakoś tak nas odcina z ciała. My czujemy się trochę jakbyśmy grali w jakimś filmie, albo jakbyśmy byli obok siebie. Oczywiście to nie występuje tylko w lęku, ale oczywiście w lęku się pojawia. I na przykład jest tak, że patrzymy w lustro i myślimy sobie, kurde, widzę swoje ciało, ale ta ręka to jakaś taka niekoniecznie moja chyba. Także takie sytuacje też się zdarzają i te objawy mogą być bardzo różne. Są na przykład takie sytuacje, też jeden z klientów mi kiedyś opowiadał, że nawet napicie kawy się w towarzystwie jest już trudne, bo jesteśmy tak napięci, że ręka się trzęsie. Więc ten lęk faktycznie potrafi nam mocno dać do wiwatu. Zresztą tak jak napisałem takie motto tej książki, to jest właśnie motto z książki dotyczącego tego, jak takie nadmierne diagnozowanie może wpędzać nas w choroby też. To jest oddzielny wątek, ale tam autorka właśnie mówi o tym, że no te objawy psychosomatyczne, one potrafią być tak silne i przynosić tak duże cierpienie, takie samo jak choroby nowotworowe, bo to, że to nie jest wynik jakichś zmian biologicznych, fizycznych w ciele, a jedynie psychiki, to wcale nie oznacza, że my fizycznie tego nie czujemy i że to cierpienie jest mniejsze.
1: Mhm. Wiele osób też chyba, tak przypuszczam, nie zdaje sobie sprawy, że ich nieustanne zamartwianie się, strach przed przyszłością, przed życiem, tak, lub unikanie sytuacji społecznych, to symptomy nadmiernego lęku, które mogą być z powodzeniem leczone, prawda, terapeutyzowane. Co, Sebastianie, decyduje o sukcesie tego leczenia? Nie wiem, trafna diagnoza, samodyscyplina, determinacja pacjenta? Co byś w szczycie tej piramidy ustawił?
0: Myślę, że wszystko, o czym mówisz, jest tutaj szalenie istotne. Przede wszystkim warto wiedzieć o jednej rzeczy, że to, że my się zamartwiamy, tak jak podałeś tutaj ten przykład, to nie jest wynik tego, że my się ciągle zamartwiamy o coś, bo my tak mamy i tacy jesteśmy i że tak musi być zawsze, tylko trzeba zdać sobie sprawę z tego, że jest to pewien schemat myślowy, który jest automatyczny i wyuczony i który faktycznie dzięki neuroplastyczności mózgu, dzięki temu, że podejmiemy z tym pewną pracę, pewien wysiłek świadomy, może zostać zmieniony i my przestaniemy się zamartwiać. Oczywiście to nie jest tak, że my nagle się zmienimy o 180 stopni, będziemy zupełnie innymi ludźmi, że pesymista nagle stanie się optymistą, całkowicie w 100% pełną gębą, tylko że my możemy trochę się tutaj jednak zmienić w tym kontekście, że ten pesymizm i to zamartwianie się będzie trochę mniejsze i trochę mniejsze i trochę mniejsze, więc im będzie tego mniej, tym więcej będzie spokoju. Natomiast wymaga to faktycznie takiej świadomej pracy, czyli przede wszystkim zrozumienie tego, że zamartwianie się nie rozwiązuje problemów, a wręcz tylko je nakręca, że zamartwianie się nie spowoduje, że nam będzie lepiej w życiu, tylko po prostu my będziemy ciągle w swojej głowie, a nie w tym, co jest tu i teraz, nie w tym naszym prawdziwym świecie. Więc jeżeli zdamy sobie z tego sprawę i zrozumiemy, że my możemy coś z tym zmienić i że jest to schemat myślowy, forma naszego myślenia i że to nie treść myśli odgrywa tu główną rolę, tylko właśnie ta forma, w jakiej my myślimy, no to wtedy możemy to dzięki terapii, dzięki samodyscyplinie, dzięki włożonemu wysiłkowi to zmienić. Ja też zawsze mówię, że terapia, psychoterapia nie jest czymś, co działa cuda i

0: spowoduje, że jeśli usiądziesz w fotelu i sobie porozmawiamy na pewne tematy, to że nagle to się zmieni. Bez twojego wysiłku, bez twojej pracy, bez tego, co robisz między sesjami, to się po prostu może nie udać. To może nie zadziałać. Tutaj ten wysiłek jest z obu stron konieczny.
1: Zaangażowanie i wysiłek, tak. Tak i ostatnie jest. Pytanie na koniec pierwszej części naszej rozmowy w drogowskazach. Czy z lękiem da się żyć pełnią życia i być naprawdę szczęśliwym? Takie pytanie, Sebastianie, stawiasz na 227 stronie swojej książki. No i jaka jest twoja odpowiedź? Nie musisz mówić wszystkiego, dobra, bo szczegóły znajdują się oczywiście w tej pozycji, która leży na naszym radiowym stole, jak radzić sobie z lękiem, ale tak możesz uszczknąć rąbkę.
0: Pewnie, że można żyć pełnią życia i być super szczęśliwym, nawet jeśli mierzymy się z doświadczaniem lęku, o ile oczywiście wykonamy pewną pracę, żeby tego lęku było mniej, a bardziej chodzi o to, żeby te objawy patologiczne, które my odczuwamy w ciele, odczuwamy w głowie, żeby w jakiś sposób można było okiełznać.
1: Lęk to prawidłowa i pożądana reakcja organizmu, jak czytam, która pełni funkcję ostrzegawczą i motywującą, także obronną. Niezależnie od tego, czy jest odpowiedzią na konkretny bodziec, czy sytuację stresową, jego celem jest przede wszystkim mobilizacja do działania. Problem kliniczny pojawia się w momencie, gdy uczucie to, uczucie lęku, traci swój adaptacyjny charakter. Lęk, który jest nadmierny, uporczywy, systematyczny, prowadzi do unikania codziennych aktywności, albo też solidnie obniża jakość naszego życia, przestaje już być zdrową emocją, a staje się objawem wymagającym uwagi specjalisty, po prostu terapii, leczenia. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych, jak wyczytałem, problemów psychicznych na świecie. Dotyczy on także ten problem tysięcy Polek i Polaków. Dziś o tym w drogowskazach. Wiem, że to ważny temat dla wielu osób, które nas teraz słuchają. Na moje pytanie odpowiada cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Michał Poklękowski do rozmowy z Sebastianem. Wracam już za chwilę. Zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: SK Rock. Drogowskaz.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Poklękowski, witam Was po raz drugi. Zaburzenia lękowe to jeden z najczęściej rozpoznawanych problemów psychicznych na świecie. A szacuje się, że nawet 46 milionów osób rocznie zaczyna borykać się z tym schorzeniem, niezależnie od płci, statusu społecznego, kraju pochodzenia czy wieku. Dlatego może warto zastanowić się, czym właściwie jest lęk, jak sobie z nim radzić też na co dzień. O tym dziś w tej edycji Drogowskazów. Moim i Waszym gościem na moje pytanie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR, w procesie kształcenia coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam Ciebie, Sebastianie, po raz drugi.
2: Dzień dobry, witam.
1: Jednym z podstawowych sposobów radzenia sobie z lękiem są techniki, jak wyczytałem, oddychania. Czyli oddychamy w jaki sposób, żeby złagodzić objawy lęku albo nawet pozbyć się go w danej chwili?
2: Jeżeli chodzi o oddech, to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć o tym, że ten oddech powinien być taki świadomy. My nie zastanawiamy się nad tym, jak my oddychamy. Każdy nas oddycha po prostu, bo to jest taki automatyczny po prostu sposób oddychania. Natomiast jeżeli faktycznie skupimy się na tym oddychaniu, żeby on był bardziej świadomy i trochę go zmodyfikujemy, to mamy szansę wyciszyć swój układ nerwowy, mamy szansę wyciszyć swoje organy wewnętrzne, a tym samym uspokoić ciało. Jeśli uspokoimy ciało, tym samym uspokajamy mózg. I dzięki temu ten lęk się trochę wyciszy. Więc przede wszystkim ten oddech powinien być uspokojony, powinien być taki z uważnością. Najlepiej wdech wziąć nosem, wydech ustami i technik oddychania jest wiele. Tylko trzeba pamiętać o tym, że mamy techniki oddychania, które będą bardziej pobudzające, bardziej energetyczne, ale mamy też techniki oddychania, które po prostu będą bardziej uspokajające i wyciszające zarówno ciało, jak i układ nerwowy. I tutaj moją ulubioną, ukochaną techniką to jest oddech kojąco-rytmiczny, czyli to jest taki oddech, w którym wdech i wydech trwają dokładnie tyle samo. Ten rytm musi być tutaj i długość tego oddechu zachowana i faktycznie to jest taki oddech, który ja praktykuję od dawien dawna. Bardzo lubię to robić. U mnie takie praktyki oddechowe trwają już nawet 30, 40, 50 minut, jeśli mogę sobie na to pozwolić. To jest taki moment już, gdzie po 15, 20 minutach takiego oddychania faktycznie czujemy już to, jak ciśnienie się obniża, jak puls się obniża i wchodzimy w taki stan, bym powiedział, transu. Trochę, ja bardzo ten stan lubię, to jest taki moment, kiedy mój mózg się wyłącza z otoczenia i zaczyna sobie żyć swoim życiem, a więc podrzuca mi wizje i obrazy, całkiem czasem niespodziewane, zadziwiające i to jest zawsze dla mnie taka niesamowita, głęboka podróż, która przynosi tak głęboki relaks, że jak ja już po tym swoim seansie wstaję, to czuję się jak nowo narodzony, a to jest tylko oddech. I to wystarczy czasem nawet 5 minut takiego oddechu, że jeśli ten poziom stresu nam się z jakiegoś powodu podniesie, czy to w pracy, czy to stoimy w korku, czy gdziekolwiek, to po prostu zatrzymać się na chwilę, wdech nosem, wydech ustami, w głowie liczymy, żeby on był równy, więc tego trzeba się nauczyć. Dokładną instrukcję też opisuję w książce, ale też dużo o tym oddechu mówię też na swoich social mediach i tego uczę. Natomiast oddech jest taką pierwszą, bym powiedział, bronią do takiego radzenia sobie z lękiem na tu i teraz.
1: Mogę założyć, tak sobie myślę, że ktoś, kto zmaga się z atakami paniki, doskonale też wie, jak sobie z tym problemem radzić, tak jak się zachować w przypadku, kiedy ten atak się zbliża. Natomiast moje pytanie do ciebie jest takie, Sebastianie, dużo też piszesz oczywiście o tym w swojej książce, jak radzić sobie z lękiem. Jak pomóc ogarnąć atak paniki komuś, kto go dostanie w naszym towarzystwie? Czy w ogóle cokolwiek należy zrobić, kiedy widzimy, że ewidentnie ktoś odlatuje?
2: Myślę sobie, że najważniejsze to jest po prostu być i zapytać, czego ta osoba potrzebuje. Bo z tego, co rozmawiam z różnymi osobami, też sam wiem własnego doświadczenia, próby uspokajania jakoś tak i pocieszania czegokolwiek innego tutaj nie zadziała. Szczególnie w momencie, kiedy faktycznie napad paniki jest tak duży, że racjonalne myślenie zostaje całkowicie wyłączone. To jest taki moment, kiedy ciało migdałowate przejmuje całkowitą kontrolę nad nami, kora mózgowa zostaje wyłączona, tam już nie ma racjonalnego myślenia, tam już jest lęk przed tym, że umrzemy albo że oszalejemy, że to już jest koniec, wtedy to serce wali niesamowicie i naprawdę dzieje się nie za fajnie, nikomu tego nie życzę doświadczać, więc no tutaj wszelkiego rodzaju próby racjonalizacji, uspokajania jakoś, czy mówienia nie przesadzaj, nic ci nie jest
1: nie
2: i tak dalej, nie histeryzuj, uspokój się, to zaraz minie, to raczej niekoniecznie. Myślę sobie, że to, co można by zrobić najlepszego, to nawet taką osobę po prostu przytulić, bo dotyk, przytulenie, no daje takie ukojenie, nie? Dobrze jest na przykład...
1: I zapytać się, jak mogę tobie pomóc, a nie narzucać jakichś
2: tak
1: koncepcji.
2: Jest. I tak, zapytać o to, co mogę dla ciebie zrobić, jak mogę ci pomóc, nie? Po prostu być, złapać za rękę, poczekać, bo tutaj faktycznie wszelkie próby mogą zakończyć się niepowodzeniem, jeśli one będą jakoś nastawione na to, żeby tego człowieka jakoś tak wybić z tej paniki, nie? Odwracanie uwagi oczywiście w wielu momentach będzie działać, ale wtedy, jeśli ten napad paniki będzie na takim jeszcze w miarę nie za wysokim poziomie.
1: 96. strona twojej książki, Sebastianie. Tam pojawia się koncept chłonięcia dobra. Powtórzę, chłonięcia dobra. Jak on się wiąże z terapią, z leczeniem lęku?
2: On się wiąże nie tylko z terapią, on się wiąże nie tylko z leczeniem lęku, ale on powinien się wiązać i wiąże się ze wszystkim, czego my doświadczamy w swoim życiu. A przede wszystkim powoduje to, że nasz mózg dzięki neuroplastyczności faktycznie zmienia swoje struktury, zaczynamy myśleć inaczej, zaczynamy widzieć świat inaczej i faktycznie jesteśmy w stanie tego lęku się mniej lub bardziej z czasem pozbyć, ponieważ to jest taki koncept, w którym wpływamy świadomie na to, co w naszym mózgu zostanie intensywniej zapamiętane i czego nasz mózg się będzie uczył i do czego będzie na co dzień wracać. To chodzi po prostu o to, żeby nauczyć się zwracać uwagę na wszystkie małe, dobre rzeczy, których doświadczamy na co dzień, nie? Bo my mamy taką tendencję do skupiania się na tym, co jest niekorzystne, co jest niefajne, co jest trudne. Wszystko to, co wzbudza w nas jakieś takie nieprzyjemne emocje, głównie na problemy, gaszenie pożarów. Natomiast często nie zauważamy tych wszystkich dobrych, wspaniałych rzeczy, które nas spotykają, a czasem to jest uśmiech kogoś obcego na ulicy, który spowoduje, że zrobi nam się po prostu milej. I my możemy to puścić samemu sobie i przeleci to jak woda przez sito. A możemy się nad tym zatrzymać, poczuć to trochę, poczuć całym sobą, wyobrazić sobie to jeszcze, wzmocnić ten ślad w mózgu, dzięki czemu nocą, kiedy pójdziemy spać, to się skonsoliduje i to z nami zostanie już. I to spowoduje, że jeżeli będzie tego coraz więcej, więcej, więcej i więcej, to nasz mózg zacznie się uczyć wyłapywać z otoczenia też te dobre sygnały i te dobre rzeczy, a nie skupiać się tylko na negatywach. Dlatego to będzie bardzo istotne dla osób, które mają tendencję do zamartwiania się i do doświadczania lęku.
1: Czy współczesne czasy, Sebastianie, sprzyjają pojawianiu się lęku w naszym życiu, wzmacniają takie odczucie? Co mówią na ten temat osoby, którym pomagasz jako psychoterapeuta na co dzień? Czego statystycznie boi mi się w życiu najbardziej, jak wynika z twoich gabinetowych doświadczeń?
2: Oj, to jest bardzo różnie, wiesz,
1: bo domyślam się, tak.
2: Tutaj musielibyśmy rozróżnić trochę lęk na poszczególne kategorie czy podtypy, dlatego że są osoby, które boją się bardzo o swoje życie i zdrowie, na przykład o życie, zdrowie najbliższych, ale jeżeli mówimy o takim lęku panicznym czy lęku uogólnionym, który tutaj jest najczęstszy zdecydowanie, to zazwyczaj on nie powoduje tego, że my się boimy, mamy jakieś takie lęki, strachy egzystencjalne, czy jakieś takie, bym powiedział, długofalowe, które towarzyszą nam przez

0: całe życie, bo takie obawy też mamy i o coś się martwimy. Natomiast to jest raczej taki lęk przed lękiem, czyli my zaczynamy w ogóle bać się tego, że lęk się w jakichś kontekstach pojawi. I to jest ten lęk, o którym tutaj warto powiedzieć. Czyli jeżeli na przykład doświadczyłem napadu lęku w kinie, to ja zaczynam bać się kina. Jeżeli doświadczyłem napadu lęku w galerii handlowej, to zaczynam bać się galerii handlowej. I okazuje się, że jeśli ja nic z tym nie robię, to ten lęk wkracza na coraz to kolejne obszary życia. Więc boję się już wyjść do kina, boję się prowadzić samochód, boję się pójść do galerii. I to nie chodzi o to, że ja myślę o tym, że tam mnie czeka jakieś niebezpieczeństwo, że ja się boję, bo tam jest coś złego. Nie, ja boję się tam pójść, ponieważ jestem przekonany i wiem, że tam się pojawi napad lęku, on jest tak nieprzyjemny, że ja go nie chcę doświadczać, więc teraz będę robić wszystko, żeby tego stanu uniknąć i będę unikać coraz więcej rzeczy, więc to jest ten lęk, z którym najczęściej się mierzymy, czyli lęk przed lękiem.
1: Rozumiem, a jakie nasze nawyki, Sebastianie, jakie zachowania mogą wzmagać poczucie lęku, używki, nie wiem, brak ruchu, brak higieny cyfrowej, brak snu, co wbija tutaj ten przysłowiowy gwóźdź do trumny? Możesz nawet jeden przykład podać.
0: Jeżeli chodzi o na pewno takie sytuacje, które będą podbijać mocno lęk, tak. To na pewno jest to spożywanie alkoholu. Jeżeli chodzi o alkohol, to faktycznie na drugi dzień, kiedy jesteśmy, no mówiąc zwyczajnie, w świecie na kacu, no to ten lęk będzie mocno się tutaj uzewnętrzniał, zarówno w ciele, jak i w myśleniu. Faktycznie tutaj pojawia się takie zamartwianie o różne rzeczy. Pojawiają się wtedy najczarniejsze myśli, najczarniejsze scenariusze, bo to jest taki stan osłabienia naszego fizycznego i psychicznego, kiedy mózg podrzuca sobie wszystkie możliwe interpretacje tego, co się z nami wydarza i podrzuca najgorsze możliwe scenariusze. Więc alkohol z całą pewnością. Ja na przykład nie piję kawy na czczo, bo kawa na czczo pobudza, jak pobudzi ciało, to zaczyna coś się tutaj dziać, więc zdecydowanie zachęcam do tego, żeby pić kawę jednak po śniadaniu, a nie przed śniadaniem. Niby nic, a jednak robi niesamowitą różnicę. No i oczywiście sen. Sen jest bardzo ważny, ponieważ badania pokazują, że jeśli jesteśmy niewyspani, to nasze ciało migdałowate jest nawet do 60 razy bardziej aktywne niż w momencie, kiedy jesteśmy wypoczęci, a więc wtedy odbiera wszystko awersyjnie.
1: A jaka dla ciebie, jako psychoterapeuty, Sebastianie, jest największa trudność w pracy z lękiem? Też piszesz o tym w swojej książce.
0: Myślę sobie, że z jednej strony jest to brak akceptacji dla tego, czego doświadczamy. My wstydzimy się tego, że mierzymy się z lękiem, nie akceptujemy go, nie chcemy go, mamy na siebie złość tak naprawdę, że nas to dotyka, że tego doświadczamy, że dlaczego my. Więc im więcej takiego buntu, tym trudniej się pracuje, bo najpierw trzeba pokonać ten bunt. Najpierw trzeba zmierzyć się trochę z tą akceptacją i tutaj jest potrzebna psychoedukacja, którą ja bardzo intensywnie robię z moimi klientami, bo uważam, że akurat w przypadku lęku psychoedukacja jest szalenie ważna, gdyż ona obniża ten poziom napięcia i strachu w ogóle przed tym, czego my doświadczamy i pozwala nam to bardziej akceptować. Więc na pewno jest to akceptacja, a drugim takim czynnikiem, który dość mocno się wybija, to są takie nasze nierealne oczekiwania, żeby w ogóle przestać czuć nieprzyjemne emocje, nie? Czyli jak my już doświadczamy lęku, to jeśli doświadczamy jakiejkolwiek nieprzyjemnej emocji, to od razu się boimy, że to na pewno już będzie lęk, albo że to na pewno doprowadzi do lęku, to na pewno doprowadzi do napadu paniki, a więc staramy się robić wszystko, żeby w ogóle unikać wszystkiego, co jest nieprzyjemne i chcemy tylko czuć się dobrze i chcemy tylko czuć się spokojnie, niezależnie od sytuacji, a ja zawsze mówię, że co się czuje, kiedy jest się w sytuacji stresowej, no czuje się stres. Naturalnie, nie? I ten stres musi się pojawić, bo to nie chodzi o to, żeby stresu nie było, tylko chodzi o to, żeby nauczyć się po sytuacji stresowej wracać w miarę sprawnie do spokoju, a nie o to, żeby stresu w ogóle nie było.
1: No dobrze, a przy okazji właśnie korzystając tutaj z tego momentu twojej wypowiedzi, a czy może być taka sytuacja, że ktoś pozbył się lęku uogólnionego na przykład w toku leczenia, terapii i on po jakimś czasie do niego wraca, albo nawet paradoksalnie takiej osobie tego lęku niejako brakuje, bo ona tylko z nim potrafi funkcjonować tak na dobrą sprawę. Jakkolwiek upiornie to nie zabrzmi. Wiesz, o co mi chodzi, prawda?
0: Jasne.
1: No, to się może zdarzyć?
0: Jasne. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co mówi psychiatria po prostu, to, co mówi tutaj psychopatologia, no to zaburzenia lękowe są czymś, co jest po prostu z nami. To nie jest tak, że to zniknie raz na zawsze i z całą pewnością już nigdy nie wróci, bo może być tak, że przez całe lata to będziemy czuć się dobrze i spokojnie, natomiast pojawi się jakaś bardzo trudna życiowa sytuacja, która uruchomi znowuż na przykład zamartwianie się, czy stan takiego

0: wracać, to co ja najlepszego teraz mogę zrobić, żeby jednak tego nie rozkręcić tak, jak to było kiedyś? Mhm. Co ja najlepszego mogę zrobić, żeby to zatrzymać na tym etapie i żebym mógł spokojnie iść dalej? I to jest to, co tutaj jest kluczowe i jest istotne, czyli nauczenie się tego, jak z tym funkcjonować i co robić, żeby to się nie rozkręcało, bo to nie chodzi o samą emocję, czy o sam stan lęku, tylko chodzi o to, na ile my go potem sobie rozkręcimy i jak my go będziemy sami sobie podtrzymywać i pielęgnować. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, kiedy ktoś mówi, no dobrze, ale jak tego lęku nie będzie, to, to no jak właśnie. To będzie wyglądało moje życie?
1: Dokładnie,
0: jak to
1: do tego zmierzało
0: będzie?
1: Moje pytanie między innymi.
0: I to jest właśnie to, że pojawiają się takie pytania, jak to będzie, jak ja będę żyć bez lęku?
1: Przecież tylko do tej pory z nim potrafiłem żyć tak naprawdę. Tak. Nauczyłem się tego w jakiś sposób.
0: Tak, i są osoby, które mówią na przykład, że jakoś tak sobie tego nie wyobrażają, że w sumie to nie wiedzą, jakby to miało w ogóle wyglądać i czy oni potrafią i czasem tak nawet mówią z takim, no nie wiem. Nie, ja zresztą też w zgodzie z nurtem, w którym pracuję, czyli w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, my dużą uwagę przywiązujemy do tej preferowanej przyszłości i do tego, jak to ma w takim razie w twoim życiu, drogi kliencie, być. To znaczy, ja przede wszystkim na początku, jak zaczynam pracować z moim klientem, to nie pytam go, co się ma zmienić i jak ma się zmienić, tylko pytam po co. Po co to ma się zmienić? Tak. To znaczy, kiedy twój problem zostanie rozwiązany, to co w twoim życiu będzie inaczej? Kiedy ten problem w jakiś sposób zniknie, co się zmieni? Jak ty będziesz żyć? Co będziesz robić? Po co jest ci to potrzebne? No bo umówmy się, że warto pamiętać o tym, że każdy proces, czy to terapeutyczny, zmiany, jakikolwiek inny, wszystkie decyzje, które podejmujemy i zmiany, których dokonujemy, mają swoje zyski i straty. To nie jest tylko tak, że jest tylko zysk. I my przyjmujemy też takie założenie, przynajmniej ja w swojej pracy też przyjmuję, że pewne objawy mają właśnie na pewnym etapie życia funkcje adaptacyjne, czyli one mają nam coś zapewnić, mają nas przed czymś ochronić, one mają jakieś zadanie i teraz warto też odkryć, co takiego one chronią, co one utrzymują, co one mi dają, że one są i jeśli ich nie będzie, to co będzie wtedy? To jest bardzo ważne pytanie. Ja też wychodzę z takiego założenia, żeby pamiętać o tym, iż zabieranie klientowi od razu jego problemów może być bardzo szkodliwe i niekorzystne dla niego, nie? Że to nie jest tak, że ja od razu zabiorę problem klientowi, tylko najpierw pomyślimy, po co mamy go zabrać i jak mamy go zabrać, co będzie wtedy i czy klient też zdaje sobie sprawę z tego, jakie konsekwencje będą wtedy, gdy coś zniknie, gdy coś się zmieni, szczególnie jeśli mówimy o relacjach. Na przykład, nie? To jest bardzo ważny element.
1: Zgodnie z definicją, lęk to specyficzny, nieprzyjemny stan emocjonalny, w którym odczuwamy obawę przed trudnym do sprecyzowania zagrożeniem. Występuje on w odpowiedzi na irracjonalne niebezpieczeństwo. Jest też, jak czytam, projekcją sytuacji, która się nie wydarzyła, ale jest takie prawdopodobieństwo, podczas gdy lęk dotyczy wytworów naszej wyobraźni. Strach tyczy się faktycznych zdarzeń, które mogą być dla nas realnym zagrożeniem. O życiu w lęku i z lękiem rozmawiam dzisiaj z moim i waszym gościem, a jest nim cały czas Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, o czym zresztą mówiłeś przed chwilą, o tej terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. W sumie dziękuję, bo też dowiedziałem się, na czym ona polega swoją drogą. Sebastian jest autorem nowej na rynku wydawniczym książki Jak radzić sobie z lękiem. Do rozmowy z Sebastianem wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci, już niebawem. Michał Poklękowski, zapraszamy.
2: Reklama.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Poklękowski, kłaniam się i zapraszam. Lęk jest fizjologiczną reakcją naszego organizmu, która ma też swoje pozytywne aspekty. Dzięki niemu zwiększa się nasza czujność na ewentualne niebezpieczeństwo i możemy się do tego na przykład lepiej przygotować, co nas może spotkać, niekoniecznie pozytywnego. Jednakże są stany, w których poczucie lęku takie właśnie występuje w nadmiarze, jest nieadekwatne do skali zagrożenia, do sytuacji i zaczyna po prostu utrudniać codzienne funkcjonowanie. O tym dziś w drogowskazach, o lęku, który niszczy. Z czego wynika, jak łagodzić jego objawy? Na moje pytanie cały czas cierpliwie odpowiada Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator. Sebastian jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i autorem nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Witam ciebie, Sebastianie, po raz trzeci i ostatni.
2: Witam po raz trzeci.
1: Żeby zapanować nad lękiem, trzeba też zmienić sposób myślenia. Jak to zrobić i co tutaj jest najtrudniejsze? No łatwo powiedzieć, przestań myśleć, to nie będziesz się więcej bać. To nie tak to wygląda.
2: Myślę, że nie. Jeżeli chodzi o ten sposób myślenia, który warto zmienić, to trzeba tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach. Pierwsza rzecz to jest nasz sposób myślenia o lęku w ogóle, o emocji lęku, o tym, czym lęk jest. Natomiast druga kwestia to jest zmiana takich naszych schematów myślenia, które po prostu mamy wyuczone, które są automatyczne, które się wykształciły na drodze naszego życia i które zwyczajnie w świecie mogą ten lęk wywoływać bądź go podtrzymywać. Więc tutaj są dwa odrębne aspekty, o których warto by mówić.
1: Praktyka wdzięczności i życzliwości w terapii, w leczeniu lęku. Piszesz o tym na 102 stronie swojej książki. Zapytam wprost, o co tutaj chodzi?
2: Jeżeli chodzi o praktykę wdzięczności, to jest to trochę podobne do tego, o czym mówiliśmy w kontekście chłonięcia dobra, czyli chodzi o to, że poprzez tę praktykę, jeśli robimy to regularnie, konsekwentnie, długofalowo, to nasz mózg zaczyna funkcjonować inaczej, zaczyna myśleć inaczej, a więc im

0: więcej wdzięczności w naszym życiu, tym więcej spokoju, tym więcej radości, a im więcej spokoju, tym mniej przestrzeni na lęk. My zaczynamy w końcu zauważać to, co się wokół nas dzieje, też w tych dobrych aspektach, i dzięki praktyce wdzięczności dzieje się coś ważnego, a mianowicie zaczynamy budować swoją sprawczość i dostrzegać swoją siłę, dostrzegać swoje zasoby, dostrzegać swoje umiejętności, dostrzegać ludzi, których wokół nas mamy, którzy nas wspierają, i po prostu patrzymy na świat trochę przez inne okulary niż tylko przez pryzmat lęku, przez pryzmat problemów, przez pryzmat niepewności, przez pryzmat zmian. Więc to jest tutaj istotne i faktycznie moi klienci potwierdzają, że regularna praktyka wdzięczności, chociażby poprzez takie codzienne odpowiedzenie sobie na 3 proste pytania przed snem, za co jestem dzisiaj wdzięczny, co dobrego mnie dzisiaj spotkało, co ja dobrego zrobiłam dla kogoś innego, co dobrego ktoś zrobił dla mnie, za co siebie dzisiaj lubię, to jest to, co zaczyna budować trochę nasz nowy obraz samych siebie, że przestajemy patrzeć na siebie tylko przez pryzmat osoby zalęknionej, osoby w lęku, i zyskujemy jakby nową tożsamość, bo my, kiedy cierpimy na zaburzenia lękowe, to patrzymy na siebie głównie przez pryzmat lęku i tego, że my ciągle w tym lęku jesteśmy i tak o sobie mówimy, bo ja jestem lękowy, bo ja jestem ciągle w lęku, bo mnie wszystko przeraża, wszystko mnie stresuje. A im bardziej o sobie tak mówimy, im bardziej się w tym osadzamy, wiadomo, że tym bardziej jesteśmy na tym skupieni.
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację, że pod jednym dachem żyjemy na co dzień z bliską nam osobą, która zmaga się z lękiem, na przykład tym zespołem lęku uogólnionego. Może to być nasza siostra, brat, może to być mama, tata, dziadek, babcia. Jak nie dorzucać im do pieca? Czego im nie mówić takiego, co tylko może pogłębić ten problem w ich życiu?
0: Myślę sobie, że to jest tak jak w kontekście różnych innych problemów dotyczących zdrowia psychicznego, czyli przede wszystkim mówienie, a nie przesadzaj, a weź się w garść, a przecież nic się takiego nie dzieje, to czemu ty się znowu boisz? Wiem też z doświadczeń osób, z którymi pracuję, że to, co im najbardziej doskwiera w relacjach rodzinnych, to jest właśnie takie poczucie wstydu i poczucie winy. A więc wszystko, co powoduje, że ten wstyd się ujawnia, czy to poczucie winy może się pojawić u takiej osoby, to jest coś, czego powinniśmy unikać, nie? Bo często bywa tak, że przestajemy podróżować na przykład. Boimy się latać samolotem, jechać samochodem, ale boimy się też, że jak będziemy daleko od domu, doświadczymy lęku, napadu paniki, nie wiemy, gdzie szpital, co się będzie działo. Zaczynamy z tego rezygnować. I osoby, które rezygnują na przykład z podróży, mają takie poczucie, że zawodzą rodzinę, że zawodzą przyjaciół, że dzieci znowu nie pojadą na wakacje, bo ja się boję. I te wszystkie rzeczy, wbrew pozorom, są najtrudniejsze dla osób, które mierzą się z lękiem. Czyli być może nie to, co ja czuję, jak ja czuję, tylko właśnie to, że to bardzo wpływa na moje najbliższe otoczenie i że ja coś odbieram innym, mężowi, żonie, dzieciom, że oni muszą się z tym zmagać. A więc jak najwięcej zrozumienia, jak najwięcej akceptacji i wsparcia byłoby tutaj wskazane. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest bardzo trudne, bo wiadomo, że jeśli ktoś tego nie doświadczył na sobie, trudno sobie wyobrazić, co taka osoba może czuć, i to jest trudne do zrozumienia, no ale czego ty się boisz, skąd u ciebie lęk, skąd takie napady paniki, skoro nic się złego nie dzieje, nawet nie mamy żadnych problemów, a ty ciągle w tym jesteś. No jest to trudne do zrozumienia, jest to trudne do zaakceptowania, natomiast no, trzeba wiedzieć, że to wymaga czasu, pewnej pracy, i osoby, które mierzą się z lękiem, najbardziej w mojej ocenie potrzebują spokoju, więc...
1: Ja pamiętam taką historię ze swojego życia z dawnych lat. Moja dawna koleżanka z dawnych czasów, dziennikarka, mierzyła się z potężnym lękiem wobec samolotów. Po prostu bała się latać tak zwyczajnie, a kochała Grecję. I wyobraź sobie, że z całą rodziną, dzieciaki małe, mąż, wszyscy upoceni, uwędzeni w samochodzie, też mówię o latach 90. jeszcze ubiegłego stulecia, jechali na Kretę, potem jeszcze promem, tak, przez Morze Egejskie, jechali na Kretę rokrocznie samochodem z Kujaw, tak, z Polski. No to jest jednak kawałeczek drogi przez całą Europę w tę i we w tę, prawda? Tylko dlatego, że ta pani, moja dawna znajoma, po prostu panicznie bała się latać samolotem, choć nie miała żadnych złych doświadczeń z samolotem, bo leciała kiedyś i nagle coś jej się włączyło i tak lata jeździli na tą Kretę samochodem do tej Grecji, no i w końcu też terapia zrobiła swoje i problem na szczęście został rozwiązany. Trochę to trwało, ale udało się.
0: Jasne, tu już mamy do czynienia akurat z fobią, więc to już znowuż jeszcze kolejna odsłona lęku, o której trzeba pamiętać, że taka forma lęku też występuje przed

0: jakimiś bardzo konkretnymi obiektami, sytuacjami, która też może mieć różne podłoże. Natomiast ja tutaj, jak już wywołałeś temat samolotu, to chciałbym też przestrzec przed jedną rzeczą. Otóż osoby, które bardzo boją się latać, mają fobię przed tym, czasem wpadają na taki pomysł, że żeby przełamać ten strach i ten lęk, to ja wsiądę do tego samolotu i polecę. I jeżeli nie ma do tego odpowiedniego przygotowania i odpowiednich zasobów takich wewnętrznych, żeby się zmierzyć z tą próbą, to bardzo bym tego nie polecał, ponieważ może to doprowadzić do tego, że jasne, my polecimy, damy radę, przeżyjemy ten lot, ale on będzie nas kosztować tyle stresu, tyle napięcia i tyle trudnych doświadczeń, że doprowadzi do takiej traumatyzacji, że przestaniemy w ogóle wychodzić z domu po tym doświadczeniu. I znam takie przypadki, gdzie próba pokonania tego lęku, strachu przed poleceniem samolotem zakończyła się powodzeniem, natomiast w momencie, kiedy dana osoba ląduje na wakacjach, to już myśli tylko o tym, żeby jak najszybciej wrócić do Polski, nie jest w stanie w ogóle choćby przez chwilę rozładować tego napięcia po tym locie i to utrzymuje się już potem naprawdę na bardzo, bardzo długo. Nie róbmy tego.
1: Nie róbmy tego. A propos lotu właśnie też i strachu przed lataniem, przypomniała mi się też taka sytuacja z lotniska Chopina w Warszawie. Też leciałem na Kretę wtedy z rodziną i było dość sporo opóźnienie samolotu z różnych przyczyn i tam tak w tym towarzystwie tych pasażerów był jeden taki starszy pan ze Śląska, miał tam 60 parę lat i widać było, że on po prostu jest strasznie spięty, tak? Bo, ale po prostu jeszcze jak się dowiedział, że samolot, że może jakaś usterka, jakieś plotki się pojawiły, że silnik wymieniają w samolocie, on już był siny. I sięgnął po alkohol, napruł się jak worek. Oni go wnosili, samolot poleciał z kilkugodzinnym opóźnieniem, dosłownie, ja nie wiem, kto na to w ogóle pozwolił. Tego człowieka, tego starszego pana, który po prostu się znieczulił w ten sposób, wnosili na pokład samolotu. I on doleciał do tego Heraklionu, tak? Już potem nie pamiętam, co dalej się stało, ale zobacz, do czego może dojść nawet do takiej sytuacji, prawda? To też jest zły pomysł, żeby się znieczulić w ten sposób, jakąś używką, nie?
0: Myślę sobie, że jest to zły pomysł z jednego prostego powodu. My zaczniemy wykorzystywać to jako dobry sposób na radzenie sobie z emocjami, bo faktycznie alkohol ma to do siebie, że on natychmiast niweluje lęk, nie? Już naprawdę wystarczy niewielka dawka alkoholu, żeby ten lęk odszedł i żeby przestać go czuć. No i dlatego też mówi się o tym, że zaburzenia psychiczne wszelkiego rodzaju, nie dotyczące tylko lęku, no jednak są takim większym ryzykiem, jeśli

0: zachęcamy. Podobno zdrowa dieta też odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu lękiem, tak? To się zgadza? Czy są jakieś składniki tej diety, składniki spożywcze, które mogą potęgować na przykład poczucie lęku?
1: Mówi się o tym, że są składniki, które mogą obniżać napięcie, okay, że mogą obniżać poczucie lęku i że dobrze wpływają na naszą psychikę, na nasze emocje, na nasze samopoczucie. Ostatnio dużo czytałem o szafranie, że podobno szafran jest takim składnikiem, który naprawdę potrafi bardzo fajnie regulować nasz nastrój. Natomiast nie wiem, nigdy nie testowałem, nie próbowałem. To są takie nowe informacje. Mówi się o różnych tutaj suplementach diety. Natomiast jeśli chodzi o to, co mogłoby jakoś bardziej zwiększać ten poziom lęku, poziom napięcia, to myślę, że są to kwestie też indywidualne. Tak jak mówiłem wcześniej, ja na przykład nie pijam kawy na czczo, bo wiem, że to mnie bardziej pobudza tak fizjologicznie i czasem to może być tak, że to może spowodować jakieś takie podniesienie afektu za bardzo, że tej energii jest za dużo, więc staram się tego unikać. Odpowiednie nawodnienie jest szalenie ważne, bo tak naprawdę no, nasz mózg w większości składa się z wody i my wiemy, że jak jesteśmy nie nawodnieni za bardzo, no to też się gorzej czujemy, gorzej funkcjonujemy, więc bardziej myślałbym o takich składnikach. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię GABA, czyli takiego składnika hamującego w naszym mózgu, który ma hamować właśnie nadmierne pobudzenie, to jest coś, czego my ewolucyjnie mamy za mało i faktycznie to jest też coś, na co my możemy wpływać, czyli zwiększać jego poziom w mózgu, chociażby poprzez aktywność fizyczną, czy przez różne składniki pokarmowe, które będziemy przyjmować. Ale myślę, że jest to kwestia indywidualna.
0: Medytacja sposobem na lęk, o tym też czytam w twojej książce, jak radzić sobie z lękiem, to i tytuł, ale o to nie będę pytał, jeśli pozwolisz. I dochodzi do tego też wizualizacja. O co z nią chodzi?
1: Wizualizacja to jedno z moich ulubionych narzędzi, jeżeli chodzi o kwestię pracy, nie tylko z lękiem, ale w ogóle takiego budowania samoświadomości i pracy z samą sobą. Nie jest to najprostsza technika, natomiast jeśli jest przeprowadzona we właściwy sposób, faktycznie potrafi wiele zdziałać i polega to na tym, że wprowadzamy się w pewną wizję. Nie jest to oczywiście autohipnoza, choć można to z tym pomylić. Wprowadzamy się w pewną wizję, podczas której pozwalamy na to, żeby nasz mózg wykorzystał potencjał swojej nieświadomości. Trochę tak to określam, nie? Bo to, czego my jesteśmy świadomi, to jest jedno, ale znaczna część naszych rzeczy jednak jest poza naszą świadomością, niedostępna nam na co dzień. A podczas wizualizacji my jednak zyskujemy taki większy dostęp do tego, co nieświadome, otwierają się nowe przestrzenie. I to służy mi też często w pracy do budowania wewnętrznej siły, wewnętrznych zasobów, takiej samoświadomości, wiary w siebie, budowania poczucia pewności siebie. I to można w ten sposób zrobić, a poza tym jest to też świetne narzędzie do niwelowania stresu, do przywracania się do uczucia spokoju, bo wizualizacja może polegać chociażby na tym, że przeniesiemy się na chwilę do naszego własnego bezpiecznego miejsca, w którym będzie nam dobrze i które spowoduje, że doświadczymy takiego ukojenia nerwów tu i teraz.
0: Nie możemy też zapominać, rozmawiając na ten temat dzisiaj, o roli wsparcia społecznego w radzeniu sobie z lękiem, czyli tak, co to by było, wsparcie społeczne? Najbliżsi?
1: Myślę sobie, że przede wszystkim najbliżsi. Natomiast ja bardzo cenię to, że coraz więcej osób w przestrzeni publicznej coraz chętniej opowiada o swoich trudnościach. I to powoduje, że ta normalizacja pewnych rzeczy, które wcześniej były tabu, no staje się coraz bardziej taka widoczna i realna. I my dzięki temu zaczynamy rozumieć to, że każdy z nas ma jakieś trudności, z którymi się boryka, że to nie jest coś, co kogoś omija, a kogoś wybiera, że niezależnie od wykształcenia, statusu społecznego, wieku, płci, możemy różnych rzeczy doświadczać i coraz więcej gwiazd, coraz więcej influencerów, coraz więcej specjalistów, którzy też pracują przecież w sektorze zdrowia psychicznego, po prostu opowiada o swoich doświadczeniach. I to myślę, że jest bardzo użyteczne. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o takie wsparcie społeczne, to dobrze jest też o tym rozmawiać z przyjaciółmi, z rodziną, ze znajomymi, dlatego że jeśli porozmawiamy o tym szczerze i powiemy, z czym się mierzymy, to też inne osoby mają większą szansę zrozumieć nas, zrozumieć nasze potrzeby i być dla nas wsparciem, a poza tym pozbywamy się tego jednego elementu, który tak nam często doskwiera w takiej sytuacji, a więc tego nieszczęsnego wstydu, bo my w przypadku lęku tak bardzo chcemy ukryć ten lęk, to jest jeden z naszych celów, żeby nikt nie zauważył, żeby nikt się nie zorientował, żeby

0: Nie było widać, że ja teraz mam napad paniki w towarzystwie, na przyjęciu, na imprezie. A kiedy zaczynamy o tym mówić tak bardziej szczerze z naszymi najbliższymi, to możemy powiedzieć, wiesz co, ja muszę teraz ochłonąć, bo mam napad paniki, na przykład, nie? I to się staje takie bardziej przyjazne, bardziej ludzkie i to wsparcie wtedy ma szansę być na zupełnie innym poziomie, bo to zrozumienie będzie po prostu na wyższym poziomie.
1: Taka też moja rola w drogowskazach, że muszę kontrolować czas i boję się, bo nomen omen, boję się, że ze wszystkim nie zdążymy. Miałem też zapytać się ciebie, Sebastianie, o lęk w kontekście ADHD. O tym piszesz na 209 stronie swojej książki, ale może zostawmy to słuchaczkom i słuchaczom drogowskazów. Zawsze można rozszerzyć sobie ten temat kompleksowo, sięgając po twoją książkę, jak radzić sobie z lękiem. Ale mam jeszcze dwa pytania na koniec. Lęk a złość. Jakie tu jest połączenie? Od czego to zależy? Co od czego zależy tak naprawdę? Lęk a złość.
0: Jeżeli chodzi w ogóle o emocje i tego, jak one się w nas ujawniają, jak my je przeżywamy, jak my ich doświadczamy, to ważna jest taka samoświadomość i takie, można powiedzieć, zdrowe przeżywanie emocji. I teraz, jeśli my przez lata kumulujemy w sobie dużo złości, na różne rzeczy, z różnych powodów i nie potrafimy jakoś tej złości przeżywać, doświadczać, wyrażać w taki dla nas sposób dobry, który faktycznie nie będzie blokowaniem tej złości, hamowaniem tej złości, zatrzymywaniem jej w sobie, to będzie okej. Natomiast jeśli my będziemy ten wór złości pielęgnować i tam dokładać, to prędzej czy później może skończyć się to tym, że rozwinie się w nas na przykład właśnie zaburzenie lękowe, czyli ta niewyrażana, nieprzeżywana złość może przerodzić się w zaburzenie lękowe, tak jak na przykład smutek, który kumulowany długo i niewyrażany, może przejść na przykład w depresję, nie? Więc nadmiar emocji po prostu, które są niewyrażane, nie

kontrolowany długo i niewyrażany, może przejść na przykład w depresję, nie? Więc nadmiar emocji po prostu, które są niewyrażane, nie u

0: utrudnia nam w życiu podejmowania decyzji, określania celów, zawiązywania relacji. Pewnie ta lista jest o wiele, wiele dłuższa.
1: Ta lista jest tak długa.
0: Ale trafiłem, teraz... prawda? Z tymi...
1: Tak, jasne, to jest trafione. Okay. Natomiast szukam sedna i jakbym miał wybrać z takich topek, z którymi ja się najczęściej spotykam, to jednak lęk chyba najbardziej utrudnia nam możliwość cieszenia się z życiem. Odbiera nam radość z życia i nie pozwala nam z tego życia się cieszyć i są to różne aspekty, czy to w kontekście relacji, czy to w kontekście robienia tego, co lubimy. Po prostu lęk powoduje, że my zaczynamy unikać wszystkiego, tego, co kiedyś sprawiało nam radość, co sprawiało nam, czy co sprawiało nam frajdę. A więc to jest to, co jest najbardziej utrudnione w lęku, czyli cieszenie się z życia i robienie w życiu tego, czego chcę robić, tego, czego pragnę, bo ten lęk powoduje, że ja to robić przestaję.
0: A moim i waszym dzisiejszym gościem był i na moje pytanie odpowiadał Sebastian Sitowski, psychoterapeuta TSR w procesie kształcenia, coach, nauczyciel, trener i facylitator, a członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i zarazem autor nowej na rynku wydawniczym książki pod tytułem Jak radzić sobie z lękiem. Bardzo tobie, Sebastianie, dziękuję za spotkanie w studiu, za poświęcony czas i za eksperckie odpowiedzi.
1: Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Do usłyszenia.
0: Dziękuję jeszcze raz. Drogowskazy są wszędzie tam, gdzie odsłuchujecie swoich ulubionych podcastów, programów, audycji, między innymi na YouTubie, na Mediatece czy na Spotify. Nieustająco was zapraszam do śledzenia na bieżąco naszych rozmów. No i dziękuję, że jesteście z nami, mimo też naszych niedoskonałości. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko za darmo. Wystarczy mieć kartę warszawiaka lub młodego warszawiaka. Szczegóły na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.